0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. 8 i 9 maja w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu odbędą się uroczystości pogrzebowe świętej pamięci arcybiskupa Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej, przewodniczącego Episkopatu Polski w latach 2004-2014. W piątek 8 maja eksporta rozpocznie się o 14 procesją z domu biskupiego do Archikatedry Przemyskiej, gdzie o 15 będzie sprawowana Eucharystia Żałobna. Pogrzeb odbędzie się w sobotę 9 maja o godzinie 11 w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu, a po Eucharystii ciało arcybiskupa Józefa Michalika spocznie w podziemiach archikatedry. Arcybiskup Józef Michalik, wieloletni przewodniczący Episkopatu Polski, zmarł w piątą niedzielę wielkanocną 3 maja w 85 roku życia, 61 roku kapłaństwa i w 39 roku biskupstwa. Zawsze gotowi są do ratowania życia i zdrowia ludzkiego oraz dobytku strażacy, bo o nich mowa, świętują w liturgiczne wspomnienie świętego Floriana, swojego patrona. To właśnie ten żyjący w III wieku męczennik miał według podań jako rzymski żołnierz dowodzić także oddziałem gaśniczym. Na śmierć skazano go za wstawienie się za prześladowanymi chrześcijanami. Jak mówi powiatowy kapelan sądeckich strażaków, ksiądz Janusz Michalik, właśnie odniesienie do wiary jest i powinno być fundamentem pracy strażaka.
2: Wszystko to rozpoczyna się od tego, co strażacy mają na sztandarach. Bogu na chwałę, ludziom na pożytek. I od tego trzeba rozpocząć. Jakie wartości mam, jakimi wartościami się kieruję, co jest dla mnie najważniejsze. No i w tym zawołaniu tutaj strażacy wybierają, myślę, w zdecydowanej większości, jeżeli nie wszyscy, Boga, który jest tym przewodnikiem w ratowaniu innym życia ludzkiego, nie zapominając o tym też życiu duchowym.
1: W powiecie nowosądeckim są 104 jednostki OSP oraz 3 państwowe. Młodzież z różnych stron Polski spotkała się w Tarnowie, by porozmawiać o rodzinie i wymienić się doświadczeniami. Podczas wincentyńskiego spotkania młodych uczestnicy wzięli udział w warsztatach, które miały pokazać im pozytywne wzorce rodziny.
3: Największe wrażenie na pewno zrobiło na mnie takie doświadczenie z życia w rodzinie właśnie tych ludzi tutaj z Tarnowa, z parafii księży misjonarzy. Te warsztaty właśnie były taką dowolnością, że spotykaliśmy się z wspólnotami. Najważniejszą taką wspólnotą jest rodzina i myślę, że właśnie te doświadczenia różnych rodzin, różnych wspólnot, to doświadczenie buduje w nas na pewno buduje taki archetyp rodziny, który budujemy sobie sami teoretycznie, ale jednocześnie widzimy, jak to funkcjonuje w innych społeczeństwach, w innych wspólnotach i na tej podstawie budujemy jeden własny, że tak powiem, złoty środek tego wszystkiego, jak my byśmy chcieli, żeby kiedyś to tak wyglądało.
4: Wiadomo, każdy czas mają swoje problemy, ale w tych czasach jest na pewno taki trochę, nie chcę powiedzieć, że kryzys, ale no niestety w wielu rodzinach nie jest perfekcyjnie. Może tak w mało której, wiadomo, jest perfekcyjnie. Trudne jest, wydaje mi się, że takie relacje no rodzinne może ogólnie dbać i je pięknować. Też wydaje mi się, że większość młodzieży sobie zdaje dopiero późno dość sprawę, jak ważne też one są. Trochę zdajemy sobie sprawę, jak dopiero musimy to ratować, więc fajnie, że takie spotkanie jest i że na pewno uświadamia, jak one są ważne i że warto o nie zadbać wcześniej.
1: Mówili Wiktor i Hania. Wincentyńskie spotkanie młodych zgromadziło w parafii Świętej Rodziny w Tarnowie ponad 100 osób ze wspólnot, które w różnych częściach Polski prowadzą księża misjonarze świętego Wincentego a Paulo. Dziennikarz, publicysta, ekspert w dziedzinie profilaktyki uzależnień Rafał Porzeziński będzie gościem Uniwersytetu Nauczania Społecznego Jana Pawła II. Wykłady odbędą się w Tarnowie i w Nowym Sączu, a wstęp jest wolny. Gość uniwersytetu jest twórcą programów terapeutycznych i profilaktycznych. Łączy warsztat dziennikarski z misją niesienia pomocy osobom w kryzysie. Czy jesteś architektem swojego życia, czy tylko niewolnikiem własnych odruchów? Jak odzyskać wolność dzięki instrukcji obsługi człowieka według świętego Jakuba? To jeden z tematów wykładów. Będzie także o tym, jak zmienić własną słabość, fundament nowej siły. Czy program 12 kroków to uniwersalna ścieżka od życiowego impasu do autentycznej świętości? Wykład w Nowym Sączu odbędzie się we wtorek w auli przy Bazylice, a w Tarnowie w środę w auli Jana 23 w Wyższym Seminarium Duchownym. Zajęcia odbywają się od 17 do 19. Uniwersytet Nauczania Społecznego Jana Pawła II to inicjatywa Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Ojcze Przedwieczny, dziękuję Ci za łaskę życia. Stworzyłeś mnie z taką miłością i utrzymujesz mimo mych błędów, ponieważ jesteś łaskawy. W szczególności dziękuję Ci teraz, że raczyłeś zachować mnie tej nocy i obdarzasz nowym dniem życia, abym Ci służył i wielbił Twe imię.
1: Dziękuję Ci, Synu Boży. Ileż to razy trudy Twego życia i cierpienia Twej śmierci zachowały mnie od zła i niewierności. Tobie również zawdzięczam wszystkie dobra, jakie są w Kościele. Jezu, prowadź mnie dziś w wierności Twoim przykazaniom.
0: Duchu Święty, bądź Ty sam natchnieniem i wykonawcą naszych postanowień i nie dopuść, byśmy się stali burzycielami tego, co święte i doskonałe. Chcemy iść dziś za Tobą, Ojcze, Synu i Duchu Święty.
1: Aniele, stróżu mój, razem z Tobą uwielbiam Pana Boga, którego Ty ustawicznie oglądasz twarzą w twarz i w Nim poznajesz Jego świętą wolę. Dziękuję Ci za Twoją obecność i za natchnienia do dobrego. Wspomagaj mnie dziś, abym wypełniał to, co się Bogu podoba, i razem z Tobą i z wszystkimi aniołami i świętymi wychwalał Go swoim życiem i swoją codziennością.
0: Tym zaś, którzy nie doczekali zorzy poranka, ukaż, Panie, swoje pogodne oblicze, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen.
1: Święty Józefie, opiekunie Odkupiciela i oblubieńcze Maryi Dziewicy, Tobie Bóg powierzył swojego Syna, Tobie zaufała Maryja, z Tobą Chrystus stał się człowiekiem. O święty Józefie, okaż się Ojcem także i nam i prowadź nas na drodze życia. Wyjednaj nam łaskę, miłosierdzie i odwagę i broń nas od wszelkiego zła. Amen.
2: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
3: Modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim, i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

kim jestem, gdzie zmierzam w szaleństwie tym. Jeśli dzisiaj nie przyjdę, co zrobisz mi? Resztką sił chwytam ciepłe powietrza, łyk.

0: Czy spodziewasz się błogosławieństwa? Pozwól, że zadam bardzo bezpośrednie pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? I co pragnie uczynić w Twoim życiu? Czy wierzysz w to, że On pragnie Ci błogosławić, czy nie? A jeśli tak, to na czym to błogosławieństwo polega? Spotykam ludzi, którzy wierzą, że Bóg chce ubłogosławić ich majątkiem i bogactwem. Tacy ludzie modlą się żarliwie o wypasiony samochód, wielki dom, wielocyfrową zawartość konta bankowego. Spotykam też osoby przekonane, że Bóg nigdy nie okaże im swego błogosławieństwa, ponieważ nigdy dotąd tego nie zrobił, więc nie ma na co liczyć. A Ty w co wierzysz? Ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Jeśli więc Wy, choć źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec Wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy Go proszą. Jak każdy dobry ojciec, Bóg pragnie obdarzać nas dobrymi rzeczami. Problem polega na tym, że nie wszystko, o co Go prosimy, jest dla nas dobre.
1: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.

0: Kto słucha, nie błądzi.
1: Wspomnienie błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Stanisław Kazimierczyk urodził się 27 września 1433 w Kazimierzu. Według autora najstarszego żywota, spisanego w 1609, był synem rajcy Kazimierza Macieja zwanego Sołtysem. Po ukończeniu szkoły parafialnej przy Kościele Bożego Ciała w Krakowie kontynuował naukę w Akademii Krakowskiej. Wstąpił do zakonu kanoników regularnych laterańskich, a po uzyskaniu święceń kapłańskich pełnił funkcję kaznodziei, mistrza nowicjatu, przeora i spowiednika w Kościele Bożego Ciała. Stopień bakałarza uzyskał w 1461 roku, a według późniejszych biografów w 1466 uzyskał stopień magistra z filozofii. Apostolat Stanisław realizował jako kaznodzieja. Wygłaszał kazania w języku polskim i niemieckim, które potem zostały połączone w zbiory, podnosząc w nich znaczenie pełnego uczestnictwa we mszy świętej, o Eucharystii i Matce Bożej. Jego postawa budziła u wiernych zaufanie. Zwracali się więc do niego o rady i pomoc ludzie wszystkich stanów. Troszczył się o ubogich, chorych, współbraci. Żył wierny duchowi reguły świętego Augustyna. Jeden z hagiografów napisał: mową swoją łagodną i słodkim językiem bojaźń Bożą wymawiał z wielkim pożytkiem. Jednak nie zawsze był pochlebny, ale śmiale pospolitości grzechy ludzkie ganił. Jak podają przekazy, zmarł w klasztorze w postawie klęczącej. Pochowany został na własną prośbę pod posadzką Kościoła Bożego Ciała w Krakowie, a grób stał się miejscem kultu. Stanisław zaraz po śmierci zaliczony został do grupy 6 błogosławionych.
0: Kto słucha, nie błądzi.
2: Piąty dzień maja wspominamy zmarłych kapłanów, polecamy ich duszę Bożemu miłosierdziu. W 1987 roku do domu ojca odszedł ksiądz Teofil Świątek. W 1989 ksiądz Kazimierz Ocytko, a w 1993 ksiądz Walenty Kotarba. Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym.

Jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów twa myśl, Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka twa nad nami dzień i noc. Jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów twa myśl, Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka twa nad

jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów Twa, myśl Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka Twa nad nami dzień i noc. Jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów Twa, myśl Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka Twa nad nami dzień i noc.

0: Jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów Twa, myśl Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka Twa nad nami dzień i noc. Jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów Twa, myśl Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka Twa nad nami dzień i noc.
1: Jest Bóg
0: w dolinach żyznych,
1: zawsze jest.

jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów twa, myśl Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka twa nad nami, dzień i noc. Jak szybka strzała, jak górska kozica, jak potok ze szczytów twa, myśl Boże mój, jak twarda skała, jak tarcza z metalu, opieka twa nad nami.

0: Jest w 6:30.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dziś drugi dzień matur. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości i to jego maturzyści boją się najbardziej. Język polski, z którymi mierzyli się wczoraj maturzyści, nie przysporzył im problemów.
2: Było o wiele prostsze niż myślałam, że będzie. Jeszcze lepiej im poszła ta niż próbna, mi się wydaje.
3: Też tak uważam, że strasznie prosto się wydawała. Wszystkie zadania takie okej, bez zaskoczenia większego. Ja pisałam o wpływie pracy na człowieka i rzeczywistość i odwołałam się do proszę państwa do gazu, inny świat, dżumy i do zmierzchu.
4: Super, było mega łatwo. Spodziewałem się znacznie wyższego poziomu, że tak powiem. Ja wziąłem wypracowanie na temat pracy, no i bardzo przyjemnie mi się to pisało. Dałem lalkę, później dałem dżumę.
5: Temat był taki, kiedy jest ważny dla człowieka, jak jest postrzegany, coś takiego.
6: Jaką elektrą się to poparłaś?
5: Lalką, Bolesława Prusa, Ferdy Durkę.
0: To maturzyści z Tarnowskiej Szkoły Szczepanika, z którymi rozmawiała Agnieszka Wójcik.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jest pozwolenie na budowę dla kolejnej inwestycji na linii kolejowej numer 104 Chabówka Nowy Sącz. Chodzi o odcinek Tymbark-Limanowa o długości ponad 10 km, który przejść ma przebudowę i rozbudowę, a także chodzi o budowę ponad 2 km zupełnie nowej linii kolejowej numer 622 w kierunku Podłoża. Decyzji wydanej przez wojewodę małopolskiego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. O szczegółach Maria Mułka.
7: Roboty budowlane będą się toczyły na terenie powiatu limanowskiego w miejscowościach Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zawadka, Koszary oraz na terenie miasta Limanowa. Planowana inwestycja ma na celu m.in. skrócenie czasu przejazdu pociągów, bo na trasie z Nowego Sącza przez Limanową Podłęże do Krakowa najszybsze pociągi będą jeździć w około 60 minut.
0: I dalej o podróżowaniu. Kierowcy poruszający się po okrążającym Tarnów odcinku autostrady A4 muszą pilnować prędkości. Wczoraj uruchomiony został nowy odcinkowy pomiar prędkości na długości około 15 km. To fragment autostrady od węzła Tarnów Centrum do MOP Jawornik na terenie województwa podkarpackiego. Urządzenia pomiarowe zostały zamontowane na podstawie umowy podpisanej na początku ubiegłego roku, przypomina Wojciech Król, rzecznik prasowej Inspekcji Transportu Drogowego.
8: Odcinkowy pomiar prędkości i co do zasady nie może być dłuższy w obszarze zabudowanym niż 10 km i poza obszarem zabudowanym niż 20 km. Typując lokalizację, współpracowaliśmy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad i Policją, biorąc pod uwagę statystyki naruszeń, mając na celu wyhamowanie nadmiernych prędkości i uspokojenie ruchu.
0: Pierwotnie w ramach tej samej umowy planowane było uruchomienie odcinkowego pomiaru prędkości także na odcinku między węzłami Brzesko a Tarnów-Mościce. Ostatecznie jednak Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym zrezygnowało z tego pomysłu ze względu na trudności techniczne. W rejonie Tarnowa odcinkowy pomiar prędkości funkcjonuje m.in. na drodze krajowej nr 94 okrążającej miasto od południa. Tam średnia prędkość jest mierzona na dystansie około 4,5 km. Tyle o tej porze. Zapraszam za pół godziny, punktualnie o 7:00.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Do zmotoryzowanych wrócimy jeszcze raz. Za chwilę w informacjach dla kierowców. Teraz sprawdźmy prognozę pogody. 13 stopni o poranku, maksymalnie w ciągu dnia to 29 stopni. Ale niestety dzisiaj więcej chmur, mniej słońca. Chociaż poranek mamy słoneczny, synoptycy zapowiadają nam przewagę chmur. W nocy temperatura będzie wynosiła 15 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dziś 29, jutro 26 stopni. Przypominam, czwartek. Tutaj spodziewane są w regionie już opady deszczu. Po południu mogą występować nawet i burze, ale to dopiero w czwartek. My dziś w kalendarzu mamy wtorek. Sytuacja biometeorologiczna korzystna. Ciśnienie wynosi 989 hektopaskali.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Piąty dzień maja we wtorek, czyli retro wtorek. Hity sprzed lat i zaczynamy od takiego właśnie hitu. Hitu sprzed lat grupy 2+1. Easy come, easy go.

0: Reklama.
1: Dźwięki skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
2: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosłatarnów.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Spokojnie na drogach regionu tarnowskiego, bez zdarzeń drogowych, informuje obszar dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. Poranek słoneczny, ale dzisiaj więcej chmur, przypominam, ale za to wtorek ciepły, bardzo ciepły, gorący, 29 stopni. Przypominam o tym, że to już ten sezon, gdzie te klimatyzacje w tych naszych pojazdach pracują. Warto zrobić się przegląd, przeczyścić, żebyśmy czystym powietrzem w tych naszych pojazdach oddychali. Przypominamy również, mówiliśmy o tym w wiadomościach, będziemy przypominać, że kierowcy poruszający się po okrążającym Tarnów odcinku autostrady A4 muszą pilnować prędkości. Wczoraj został uruchomiony nowy odcinkowy pomiar prędkości na długości około 15 km. Fragment autostrady od węzła Tarnów Centrum do MOP Jawornik na terenie województwa podkarpackiego. Tutaj ten mamy odcinkowy pomiar prędkości i no, będziemy sprawdzane właśnie, z jaką prędkością poruszają się tutaj zmotoryzowani. Ulice Tarnowa spokojnie płyniemy, bez postojów, wzmożony ruch standardowo to Mosice, Aleje Kartkowskiego, bez postoju z Blitowska też więcej samochodów, bez postoju Koszycka. W miarę spokojnie tutaj do samego skrzyżowania my dojedziemy, więcej też samochodów na podkacie na Klikowskiej, szczególnie w okolicach tutaj Ronda Elektryczna Wyszyńskiego. Od strony my tutaj jadącymy między innymi ulicy Niedomickiej, tych samochodów sporo, na wysokości Rzeźniczej, już powolutku, ale płynnie też na Konarskiego, Dąbrowskiego, Górnego Miejskiej czy ulicy Tuchowskiej. Oby tak było przez cały dzisiejszy dzień, ale wiemy, że po 7 już tych samochodów będzie dużo więcej, a przed 8 już czekają nas postoje, dlatego przypominam, no i będę cały czas przypominał, warto tutaj spoglądać na zegarek, nie czekać na ostatnią chwilę.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl

Anna Jantar Wielka, dama tańczy sama, drogie panie. Nie tańczycie same, bo macie przede wszystkim nas, partnerów do tego tańca, ale my jak już jesteśmy przy tym tańcu, no to pamiętajcie, że my do tego tańca bez makijażu. Dzisiaj, bo w kalendarzu świąt nietypowych mamy dzień bez makijażu, czyli naturalne piękno, a każda kobieta jest piękna. No i nie trzeba poprawiać tego piękna tym makijażem, dlatego po to właśnie w kalendarzu jest taki dzień, żeby zachęcić do rezygnacji z tego makijażu. No przynajmniej na jeden dzień, drogie panie, przynajmniej na jeden dzień podkreślić wartość piękna i naturalnego wyglądu. Proszę o tym pamiętać. No i przy okazji to skóra sobie troszeczkę odpocznie, bo to zdrowie dla skóry, bo ten makijaż, który nosicie przez długi czas, może prowadzić na przykład do problemów skórnych, takich jak podrażnienia czy alergie, dlatego no, ten dzień bez makijażu naprawdę jest bardzo potrzebny. Może nie jeden, może dwa, trzy, cztery dni, pięć dni w ciągu roku. To już zależy po prostu od was, ale dziś szczególnie zachęcamy do tego, żebyście ten makijaż odłożyły na jutro. Sześć minut nam zostało do godziny siódmej, punktualnie o godzinie siódmej na antenie Radia Reden Małopolska. My wracamy do muzyki sprzed lat, bo to przed dzisiaj wtorek, retro wtorek. No i taki utwór do tańczenia, taki mówiło się w latach 80., 90., że to taka pościeluwa. No to do tańczenia, taka pościeluwa, Foreigner. Gotta take-

0: Reklama.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Nowa konstytucja i polityczny spór o szczegółach już za chwilę. Dziś matura z matematyki. W tych wiadomościach zaprosimy też na wyjątkowy koncert z okazji podniesienia kościoła w Dąbrowie Tarnowskiej do rangi Bazyliki Mniejszej. Wiadomości o 7:00, Aneta Mleczko zapraszam. Obecna krytyka inicjatywy prezydenckiej stoi w sprzeczności z wcześniejszymi deklaracjami obozu rządzącego dotyczącymi reform ustrojowych, mówiła w audycji Słowo za Słowo poseł Prawa i Sprawiedliwości Anna Pieczarka. Parlamentarzystka odniosła się do narastającego sporu wokół inicjatywy prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej prac nad nową konstytucją.
2: Ja mam wrażenie, że od wczoraj rządzący naszym krajem, mówię tutaj o panu premierze, o poszczególnych ministrach, tak naprawdę szybko zmienili zdanie, bo przecież to właśnie ta ekipa, która teraz rządzi naszym państwem, bardzo często mówiła o potrzebie zmiany konstytucji, o potrzebie wpisania nowych, innych sformułowań w tej konstytucji.
1: Przypomnę, podczas obchodów święta konstytucji 3 maja prezydent powołał Radę Nowej Konstytucji, której członkowie będą pracować nad założeniami ustawy zasadniczej. Jak podkreślił Karol Nawrocki, on sam nie przesądza jeszcze, czy Polska powinna zmierzać w stronę systemu prezydenckiego czy premierowskiego, ale jasno wskazuje na potrzebę zmian, bo jak mówił, żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko. Prace nad nową ustawą zasadniczą, czyli konstytucją nowej generacji, bo tak nazwał ją prezydent Karol Nawrocki, mają potrwać do 2030 roku, a do udziału w nich zaproszono wszystkie siły parlamentarne. Po języku polskim przyszedł czas na matematykę. Dzisiaj drugi dzień matur. Od 2010 roku to przedmiot obowiązkowy na egzaminie dojrzałości. Martyna Szymczakowska.
3: W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym, wyjaśnia dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski.
4: W tym arkuszu może się znajdować od 27 do 39 zadań.
3: To zadania zarówno otwarte, jak i zamknięte. I choć od lat trwa dyskusja, czy matematyka powinna być obowiązkowa na maturze, to zdający nie są zdenerwowani tym egzaminem.
5: A bardzo dobrze. Z zamkniętymi notami wymaksuję. Mam nadzieję przynajmniej.
6: Przypadło to raczej podstawą to luź.
7: Dobrze, matma to tam z góry, teraz tylko, z górki.
8: 90 czy 100% z matmy podstawowej akurat.
3: Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym trwa 180 minut.
0: Słuchacie wiadomości RDN.
1: Policja apeluje do kierowców jednośladów o rozważną jazdę. To pokłosie serii wypadków z udziałem motocyklistów na sądeckich drogach. Tylko w ciągu majówki odnotowano aż 6 takich zdarzeń na terenie powiatu nowosądeckiego i w samym Nowym Sączu. W każdym przypadku kierowcy jednośladów doznali obrażeń ciała. Był też wypadek śmiertelny w Laskowej w powiecie limanowskim. Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, przypomina, że motocykliści przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą nierzadko są ciężko ranni lub tracą życie.
9: Trzeba pamiętać, że motocyklista przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą na drodze zazwyczaj odnosi poważne obrażenia ciała lub ponosi śmierć. Dlatego przypominamy kierującym motocyklami, aby dostosowali styl jazdy do warunków panujących na drodze. Dobrze też zwracali uwagę na nawierzchnię, obserwowali, czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru, by również zachowywali odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla może być dłuższa niż samochodu.
1: Przestrzegała Justyna Basiaga, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.
0: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej w Dąbrowie Tarnowskiej 16 maja zostanie podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej. Z tej okazji zaplanowano także wyjątkowy koncert. Na placu przed kościołem wystąpi Jan Duke Duccello. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

Ten koncert 16 maja o godzinie 20.30 na parkingu pod bramą zamkową w Dąbrowie Tarnowskiej. Przyjść i posłuchać może każdy. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Słońce dominuje w tych godzinach porannych, ale w ciągu dnia mogą dominować jednak chmury, zapowiadają nam synoptycy, i tych chmur już więcej pojawi nam się od godziny 8. No i mogą nam te chmury towarzyszyć do zachodu słońca. Bez deszczu, bardzo ciepło, dziś maksymalnie 28-29 stopni, teraz mamy już 15.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Z zachodu naciągają chmury, północna część kraju tutaj pochmurna, na południu jeszcze to słoneczko jest z nami. Jutro też bardzo ciepło, 26 i też przewaga chmur, zapowiadają nam synoptycy, w nocy 15 stopni, deszcze dopiero w czwartek w godzinach popołudniowych, ale uwaga, oprócz deszczu również burze lokalnie mogą występować. Dziś jeszcze troszeczkę wiatr będzie nam obniżał temperaturę odczuwalną i chyba dobrze, bo jeżeli będzie 28-29, to ten wiatr przyda nam się. Wiatr południowy, prędkość od 15 do nawet 25 km na godzinę.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill, wyższy poziom grillowania.
2: 7 minut mamy po 7. David Bowie, retro wtorkowo. A już za chwilę Valerie Dorn.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
4: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.
5: Autopromocja.
6: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
5: To była autopromocja.

17 minut po godzinie 7, czas zaglądać do kalendarza. No i przypomnieniem maturzystom, wczoraj język polski, dzisiaj matematyka. I a propos języka polskiego, byli tacy maturzyści, którzy się zastanawiali, a może w tym roku Henryk Sienkiewicz? No powiem, że tutaj były ku temu podstawy, ponieważ dokładnie 180 lat temu, 5 maja 1846 roku urodził się Henryk Sienkiewicz. No i dzisiaj obchodzimy 180. rocznicę urodzin pisarza, noblisty, podróżnika, nowelistę, publicystę, pierwszy polski laureat Nagrody Literackiej Nobla, którą otrzymał w 1905 roku za całokształt twórczości, autor między innymi trylogii Krzyżaków, Quo Vadis, Rodziny Płanieckich oraz W pustyni i w puszczy, zmarł w 1916 roku. Uznanie pokoleń Polaków Sienkiewicz zdobył przede wszystkim trylogią napisaną w latach 1844-1888 podczas zaborów Ku pokrzepieniu serc. Trylogia składająca się z części Ogniem, Mieczem, Potop oraz Pan Wołodyjowski, przypomnę, dotyczy dziejów XVII-wiecznej Polski. Sienkiewicz opisywał w niej zwycięskie epizody polskiego oręża, a jego bohater był patriotą obdarzonym odwagą, temperamentem, kierującym się rycerskim honorem. Krytykowany przez historyków literatury, trylogia jednak była uwielbiana przez czytelników i tylko w okresie po II wojnie światowej do lat 70. XX wieku przeczytało ją ponad 3 miliony Polaków. No i pytanie do naszych radiosłuchaczy. Czytaliście trylogię Henryka Sienkiewicza? Jeżeli nie, to nawet się nie przyznajemy, nawet nie mówimy, tylko od razu siadamy i czytamy. Tym bardziej, że dziś 180. rocznica urodzin Henryka Sienkiewicza, pisarza i, przypomnę, noblisty. W 1905 roku otrzymał literackiego Nobla za wybitne osiągnięcia w dziedzinie epiki i rzadko spotykany geniusz, który wcielił w siebie ducha narodu. Jeszcze pozostajemy przy naszym kalendarzu, to wiemy, kto się urodził 180 lat temu, a kto dzisiaj ma imieniny. No to tak, Irena, Waldemar, Gotthard, Stanisław, Stanisława, Ireneusz, Maksym, Teodor, Hilary, Penelopa i Iryda. Wszystkiego najlepszego, moi kochani. Piosenka już przygotowana dla was, dla dzisiejszych solenizantów. Śpiewa zespół Vox.

0: To zespół Erasure robi taki malutki szacunek, o tym właśnie śpiewali. Tutaj na antenie Radia Dema Polska 27 minut po godzinie 7. A propos tego szacunku, a propos tego zaufania, Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia w Polskim Związku Narciarskim. Teraz to bardziej sezon letni, nam się powolutku rozpoczyna, jeszcze mamy wiosnę, nie myślimy o tym sezonie narciarskim, ale tutaj już narciarze pracują cały czas nad kolejnym sezonem, bo przecież trzeba tutaj dbać cały czas o tą formę. No i Polski Związek Narciarski właśnie poinformował, że będzie ściśle współpracować z trenerami kadr narodowych, a Stefan Horngacher został koordynatorem systemu szkolenia w Polskim Związku Narciarskim. Przypomnę, pracował z polską kadrą w latach 2016-2019, a efektem ma być wypracowanie spójnych ram organizacyjnych współpracy obejmujących precyzyjny podział kompetencji, jasno określony zakres odpowiedzialności oraz długofalowa wizja funkcjonowania systemu szkolenia. Proszę bardzo, na tym to wszystko będzie polegało. Co jeszcze ciekawego w sporcie? No to już za chwilę będziemy sprawdzać. Punktualnie o 7.30 wiadomości sportowe.
1: Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Po reklamie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
5: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Po ostatnim gwizdku spotkania BrookBetu Termaliki Nieciecza z GKS-em Katowice głos zabrał trener Słoni Marcin Brosz. Podczas konferencji prasowej szkoleniowiec odpowiadał na pytania dziennikarzy, m.in. o jego plany na pozostanie w klubie mimo definitywnego spadku Termaliki do pierwszej ligi. Trener nie odpowiedział jednoznacznie, odpowiadając, że na ten moment musi przemyśleć sobie ostatnie spotkanie.
6: Niedawno cieszyliśmy się z awansu, dzisiaj jesteśmy w innym momencie, ale też powiem to, czego się nauczyłem w sporcie. To są momenty, które najbardziej bolą, ale je trzeba prawidłowo wykorzystać, żeby po jakimś czasie wrócić silniejszym, mocniejszym.
5: Termalika ma przed sobą jeszcze 3 spotkania, jednak nawet gdyby wygrała każde z nich, to i tak zakończy sezon w strefie spadkowej. Miejsce Termaliki w Ekstraklasie najprawdopodobniej zajmie Wisła Kraków. Po ostatnim zwycięstwie nad Stalą Rzeszów w pierwszej lidze, Wiśle wystarczy w najbliższy piątek remis z Chrobrym Głogów, by przypieczętować awans. Sądeczanin Łukasz Pławecki stanie przed wyjątkową szansą zostania mistrzem świata w boksie Federacji WBF. 23 maja zmierzy się na gali w Nowym Sączu z Niemcem Marvinem Rufem. Pławecki podkreśla, że jest w trakcie intensywnych przygotowań do walki.
7: Morderczych wręcz treningów. Pierwszy raz przygotowuję się do takiego dużego pojedynku 12-rundowego. Jest to coś nowego dla mnie, ale myślę, że będę dobrze przygotowany, bo wszystko idzie zgodnie z planem. Mam już swoją formę fizyczną, którą tak naprawdę, jak to powiedzieli mi profesorowie z Katowic, do których opieram te treningi, to jestem takim diamencikiem, którego trzeba tam szmateczką troszkę przyszlifować przed tym pojedynkiem. Pracuję przede wszystkim nad taktyką na przeciwnika. Motorykę również wzmacniam, bo te 12 rund, no jednak jest to duże wyzwanie.
5: Sądecki bokser przed pojedynkiem o Mistrzostwo Świata będzie toczył liczne sparingi. Pławecki rywalizuje w sportach walki od 25 lat. Jest 7-krotnym mistrzem świata w kickboxingu, a od 5 lat walczy zawodowo w boksie. Długi majowy weekend był udany dla większości tarnowskich drużyn występujących w seniorskich ligach piłki nożnej mężczyzn. Pierwszy zespół Unitarnów przywiózł 1 punkt z boiska lidera rozgrywek Orła Ryczów, remisując 1-1. Metal Tarnów natomiast na wyjeździe przegrał z Lubaniem Maniowy 0-3. Z porażką musiała też pogodzić się piątoligowa Tarnowia, która przegrała 1-4 z rezerwami BrookBetu Termaliki Nieciecza. Tarnowskie drużyny w niższych ligach natomiast odniosły sukcesy. rezerwy Unii wygrały 6-1 z GKS-em Wierzchosławice. W mistrzowskiej grupie B klasy rezerwy Tarnowi pokonały 4-1 Wolanie, 2 Wola Rzędzińska. Iskra Tarnów wygrała 3-0 z Ryglicami, a Błękitni Tarnów wygrali 3-1 z drugim składem LUKS-u z Krzyszów.
4: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor Brookbet. Sponsor drużyny piłkarskiej Brookbet Termalika Nieciecza.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Słonecznie, tak w ciągu dnia może występować przewaga chmur, ale my przypominamy, bez deszczu. Tylko chmury mogą nam dominować w niektórych miejscach regionu. Ciepło, bardzo ciepło, 29 stopni, maksymalnie tyle mogą wskazywać dzisiaj termometry. Już poranek ciepły, bardzo ciepły, bo mamy 16 stopni, dopiero 7.33. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
4: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
5: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
6: Dźwięki skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy. Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
7: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: 17 minut nam zostało do godziny 8. My odpalamy nasz samochód i przyglądamy się ulicom, jak one wyglądają, ale dokładniej jeszcze przyglądamy się naszym pojazdom. Zacznijmy może tutaj od naszych kierowców. Bez zdarzeń drogowych, informuje oficer dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie. To są bardzo dobre informacje o poranku i oby tak ten bilans nam się dzisiaj utrzymywał. Zerowy bilans na naszych drogach. Mam nadzieję, że tak będzie. No a propos właśnie teraz poruszania się po tych naszych drogach, to za chwilę zaglądniemy, gdzie tutaj możemy utknąć, ale wcześniej informacje zza Wielkiej Wody, czyli ze Stanów Zjednoczonych. A propos tych nowych pojazdów, a dokładnie systemów, które te pojazdy będą wyposażone, bo przecież wiemy, że te systemy wspomagania kierowcy no już przestały iść taką technologią, technologiczną ciekawostką, bym powiedział. Ostrzeżenia o niezamierzonej zmianie pasa ruchu, sygnały wskazujące na ryzyko kolizji, czy podpowiedzi dotyczące zrobienia przerwy w trakcie podróży. To już jest standard i już przyzwyczailiśmy się, że te samochody, a dokładnie te systemy nam sygnalizują różnego rodzaju zagrożenia na drodze. Ale uwaga, w Stanach Zjednoczonych obowiązkowy będzie nowy system i powiem, to będzie rewolucja a propos tych pojazdów, a dokładnie systemów w tych pojazdach. Elektronika ma stopniowo przejść do takiej funkcji strażnika, którym może realnie zadecydować o tym, czy pojazd w ogóle zostanie uruchomiony. Na czym to wszystko polega? To taki system, który będzie blokował uruchomienie samochodu na podstawie oceny kierowcy. Czyli ten system będzie nas monitorował. Jeżeli dojdzie do wniosku, że coś jest nie tak, nie pojedziemy tym samochodem. A technologia opiera się na takiej analizie zachowania kierowcy oraz bezkontaktowym wykrywaniu alkoholu. A najbardziej prawdopodobne jest to, że to wszystko będzie połączone, te metody. No i ten samochód będzie monitorował, kontrolował. Jeżeli dojdzie do wniosku, że na przykład jesteśmy pod wpływem alkoholu, nie odpalimy tego samochodu całkowicie, zostaniemy zablokowany. No ale tutaj a propos tego bezpieczeństwa, jeszcze jedna informacja, że no niestety to będzie zwiększony koszt produkcji takich samochodów, co będzie miało wpływ pewnie też i na ceny pojazdów. Z jednej strony bardzo dobry system, bo poprawi nam bezpieczeństwo, z drugiej strony no troszeczkę będzie tutaj, no, że tak powiem, tą naszą kieszeń, ten nasz portfel drenował jeszcze bardziej. No, szkoda, że te systemy nie są w cenie tych podstawowych, tych tutaj cen i te systemy tutaj na tym takim standardzie nie są, ale no cóż, no trzeba dopłacić za to bezpieczeństwo, ale wydaje mi się, że w tym przypadku to akurat warto dopłacić do tego bezpieczeństwa. Im więcej tych systemów w tych naszych pojazdach, tym jest szansa, że wyeliminujemy tych kierowców pod wpływem alkoholu, a wiemy, że to zmora na tych naszych drogach. Ulice Tarnowa nam jeszcze pozostały, no to czasem zaglądać i sprawdzić, jak to wygląda teraz. No to spoglądamy, gdzie tutaj utkniemy z samego rana, czy są jakieś takie miejsca na poranku, gdzie spowodują, że tutaj się zatrzymamy, i powiem, że jest kilka takich punktów, od Dworcowej do Ronda Krakowska na Rutowicza, jadąc w kierunku rynku. Tutaj sznur samochodów ciągnie się i też z postojem mamy na Tuchowskiej od Drzymałym, z postojem na ulicę Szujskiego, dojeżdżając do Szkotnik, a dalej Solidarności, jadąc w kierunku Mościck, postój też na Klikowskiej, od Paderewskiego powolutku, a przy samym rondzie dojeżdżając tutaj do Słowackiego, Szkotnik, też się zatrzymujemy. No i kolejne rondo wcale nie jest lepiej, tutaj postój już od Jabłoniowej, Miętowej, Sadowej, mniej więcej gdzieś tutaj w tych okolicach już powolutku i co jakiś czas trzeba się zatrzymywać, zanim dojedziemy do Ronda Elektryczna Wyszyńskiego, czyli przed 8, jak zwykle spory ruch. Spory ruch też na Alejach Katkowskiego, szczególnie od strony Witosa. No i jeszcze zobaczmy sobie na ulicę Koszycką. Tutaj w miarę spokojnie bym powiedział, bo na wysokości Pawłowskiego, Sucharskiego tutaj dopiero powoli te samochody zatrzymują nam się, zwalniają, ale wygląda na to, że my tutaj bez większych postojów płynnie przejeżdżamy przez skrzyżowanie Czerwona Krakowska, tam jest przed 8 na Koszyckiej. Teraz powinni kierowcy tutaj nie narzekać, być zadowoleni, że w miarę szybko to skrzyżowanie pokonają. Jak się nam będzie jeździło za godzinę, będziemy sprawdzali jeszcze raz. No i też tutaj zaglądniemy i sprawdzimy, co ciekawego w motoryzacji się dzieje.
0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: A my wracamy do muzyki sprzed lat, bo przypominam, dzisiaj mamy wtorek, retro wtorek i te hity sprzed lat. Znani wykonawcy, wyjątkowe piosenki, które nam towarzyszą. Będziemy dziś specjalnie dla was grać. No to teraz Bon Jovi, 12 minut do 8, a za chwilę grupa Simply Minds.

Simply Minds, She's the Light, czyli, no jakbyśmy to sobie przetłumaczyli, to znaczy po prostu zobaczyć światło. A dziś szczególnie zachęcam, panie, żebyśmy zobaczyli wasze piękną dzień bez makijażu. Dzisiaj, drogie panie, dzień bez makijażu, czyli naturalne piękno. No ja proponuję robić sobie zdjęcia, wrzucać na media społecznościowe z podpisem dzień bez makijażu, żebyśmy panowie, my mężczyźni mogli was zobaczyć troszeczkę w innej odsłonie. Jutro sobie zróbcie ten makijaż, a dzisiaj pamiętajcie, dzień bez makijażu, żeby ten cały dzień taki był, byłoby idealnie, a przede wszystkim zdrowo dla skóry, bo przypominam, ten makijaż może podrażniać, może powodować alergię, dlatego warto czasami od tego makijażu odejść. A dzisiaj? No szczególnie zachęcamy. Właśnie 5 dzień maja, dzień bez makijażu, drogie panie. A to jest taka godzina, że właśnie teraz pewnie w łazience, przed lustrem, no i się zastanawiacie, ile warstw nałożyć. Nie, dzisiaj żadnej nie nakładamy. Proszę o tym pamiętać. Dobrze, 5 minut nam niecałe zostało. Nie 5 minut, co ja mówię? 3 minuty nam zostało do godziny 8. Za chwilę wiadomości, punktualnie o godzinie 8 na antenie Radia Orlen Małopolska. Po wiadomościach nasza poranna rozmowa, słowo za słowo. Dziś gościem radia o 8.10 wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch.

0: Reklama.
1: Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie to zawód z przyszłością. Nauczysz się malować, szpachlować i tapetować. Sucha zabudowa? Czemu nie? OHP. Rekrutacja na nowy rok szkolny. Zaczynamy i zapraszamy. Centrum Kształcenia i Wychowania OHP Tarnów, ulica Mościckiego 27. Telefon 14 621 72 35.
0: Po reklamie.
2: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
3: Tego przedmiotu maturzyści boją się najbardziej dziś, egzamin z matematyki.
4: Stresik jest lekki.
5: Matematyka nie, u mnie to jakoś nie jest dobre. 16% miałem na próbnej, ale mam dobre oczekiwania.
3: Bon senioralny, kto dostanie świadczenie i jakie warunki trzeba spełnić, o tym w tych wiadomościach. I akcja, która łączy miłość do spacerów z pomocą potrzebującym zwierzętom. Za chwilę wielkie psie dreptanie na Sądecczyźnie. Wiadomości o 8, Anna Tamleczko zapraszam. Dziś przed maturzystami egzamin z matematyki. Wielu zdających tę część matury postrzega jako najtrudniejszą. Absolwenci szkoły Szczepanika w Tarnowie przyznają, że choć po wczorajszej maturze z języka polskiego mieli dobre humory, przed matematyką czują stres.
4: Stres. No, teraz nawet woźny siedział i mówił, że wyszłam jako jedna z pierwszych. Ja powiedziałam, że jutro matematyka, to pewnie wyjdę jako jedna z ostatnich. Martwię się trochę. Stresik jest lekki.
5: Matematyka nie, u mnie to jakoś nie jest dobrze. 16% miałem na próbnej, ale mam dobre oczekiwania.
3: Na napisanie egzaminu maturzyści mają 180 minut. Kolejny wypadek z udziałem motocyklisty. Do zdarzenia doszło wieczorem na lokalnej drodze Wielnej w gminie Gródek nad Dunajcem. Jak informują sądeccy strażacy, samochód osobowy zderzył się z motocyklem, w wyniku czego ranny został kierowca jednośladu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego, który przetransportował mężczyznę do szpitala. Niespokojny wieczór mieli też gorliccy strażacy, którzy również około godziny 19 uczestniczyli w akcji ratunkowej w Libuszy w gminie Biecz, gdzie na drodze krajowej doszło do zdarzenia dwóch samochodów osobowych. Tam do szpitala trafiła jedna osoba. To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Ministrowie omówią także projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd. Sylwia Białek.
6: Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego seniorów. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30% świadczy dla garstki osób. Rząd zajmie się także projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Po zmianach klienci mają otrzymywać czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.
7: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
3: Rozpoczął się sezon komunijny. Niektórzy uczniowie klas trzecich mieli już tę ważną uroczystość i chętnie dzielą się przeżyciami. Z mikrofonem byliśmy w klasie trzeciej B w szkole podstawowej numer 3 w Tarnowie.
8: Najpiękniejszy dzień na świecie. Przyjąłam komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam sukienkę długą i rękawiczki, torebkę. Przyjąłem Pana Jezusa, to już się nie stresowałem. Pan Jezus jest moim przyjacielem.
9: Jak już przyjąłam Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment.
10: To był dzień radosny, bo przyjęłam pierwszą komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam loki, ale mi się wyprostowały i sukienkę długą. Białą, rękawiczki, miałam kwiatki. Potem z rodziną całą byliśmy w domu i dużo prezentów dostałam.
3: Dzieci, które w pierwszy majowy weekend przyjęły komunię świętą, teraz przeżywają tak zwany biały tydzień. W komunijnych strojach codziennie uczestniczą w wieczornych mszach świętych. Ręce są jedną z najczęstszych dróg przenoszenia chorób, przypomina główny inspektor sanitarny w obchodzonym dziś Światowym Dniu Higieny Rąk. Święto zostało ustanowione z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia, aby zwiększyć świadomość znaczenia higieny rąk w placówkach medycznych w celu redukcji zakażeń. Doktor Paweł Grzysiowski mówi, że regularne mycie rąk kilka razy dziennie jest bardzo ważne dla zdrowia i bezpieczeństwa.
0: Higiena rąk to jest najtańsza i najskuteczniejsza metoda przerywania przenoszenia zakażeń drogą kontaktową. I zarówno w takim życiu normalnym, codziennym, powinniśmy o higienie rąk pamiętać zawsze, czyli po skorzystaniu z toalety, przed posiłkami.
3: Szacuje się, że co ósmy Polak nie myje rąk przed jedzeniem, a co piąty nie robi tego po powrocie do domu. Jednak najbardziej przeraża to, że połowa mężczyzn i co czwarta kobieta nie używa mydła i wody po skorzystaniu z toalety. Tymczasem mycie rąk wodą z mydłem przez 15 sekund zmniejsza liczbę bakterii już o prawie 90%, a kolejne 15 sekund usuwa całkowicie drobne ustroje, które mogą być przyczyną wielu chorób. Na Sądecczyźnie trwa wyjątkowa akcja, która łączy miłość do spacerów z pomocą potrzebującym zwierzętom. Wielkie psie dreptanie to inicjatywa dla wszystkich, którzy lubią aktywnie spędzać czas ze swoim pupilem i przy okazji zrobić coś dobrego. Wystarczy zgłosić się po pakiet startowy, dorzucić symboliczny datek i ruszyć w drogę ze swoim czworonogiem. Każdy przebyty kilometr ma znaczenie, bo przekłada się na realne wsparcie dla organizacji pomagających zwierzętom. To świetna okazja, żeby połączyć przyjemne z pożytecznym, podkreśla jedna z organizatorek Ewa Surowiak.
11: Chodzimy ze swoimi psiakami, możemy też wziąć psa sąsiada, możemy wyprowadzić psa ze schroniska, wszystko jedno z jakim zwierzakiem pójdziemy. Robimy z tego zdjęcia. W każdym pakiecie startowym znajdują się bandamy z indywidualnym numerem. Chcemy, aby na zdjęciu pojawił się ten numer. Jeżeli dodatkowo pod wydarzeniem, które jest na Facebooku, podacie nam Państwo ilość kilometrów, które przeszliście i czas, w jakim dreptaliście ze swoim czworonogiem, to wszystko sobie zliczamy, robimy takie statystyki i na koniec nagrodzimy w trzech kategoriach niespodzianka.
3: Do akcji dołączyło już ponad 50 psów wraz ze swoimi opiekunami, ale to dopiero początek. Wciąż można się zapisywać i odbierać pakiet startowy Dreptanie. Akcja potrwa aż do 14 maja. Cały dochód z wydarzenia trafi bezpośrednio do schronisk dla bezdomnych zwierząt w Nowym i Starym Sączu, a także do Stowarzyszenia Mam Głos oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami Oddział Nowy Sącz. Wielki finał zaplanowano na 16 maja podczas festiwalu Psykoty. W wydarzeniu patronuje Radio RDN Nowy Sącz. Tyle o tej porze. Kolejne wiadomości o 9:00, a już za chwilę nasi poranni goście w RDN Małopolska. Wojciech Skruch, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a gościem RDN Nowy Sącz będzie wójt gminy Łącko, Jan Dziedzina.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: 18 stopni, maksymalnie 29 w ciągu dnia, teraz słonecznie, przewaga chmur również tutaj może występować w regionie, ale to w tych godzinach po 9-10. Mam nadzieję, że ta prognoza się nam tutaj nie sprawdzi i to słońce jednak mimo wszystko pozostanie z nami, które od wczesnych godzin porannych już jest, a dokładnie wstało nam o godzinie 4:55.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Reklama.
5: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
6: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
7: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
6: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
8: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
9: Po reklamie.

0: 12 minut mamy już po godzinie 8. Czas na naszą poranną rozmowę. Słowo za słowo dzisiejszą rozmowę prowadzi Ewa Biedroń.
1: Słowo za słowo. Poranny gość radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
2: Dzień dobry, witam słuchaczy i witam naszego gościa, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Skruch. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani doktor, dzień dobry państwu.
2: Dziś drugi dzień matur, matematyka. Jak pan wspomina swoją maturę, także ten egzamin z matematyki?
3: No to jak pewno większość maturzystów, na początku jest stres, bo jest to coś nowego. Pierwszy poważny egzamin w życiu. Ale już po pierwszym egzaminie, po pierwszym języku polskim, już kolejne egzaminy były już prostsze, człowiek już troszkę nabrał takiej umiejętności też i pisania, trochę odwagi, trochę spadł, odczarował się ten taki mit matury jako takiego poważnego egzaminu.
2: Po prostu trzeba to przeżyć. Pan mocno trzyma kciuki, tak, za tegorocznych maturzystów?
3: Bardzo mocno trzymam kciuki, szczególnie, że moja córka też w tym roku zdaje maturę, więc Nadalka, trzymamy za ciebie dzisiaj.
2: O, to ja też będę mocno za wszystkich trzymać kciuki, no bo już się zbierają, już te emocje na pewno są. Życzymy wam dużo spokoju i także wszystkim rodzicom.
3: Szczególnie chyba rodzicom, bo bardzo mocno przeżywają te egzaminy.
2: Ale jak ten polski wczoraj? Łatwe te tematy były, dość takie...
3: Łatwe tematy. Łatwe. Większość, z którymi rozmawiałem, młodych maturzystów, traktuje ten egzamin akurat pierwszy jako taki dobry prognostyk przed kolejnymi.
2: I chyba dużo osób o pracy pisało, czyli tak, uczymy się, potem pewnie większość pójdzie na studia, żeby mieć fajną pracę. I o
3: bardzo
2: tej
3: łatwo się to łączy z przyszłością, która ich czeka.
2: A właśnie, a cofnijmy się do sejmiku ostatniego, do obrad. Było na ten temat także mowa o edukacji, o tej przyszłości dla młodych ludzi. Sporo danych tam padło, jak właśnie młodzi mieszkańcy Małopolski radzą sobie z nauką.
3: No, dane statystyczne wskazują, że młodzi Małopolanie należą do najlepiej wyedukowanej części młodzieży w Polsce. Świadczą o tym wyniki egzaminów maturalnych, ale i egzaminów szóstoklasistów. Jeśli popatrzymy na poziom zdawalności, to średnia z egzaminów szóstoklasistów to jest drugie miejsce w Polsce, a w takich egzaminach jak język polski to jest nawet pierwsze miejsce. Jeśli chodzi o maturzystów, to z kolei maturzyści w Małopolsce najlepiej zdają matury, zdecydowanie powyżej średniej ogólnopolskiej. Ponad 90% maturzystów egzaminy zdaje. Jeśli chodzi o uczniów szkół zawodowych, techników, to również jest to najwyższa statystyka, bo też ponad 88%. Podobnie jest również w egzaminach zawodowych. Też są to bardzo dobre wyniki.
2: Czyli tak, jest dobrze. Mówiliście podczas sejmiku o inwestycjach, o programach, o działaniach wspierających rozwój także tego obszaru. To jak rozwijać? No, głównie edukacja zawodowa, ten temat był poruszany.
3: Tak, jest to bardzo ważny temat, biorąc pod uwagę fakt, że no, nie każdy z młodych ludzi pójdzie na studia, nawet nie wszyscy chcą kontynuować tą edukację na poziomie studiów, ale znacząca część dostrzega swoje szanse zawodowe właśnie w uzyskaniu zawodu już na poziomie szkoły średniej, dlatego też Małopolska wsparła powstanie 15 centrum edukacji zawodowej w Małopolsce ze środków europejskich i środków krajowych. Tutaj beneficjentami byli w głównej mierze samorządowcy z powiatów z regionów Małopolski. Takie centra powstają również i w naszym regionie. Jesteśmy przekonani, że jest to dobry kierunek rozwoju. Fachowców nam potrzeba. Każdy, kto remontował dom, wie, jak trudno zdobyć dobrych fachowców.
2: I ile trzeba czekać, prawda, na fachowca. Ostatnia sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego to także temat budowy nowej siedziby Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Sporo to wszystko ma kosztować. Mieszkańcy Tarnowa regionu jeżdżą, aby podziwiać artystów. Artyści często przyjeżdżają tutaj do naszego regionu także. Czy w realizacji tak dużej inwestycji nie powinna być bardziej taka szeroka współpraca, także ze wsparciem państwa, Ministerstwa Kultury? Państwo przyjęliście rezolucję. To jaki temat podjęliście w rezolucji?
3: Tak jak pani rektor zauważyła, jest to bardzo kosztowna inwestycja. Szacujemy, że na dzień dzisiejszy będzie kosztowała około 450 milionów złotych. Będzie zlokalizowana na naszej działce w regionie Grzegórzek. Apelowaliśmy do polskiego rządu, również do władz miasta Krakowa, aby współuczestniczyli w tej inwestycji. Nawet jeśli nie bezpośrednio finansowo, to organizacyjnie. Tutaj całe to przedsięwzięcie wymagało będzie współpracy pomiędzy wieloma instytucjami, w tym z miastem Krakowem, który będzie zobowiązany tutaj do tego, aby wykonać całą infrastrukturę drogową, aby dobrze skomunikować ten obiekt. Będzie to potężny obiekt, jakiego w Krakowie jeszcze do tej pory nie ma. Ponad 1900 miejsc w tej głównej sali koncertowej. Wspaniała akustyka. Mam nadzieję, że do 2029 roku powstanie projekt techniczny z pozwoleniem na budowę i wtedy ogłosimy postępowanie przetargowe na wybudowanie już tego gmachu. Ta koncepcja, która została przedstawiona spośród 36, projektantów, którzy ubiegali się o to, aby w tym konkursie wygrać, wygląda naprawdę imponująco. Będzie to obiekt duży, prestiżowy i mamy nadzieję, że w sposób adekwatny również zaspokoi oczekiwania melomanów, ale też samych artystów, którzy będą w tej chwili harmonii koncertować.
2: To zostajemy jeszcze w temacie kultury, chociaż budżet obywatelski województwa małopolskiego to nie tylko kultura, a także sport, edukacja, bo znana jest ostateczna lista zadań dopuszczonych już do głosowania. Ile to jest projektów? Czy są także te projekty z Tarnowa i z regionu, którym się udało przejść to
3: sito? Tak, w tym roku dopuszczono do konkursu 155 projektów, z tego 36 to są projekty o znaczeniu ogólnomałopolskim i też są tutaj projekty z regionu tarnowskiego, choćby przebudowa dróg wojewódzkich. Jeśli chodzi o projekty regionalne, czyli te o mniejszym znaczeniu i też niższe kwotowo, to jest 32 projekty z regionu tarnowskiego, na które będzie można głosować. W większości około 80% to są projekty o charakterze sportowym. W pozostałe to są projekty o charakterze kulturalnym. Są też projekty edukacyjne, promocyjne, turystyczne, ale jest ich faktycznie zdecydowanie mniej. Tutaj dostrzegamy takie przesunięcie tego ciężaru w kierunku sportu. Coraz więcej jest tych projektów i pewno dobrze, bo to są projekty wartościowe kierowane głównie do młodych ludzi.
2: Jak zagłosować? Kiedy?
3: Można zagłosować już od 15 maja do 15 czerwca. Będzie można głosować kilka sposobów. Tradycyjnie jak co roku można to zrobić to w drodze papierowej, czyli wypełniając ostatnią ankietę i wysyłając ją do siedziby Urzędu Marszałkowskiego lub zostawiając w delegaturze choćby w Tarnowie. Można zagłosować również elektronicznie i może zrobić to każdy, który ukończył 16 rok życia. Zapraszamy do zapoznania się lista na stronach Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że każdy znajdzie dla siebie swój projekt i go poprze.
2: Znane są także wyniki kolejnej edycji konkursu Mecenat Małopolski. Ile to zadań, jaka suma, jakie było zainteresowanie?
3: No, zainteresowanie tradycyjnie jest ogromne. Prawie 700 wniosków w tym roku wpłynęło. Uzyskało dofinansowanie 389. Oczekiwanie było na ponad 22 milion złotych. Ostatecznie rozdysponowaliśmy kwotę 6 milionów 300 tysięcy złotych. Tutaj oczywiście te projekty już z natury swojej charakteru konkursu mają znaczenie kulturalne. Skierowane były w głównej mierze do organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń, fundacji, na organizację koncertów, muzyki poważnej, harmonicznej, ale też na drobniejsze wydarzenia o charakterze lokalnym, o charakterze mającym na celu wsparcie lokalnej kultury, tradycji, muzyki kultywowanej w kołach gospodyń wiejskich.
2: I będzie się działo właśnie dzięki temu wsparciu w naszym regionie dużo wydarzeń. Teraz o atrakcji turystycznej, tej najnowszej, chwileczkę porozmawiajmy, bo uczestniczył pan w otwarciu, reprezentując Zarząd Województwa Małopolskiego. Łazienki mineralne w Słonej, blisko Tarnowa, gmina Zakliczyn. Co tam czeka na mieszkańców regionu?
3: ta inwestycja powstała w ramach tak zwanego programu Zrównanego Szlaku. Jest ten program, który kiedyś kilkanaście już lat temu wspólnie deklaracji do powstania zawarły samorządy Zakliczyna, Ciężkowic, Gromnika, Rzepiennika i Pleśnej i jest to ostatnia z tych inwestycji. Zapraszamy serdecznie do Słonej, można tam skorzystać z tężni solankowych. Również jest możliwość korzystania z terapii księdza Knajpa, związanego z wodolecznictwem. Ten obiekt wpisuje się w również istniejącą już tam infrastrukturę w Słonej, w gminie Zakliczyn. Oprócz tych obiektów źródlanego szlaku, czyli tężni solankowej, całego układu komunikacyjnego, również i wiatek, która tam powstała, istnieją również boiska sportowe, zewnętrzne siłownie i obiekty infrastruktury, która już istniała wcześniej, bo jest to obiekt, w którym dawniej funkcjonowała szkoła podstawowa i który no, niestety demografii, która w naszym regionie też dotyka tego typu obiekty, została przeznaczona i udostępniona właśnie mieszkańcom.
2: Czyli poleca pan mieszkańcom, podsumowując.
3: Warto tam się wybrać na któryś z weekendów najbliższych.
2: A pogoda będzie ładna, więc tym bardziej poleca nasz gość, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, Wojciech Skruch. O inwestycjach jeszcze porozmawiajmy, bo dzięki wsparciu właśnie funduszy, no między innymi europejskich, ale nie tylko, dzieje się w naszym regionie. W trzech gminach, także w gminie Ciężkowice, będą nowe, zmodernizowane systemy, mają zagwarantować stabilne dostawy wody, lepszą ochronę środowiska. To ważne, bo już są apele, że jest sucho, zwłaszcza w lasach, a jak będą wysokie temperatury, to wiadomo, mało tej wody. Co konkretnie będzie działo się w gminie Ciężkowice?
3: Projekt został złożony w ramach zintegrowanych obszarów terytorialnych. Umożliwi wbudowanie i zmodernizowanie 5 lokalnych ujęć wody w miejscowościach Falkowa, Bruśnik, Siekierczyna, Ciężkowice oraz Ostrusza. To jest o tyle istotne dla lokalnej społeczności, że są to miejsca znacząco oddalone od istniejących sieci wodociągowych i tego zbiorowego zaopatrzenia w wodę. One umożliwią dostęp przede wszystkim do obiektów publicznych, ale też dla osób fizycznych. Są to ujęcia, które będą zaopatrzone również w stacje uzdatnienia wody, poprawiające parametry wody przeznaczone do spożycia, biorąc pod uwagę fakt, że to jest zlokalizowane w terenach, gdzie wody gruntowe są bardzo mocno zmineralizowane i tu potrzeba właśnie ich oczyszczenia do standardu wody konsumpcyjnej.
2: To jeszcze w rejonie Ciężkowic zostaniemy przez chwilę. W Tarnowie podpisano umowę na budowę Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Jastrzębi, właśnie koło Ciężkowic. Jak to miejsce ma docelowo wyglądać? Co tam się będzie działo?
3: Każdy z Państwa, który kiedykolwiek był w tamtym regionie, wie, jak urokliwa jest Jastrzębia. Jest to kompleks leśny o powierzchni ponad 800 hektarów lasu, w którym dawniej znajdowała się leśniczówka z miejscami noclegowymi. Ona z uwagi na swój poziom wyeksploatowania nie został dopuszczony do użytku i tym obiektem zainteresowało się Województwo Małopolskie, a konkretnie tutaj Zespół Parków Krajobrazowych, który postanowił zaproponować samorządowi województwa jego modernizację i rozbudowę. Mniej więcej, jeżeli chodzi o kubaturę, będzie to trzykrotnie większy obiekt. Zostanie wyposażony w nowoczesne sale dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży na tak zwanych choćby zielonych szkołach. Ostatecznie również zostanie wyposażony w nowoczesne miejsca noclegowe, tak żeby jednocześnie można było gościć tam grupę około 30 kilku osób, uczniów wraz z opiekunami oraz prelegentami. Mamy nadzieję, że będzie się cieszył dużym zainteresowaniem, bo jak pozostałe nasze obiekty, które są już użytkowane lub są w trakcie budowy, myślę tu choćby o Rytrze i o Słoszowicach, cieszą się dużym zainteresowaniem i tutaj ten obiekt, mamy nadzieję, będzie ważnym takim obiektem na mapie Małopolski, tym bardziej, że możemy się pochwalić tutaj bardzo ciekawą ofertą turystyczną i przyrodniczą.
2: Ta edukacja nam się przejawia przez całą rozmowę, od matur rozpoczęliśmy, a teraz jeszcze do przedszkola. zawróćmy na chwilę, bo Zarząd Województwa zdecydował także o przyznaniu dofinansowania dla 3 projektów. To konkretnie fundusze europejskie będą wspierać edukację przedszkolną. Również w tym gronie jest gmina Lisia Góra. Na co konkretnie będzie to wsparcie?
3: To wsparcie dotyczy dofinansowania prac inwestycyjnych związanych z modernizacją i rozbudową istniejącego obiektu przedszkolnego. Ten projekt jest o tyle ciekawy, że gwarantuje również środki finansowe na funkcjonowanie tego obiektu. Są to projekty, które mają na celu zwiększenie liczby dostępnych miejsc w przedszkolach. Ta liczba, mimo że te środki funkcjonują już z poprzedniej perspektywy, funkcjonowały obecnej, istnieje program rządowy, który wzmacnia budowę przedszkoli oraz żłobków. W dalszym ciągu obserwujemy jeszcze zapotrzebowanie na nowe obiekty przedszkolne i takim właśnie obiektem będzie obiekt w Lisiej Górze. Gmina, która się bardzo mocno rozwija, jest bardzo wielu młodych ludzi, którzy dzięki temu obiektowi będą mogli zostawić swoje pociechy w dobrze funkcjonującym przedszkolu.
2: Zakończymy z przytupem, tak minutkę mamy tylko. Małopolskie Orkiestry Dęte, jak pięknie grają w regionie, przy różnych uroczystościach uczestnicząc, a właśnie konkurs został ogłoszony dla organizacji pozarządowych, realizacja zadania z dziedziny kultury. Małopolskie Orkiestry Dęte, na co takie wsparcie może być przeznaczone, bo termin jeszcze cały maj tutaj na składanie tych ofert.
3: Mamy cały maj, do 28 maja zapraszamy organizacje, które prowadzą orkiestrę Dęte. Można uzyskać dofinansowanie na zakup strojów, na zakup instrumentów muzycznych, na zakup partytur, na zakup wszystkiego tego, co związane jest z funkcjonowaniem orkiestry. Można również uzyskać dofinansowanie na organizację wydarzenia związanego z funkcjonowaniem orkiestry, koncertu. Dofinansowanie na poziomie do 20 tysięcy złotych. Łącznie zaplanowaliśmy około 400 tysięcy złotych. Konkurs, który cieszy się rocznie ogromnym zainteresowaniem. Mam nadzieję, że w tym roku również będziemy mieć dużo wniosków. A jak będzie dużo, to być może zarząd jeszcze wyrazi zgodę na zwiększenie tej puli, którą mamy do dyspozycji, bo te wnioski są naprawdę bardzo ciekawe. Orkiestry, jak pani redaktor wspomniała, bardzo mocno tutaj poprawiają naszą oprawę naszych wydarzeń, których bierzemy udział.
2: Jest w orkiestrach jakaś siła. Bardzo dziękujemy. Jeszcze raz trzymamy mocno, tak?
3: Trzymamy kciuki mocno za maturzystów.
2: Matematyka.
3: W dzisiejszym egzaminie i kolejnych również.
2: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Wojciech Skruch był naszym porannym gościem. Bardzo dziękujemy.
3: Bardzo dziękuję.
1: Słowo za słowo. Poranny gość Radia RDN Małopolska. Program powstaje przy współpracy z samorządami.
4: Reklama.
5: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
6: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
5: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
6: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Po reklamie.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: W zapowiedziach synoptyków mamy przewagę chmur, teraz słońce i oby taka pogoda nam się utrzymała. Tym bardziej, że ta przewaga chmur miała być już od godziny 8. Mamy teraz przewagę bez słońca, tak więc jest idealnie. 19 stopni obecnie, maksymalnie dziś to 29, czyli będzie bardzo gorąco, ale troszeczkę ochłodzi nas wiaterek w porywach do 25 km na godzinę.
4: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
11: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Maj bogatym siejemy kwiatem, no zazieleniło nam się, ładnie zrobiło, idealna pogoda. Pytanie tylko, czy też taka pogoda nam się utrzyma w kolejnych dniach. Powiem tak, jutro też gorąco, temperatura będzie sięgała 26 stopni, trochę słońca, trochę chmur. Środa w kratkę, tutaj, przepraszam, nie środa, czwartek w kratkę, bo to jutro jest środa, a jutro trochę słońca, trochę chmur, natomiast w czwartek przed południem słonecznie, a później będzie nam się już chmurzyło i po południu synoptycy zapowiadają nam burze, nawet z piorunami. No i kolejne dni, no już tutaj troszeczkę zmienne. Z czwartku na piątek w nocy pada, piątek częściowe zachmurzenie, sobota, niedziela zapowiada nam się ładnie, słonecznie, temperatury troszeczkę niższe, bo 20-22 stopnie, ale mimo wszystko będzie to dobra pogoda na ten wypoczynek, majowy wypoczynek poza miastem, tak więc już można sobie planować, gdzie będziecie spędzać wolny czas, tym bardziej, że nie tylko w ciągu dnia wysokie temperatury, ale również i w nocy te temperatury, które będą sięgały nawet 15 stopni. Tak, dziś na przykład w nocy tyle mają wskazywać termometry. 15 stopni.
12: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
0: 25 minut nam zostało do godziny 9. Przypominam, dzisiaj retro wtorek. No to wracamy do tej muzyki sprzed lat. Przed nami kolejny wielki hit, czyli grupa Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
1: Jeszcze raz wyjeżdżamy na ulicę Tarnowa i sprawdzamy sytuację w mieście. Przypominam, w całym regionie słonecznie i dziś gorąco, 29 stopni w ciągu dnia. Ci, którzy nie mają klimatyzacji w swoich pojazdach, oj, będzie ciężko się im podróżowało, ale to już ten czas, gdzie te temperatury będą z dnia na dzień coraz wyższe. A propos temperatur, no to powiem, że wysokie temperatury w Amsterdamie. Na chwilę tam się przenieśmy. 1 maja za nami i od 1 maja w Amsterdamie obowiązuje zakaz reklamowania samochodów spalinowych. Proszę bardzo, zakaz reklamowania samochodów spalinowych. Stolica Holandii jako pierwsza na świecie zdecydowała się usunąć z przestrzeni publicznej reklamy produktów związanych z emisją CO2. Ma to sprawić, że nastąpi zmiana nawyków i preferencji konsumentów. I te reklamy już zostały ściągnięte między innymi z billboardów, przystanków i stacji metra i to wszystko wydarzyło się 1 maja. Nowe przepisy mają na celu dopasowanie przestrzeni publicznej do polityki klimatycznej miasta i ograniczenie spożycia mięsa przez mieszkańców o połowę. Bo tutaj nie tylko usunięcie samochodów, a dokładnie tutaj reklam samochodów motoryzacyjnych, reklam tutaj w ogóle nie będzie. Samochodów spalinowych nie wolno reklamować, ale też przemysłu mięsnego. No i tak się zastanawiam, jak to wszystko będzie wpływało, bo jeżeli ktoś by mi powiedział, że usunięcie w ogóle wszystkich reklam, między innymi z billboardów, przystanków czy stacji metra, jeżeli by się to wszystko całkowicie usunęło, to wtedy bym powiedział, faktycznie dbają o to środowisko, no ale jeżeli tylko nie będzie zdjęć pojazdów i reklamowania tutaj pojazdów czy produktów mięsnych, no to w dalszym ciągu będą tutaj w małym stopniu

0: ingerować w oczyszczanie tego miasta, w ograniczenie tego CO2, ponieważ w dalszym ciągu te billboardy będą produkowane, no i w związku z tym będzie tutaj rosło cały czas to zanieczyszczenie środowiska, bo powiedzmy sobie, że przecież wyprodukowanie takiego billboardu, takiej reklamy, no to no tutaj nie możemy mówić o zeroemisyjności, dlatego wydaje mi się, że i tak będziemy przecież kupować te pojazdy. A czy będzie to reklama, czy nie będzie reklamy, no to czy to będzie miało jakikolwiek wpływ? Nie wiem, no przynajmniej teraz tak tutaj informacje podawane są, że te przepisy obejmujące zakres reklamowania, korzystania z no przede wszystkim tych samochodów spalinowych w Amsterdamie obowiązują od 1 maja i będziemy no pewnie przyglądać się, jak to będzie miało przełożenie na tą emisję CO2. Teraz ulica Tarnowa, no i a propos tego CO2, no to w mieście, no to tego CO2 coraz więcej, bo stoimy i samochody zatrzymują się, no i pracują te silniki. Tuchowska od Drzymały do Konarskiego stoimy, na Konarskiego spory ruch w kierunku Narutowicza. Również zatrzymujemy się na Gumnickiej od Wesołej do Dąbrowskiego, postój na Mickiewicza, na wysokości Legionów czy Matki Bożej Fatimskiej. Na szczęście to jest krótki postój na Szulskiego, dojeżdżając do skrzyżowania ze Szkotnik. Na Słackiego też stoimy od Parkowej do Ronda, tutaj między innymi Słackiego Klikowska, postój na Matki Bożej Fatimskiej do Słonecznej i Słoneczna tutaj od jadąc między innymi skrzyżowania Jana Pawła na wysokości gdzieś mniej więcej no bym powiedział bitwy pod Studziankami, tylko że tutaj akurat nie dojdziemy Słoneczną, to musielibyśmy skręcić w Starodąbrowską, ale gdzieś na tej wysokości już tutaj sznur samochodów ciągnie się nam do ronda Starodąbrowska. Zobaczmy sobie jeszcze na ulicę Klikowską, tutaj spory ruch zarówno do ronda Elektryczna Wyszyńskiego od strony jadąc ulicą Niedomickiej, czyli na wysokości Miętowej, Jabłoniowej już powolutku i dalej od Paderewskiego, Wieniawskiego do ronda Słackiego, Klikowska, Szkotnik też sznur samochodów nam się ciągnie. Mościca, Aleja Kwiatkowskiego, no tutaj spokojnie płynie na ulicę Zbylitowskiej i jeszcze została nam ulica Koszycka. Tutaj już całkowicie spokojnie, bez utrudnień. W ogóle od wczesnych godzin porannych Koszycką dzisiaj przejeżdżamy bez zatrzymywania się i chciałoby się powiedzieć, żeby tak było codziennie i mam nadzieję, że jutro też będę miał dobre informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, którzy ulicą Koszycką będą się przemieszczać.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Tak się zastanawiam, czyżby to był powód, że matury, matematyka, tych samochodów troszeczkę mniej? Może, kto wie? Trudno powiedzieć, jedno jest pewne, ci, którzy już do pracy mieli się udać, już są w pracy, a ci, którzy szukają pracy, to pewnie teraz podgłośniają radioodbiorniki, bo już za chwilę oferty pracy, czyli przeniesiemy się do Powiatowego Urzędu Pracy, tak więc słuchajcie nas uważnie, notujcie, bo oferty specjalnie dla was mamy już przygotowane.

0: Są tacy, którzy idą teraz do pracy. Może, mówię może, ponieważ to jest 10 minut do godziny 9, tak więc wydaje mi się, że praca to raczej od godziny 7 do godziny 8. Chyba nie liczni tylko na godzinę 9 chodzą, ale na pewno teraz na godzinę 9 idą tegoroczni maturzyści, bo przecież już za chwilę matematyka. No i pytanie, jak sobie poradzą? No mam nadzieję, że tak samo dobrze jak wczoraj z języka polskiego, tego wam życzymy. Jak najlepszych wyników. W studiu już pani Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Dzień dobry, pani Kasiu, Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.
1: Dzień dobry.
0: Pamięta pani maturę swoją, z matematyki szczególnie? Bo
1: pamiętam,
0: dziś matematyka,
1: pamiętam.
0: Tak? No i jak było na matematyce? Dla mnie matematyka to jest rozpacz.
1: Podobnie.
0: Tak? Nie wiem czemu, ale to jednak straszny stres jest tym przed matematyką.
1: Ogólnie stres jest, jak jesteśmy egzaminowani, prawda?
0: No jest stres, bo to tak, język polski jeszcze człowiek wie, że coś napisze, ale z matematyką to trzeba konkretnie. Tam tak. Już nie ma takiego, że tak powiem, wodoleństwa. Albo konkretnie to napiszesz i podasz konkretne wyniki, albo po prostu no, żegnamy się z tą maturą. Ale pani mówi, że jest stres, bo to są egzaminy, no ale to też takie egzaminy mamy, jak idziemy do pracodawcy i pracodawca z nami przeprowadza rozmowę. Panie Pawle, czego pan ode mnie oczekuje? No właśnie. Bo takie pytania też padają.
1: Padają.
0: Jak sobie
1: trzeba wtedy szybko wymyśleć.
0: Jak sobie radzą pracownicy? Kiedy rozmawia pani tak z pracownikami, jak pracodawca z nimi na przykład przeprowadza taki wywiad?
1: Ja akurat mam styczność bardziej z pracodawcami niż z pracownikami, ale tak z rozmów z koleżankami, no to różnie. I jedni idą rzeczywiście nie stresując się, bo uważają, że tak jest lepiej, prawda? Że będzie co będzie. A niektórzy się bardzo przykładają i wtedy nieraz ich trema zje.
0: A pracodawcy zdradzają pytania, jakie najczęściej padają podczas takiej rozmowy o pracę?
1: Nie zdradzają. Tajemnica, żeby byli zaskoczeni przyszli pracownicy.
0: Na pewno nie pada, ile by pan chciał zarabiać. Nie ma chyba takiej możliwości, żeby takie pytanie by padło. Chociaż z drugiej strony, no to te oferty pracy podają nam zarobki, tak. Bo to jest jednak magnes, to przyciąga pracownika.
1: Tak, w tym momencie musi być jawność tych zarobków.
0: Dobrze, no to pani Kasiu, no to porozmawiajmy teraz o tych magnesach. Jakie widełki te magnesy mają, powiedzmy?
1: Mamy nadzieję, że w tym momencie ktoś sobie znajdzie odpowiednią pracę z odpowiednimi widełkami.
0: No to dobrze, przejdźmy do tych ofert pracy.
1: Nauczyciel wychowawca, nauczycielka wychowawczyni. Wymagania: wykształcenie wyższe o kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i studia pedagogiczne, nauczania dowolnego przedmiotu. Mile widziany staż pracy. Praca w jodłówce tuchowskiej w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. 26 godzin tygodniowo. W godzinach od 6 do 14 i od 14 do 22 według harmonogramu. Wynagrodzenie brutto od 5178 zł do 6397 zł oraz dodatki uzależnione od stażu pracy oraz stopnia awansu zawodowego. Opiekun, opiekunka dziecięca. Wymagania: wykształcenie wyższe kierunkowe, pedagogika, pielęgniarstwo lub wykształcenie średnie i ukończony kurs opiekuna w żłobku, 280 godzin. Mile widziane doświadczenie, badania sanepidowskie, aktualny kurs pierwszej pomocy, niekaralność. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 5060 zł brutto plus dodatek motywacyjny i dodatek stażowy. Młodszy specjalista, młodsza specjalistka do spraw sprzedaży usług finansowych. Wymagania: wykształcenie minimum średnie, doświadczenie w sprzedaży produktów finansowych, bankowych lub ubezpieczeniowych, znajomość pakietu Office, niekaralność. Praca w Tuchowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 17. Wynagrodzenie 5660 zł brutto. Osoba na stanowisku brygadzista terenowy. Wymagania: doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami w branży budowlanej ze szczególnym uwzględnieniem realizacji izolacji przemysłowych, doświadczenie w kierowaniu brygadą pracowników, współpracy z podwykonawcami, umiejętność koordynowania prac podwykonawców i realizowania zakresu wykonywanych robót. Prawo jazdy kategorii B, wykształcenie minimum zasadniczo-zawodowe. Praca na terenie kraju od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Zapewniony dojazd i zakwaterowanie. Wynagrodzenie od 5150 zł brutto do 8500 zł brutto. Pracodawca oferuje możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji. Osoba na stanowisku spedytor-dyspozytor. Wymagania: mile widziane doświadczenie na stanowisku, znajomość języka obcego, języka angielskiego lub niemieckiego lub hiszpańskiego. Może być osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, wykształceniem minimum średnie. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Wynagrodzenie 5000 zł brutto. Osoba sprzątająca. Wymagania. Wykształcenie bez znaczenia, orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych, odpowiedzialność, chęć do pracy. Praca w Łęgu Tarnowskim od niedzieli do piątku w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 5500 zł brutto. Umowa na okres próbny, po okresie próbnym możliwość umowy na czas nieokreślony. Pracownik produkcyjny. Wymagania. Mile widziana książeczka do celów sanitarno-epidemiologicznych. Wykształcenie bez znaczenia. Praca w Lublince od poniedziałku do piątku na drugą zmianę w godzinach od 13 do 21. Wynagrodzenie od 6500 zł brutto do 9500 zł brutto z możliwością otrzymywania dodatkowej premii. Pracownik obsługi klienta, skup złomu. Wymagania. Wykształcenie zasadnicze zawodowe, prawo jazdy kategorii B, uprawnienia na wózki widłowe. Praca w Tarnowie od poniedziałku do piątku, możliwe soboty, w godzinach od 7 do 15. Wynagrodzenie 5500 zł brutto. Dziękuję.
0: Oferty pracy, jak co wtorek przekazywała Katarzyna Ptak, doradca do spraw zatrudnienia. Pani Kasiu, dziękuję serdecznie za te oferty pracy przygotowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie.
1: Dziękuję.
0: Teraz Sting nam śpiewam Englishman in New York, czyli przenosimy się do Nowego Jorku i tak spoglądając na zarobki w Stanach Zjednoczonych, dokładnie w Nowym Jorku, to znalazłem, że średnio przeciętny Amerykanin zarabia miesięcznie 4 do 5 tysięcy dolarów brutto, w przeliczeniu na złotówki 16-20 tysięcy polskich złotych. Tak więc jeżeli ktoś chciałby w dolarach zarabiać, to proszę bardzo, proszę posłuchać Stinga i do Nowego Jorku wyruszyć. A my za chwilę wyruszymy i sprawdzimy jeszcze, co ciekawego się dzieje nie tylko w Stanach Zjednoczonych, na świecie, ale też i w kraju. Za 3 minuty punktualnie o 9 wiadomości.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Rolnicy i sadownicy liczą straty po ostatnich przymrozkach, a to nie koniec zagrożenia, bo zbliżają się zimni ogrodnicy i zimna Zośka. Dziś Światowy Dzień Astmy, wiele osób jest wciąż niezdiagnozowanych. Przewodnicy górscy z Nowego Sącza powędrują do tatrzańskiej kapliczki Matki Bożej od szczęśliwych powrotów. Parada maszkaronów znów przejdzie przez Tarnów, ruszył konkurs na maskę. Wiadomości o 9:00, Aneta Mleczko zapraszam. Rolnicy i sadownicy otrzymają rekompensaty finansowe wcześniej niż dostaliby pieniądze ze sprzedaży owoców. Zapowiedział to prezes Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Henryk Smolarz. W kwietniu przymrozki zniszczyły część sadów i upraw owoców jagodowych. Henryk Smolarz powiedział, że wysokość strat ocenią specjalne komisje. Zaznaczył, że szacowanie strat może trochę potrwać.
2: Sadownicy też zwracają uwagę, że przed nami jeszcze zimni ogrodnicy i zimna Zośka, więc też czeka wybadałoby do połowy maja, aby po tym okresie przystąpić do pełnego szacowania, bo nie ma sensu, aby komisje zbierały się, angażowały czas pracy ludzi, którzy przejdą się po sadzie, a za chwilę kolejne zjawiska atmosferyczne negatywne wystąpią.
1: Najwięcej szkód przymrozki wyrządziły w południowo-wschodnich regionach kraju, w województwach lubelskim, podkarpackim i małopolskim. Dotknięte zostały także uprawy na Mazowszu i w Wielkopolsce. Do rozwoju astmy u dzieci przyczyniają się predyspozycje genetyczne oraz uwarunkowania środowiskowe. Dziś przypada Światowy Dzień Astmy. Nawracająca alergia u dzieci, tak zwany marsz alergiczny, może świadczyć o rozwoju astmy. Po 3-4 epizodach ze skurczem oskrzeli można rozpocząć diagnozowanie dziecka w kierunku astmy, mówi profesor Marek Kulus, przewodniczący Koalicji na Rzecz Leczenia Astmy.
3: Dlaczego dopiero po 3-4 epizodach? Dlatego, że czasami 2 epizody to jest dosyć często. Dzieci często chorują tych infekcji. Średnio w Polsce dzieci mają około 7 rocznie, w związku z czym takie infekcje wirusowe mogą się zdarzać, które trochę naśladują astmę, ale jeżeli później ich nie ma w przyszłości, no to znaczy, że to jest po prostu zakażenie wirusowe i o astmie nie musimy myśleć. Jeżeli natomiast to nawraca, to wtedy w tym kierunku dalszą diagnostykę powinniśmy poprowadzić.
1: Do rozwoju astmy predysponuje alergiczny nieżyt nosa, dlatego ważne jest jego odpowiednie leczenie, podkreślił profesor Kulus. W Polsce na astmę jest leczonych 2 200 000 pacjentów, natomiast eksperci szacują, że objawy astmy ma 4 miliony osób. Matury są oceniane ściśle według konkretnego schematu. To powinno być zmienione, mówi Artur Szymanek, nauczyciel biologii i egzaminator maturalny. Powiedział, że obecny system oceniania nie sprawdza rzeczywistej wiedzy maturzystów.
4: Z bardzo dużą przykrością muszę stwierdzić, że niestety uczy strategii zdawania egzaminu. Można ucznia dobrze przygotować do matury. Nawet takiego ucznia, który, ja wiem, że to nie jest popularne, ale naprawdę no, tak samo jak ludzie dorośli mają różny poziom intelektu, tak samo jest z uczniami, niczym się to nie różni i nawet tego słabszego ucznia można dobrze przygotować do matury, przy czym to dobrze to znaczy dobry wynik, a niekoniecznie znaczy to dobry poziom opanowania wiedzy.
1: Matury rozpoczęły się wczoraj egzaminem z języka polskiego, dziś matematyka, która właśnie się rozpoczyna i potrwa 180 minut. Wyniki abiturienci poznają 8 lipca. Przejdą z Przechyby nad Morskie Oko. Przewodnicy górscy z Nowego Sącza powędrują do tatrzańskiej kapliczki Matki Bożej od szczęśliwych powrotów. 70-kilometrowa dwudniowa wędrówka z noclegiem w spiskich Łapszach Niżnych odbędzie się już w najbliższy weekend. Jej organizatorem jest nasz redakcyjny kolega, prywatnie również przewodnik beskidzki Łukasz Raczkowski.
5: Idziemy, aby prosić o dobry sezon, o to, jak się mówi, tyle samo powrotów z gór, co wyjść w góry. Idziemy też każdy w jakiejś swojej intencji, to z czym ma w sercu, z jakimiś swoimi przemyśleniami, powrotami. To przejście będzie taką górską pielgrzymką i symbolicznym połączeniem Beskidu Sądeckiego, Kaplicy Dobrego Pasterza na Przechybie, z kapliczką właśnie nad Morskim Okiem Matki Bożej, czyli połączenia Beskidów z Tatrami, tego obszaru, gdzie przewodnicy górscy poruszają się, pracują.
1: Patronat nad wydarzeniem objęło koło przewodników przy oddziale PTTK Beskid w Nowym Sączu. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio RDN Nowy Sącz. Tarnowskie maszkarony znów mogą stać się inspiracją do wykreowania masek z ich podobizną ruszył konkurs Parada Maszkaronów. Udział mogą wziąć dzieci i młodzież, ale do konkursu zaproszeni są także lokalni przedsiębiorcy i instytucje. Trzeba przygotować przestrzenne maszkaronowe maski inspirowane rzeźbami z tarnowskiego ratusza lub miejskiego szlaku. Finał konkursu odbędzie się 13 czerwca. Zeszłoroczna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Udział w paradzie, która odbyła się w Parku Strzeleckim w Tarnowie, wzięli też autorzy maszkaronowych masek.
6: Najpierw wymyśliliśmy nazwę, potem go po prostu zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy.
7: Pomysł w sumie wywiódł się z maszkaronów, które są u nas na tarnowskim ratuszu. Było dużo prób i błędów, głównie z pianki montażowej oraz z masy papierowej.
8: Z papieru był i z drewna, a potem go namalowaliśmy na szaro.
1: Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca do godziny 15. Można to zrobić elektronicznie lub w formie papierowej do Urzędu Miasta Tarnowa. Każdy może zgłosić maksymalnie dwie prace.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: W wiadomościach była mowa o zimnych ogrodnikach, a zimni ogrodnicy od 12 do 14 maja i powiem, że w tym roku to nie zimni, ale my ciepli ogrodnicy. I 12, 13, 14 temperatury 24, 19 stopni w ciągu dnia, w nocy 14, nawet 17 stopni, tak więc no, ten czas zapowiada nam się bardzo ciepło. A dzisiejszy dzień zapowiada nam się jeszcze cieplej, 29 stopni w ciągu dnia.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Stopni w ciągu dnia, już mamy 21 i wiatr, który w porywach, uwaga, może dochodzić do 25 km na godzinę. Sytuacja biometeorologiczna korzystna. 7,5 minuty mamy po godzinie 9.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
2: Retro wtorek, hity sprzed lat, teraz zespół Kult.

0: Reklama. Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie, a sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
0: Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.

16 minut mamy po godzinie 9. Wczoraj przed godziną 9. Dziś już po godzinie 9. Teraz czerwone gitary, czyli piosenka Matura. Troszeczkę później ją gram, no ale tak się złożyło, że po prostu no, nie było czasu, żeby zaprezentować ten utwór, który w tym właśnie okresie matur, no często jest grany, emitowany. No przecież matury nam się wczoraj rozpoczęły, wczoraj język polski, dzisiaj matematyka, punktualnie o godzinie 9, tak więc od 17 minut już maturzyści maturem z matematyki piszą. No ten maj, no tak, dla niektórych kojarzy się z piękną, słoneczną pogodą, ale dla maturzystów no z ciężką i wytężoną pracą. Miesiąc, no można powiedzieć, pełen nerwów i napięć. No to przejdźmy teraz do samej piosenki. Piosenki, która ukazała się w 1966 roku na pierwszym albumie studyjnym formacji noszącym tytuł To Właśnie My, czyli Czerwone Gitary.

No, mam nadzieję, że nie będzie tak, że my znów za rok maturę, jak śpiewały czerwone gitary, tym bardziej, że ta matematyka budzi największe lęki i co roku to właśnie z niej notuje się najwyższy odsetek niezdawalności spośród wszystkich obowiązkowych przedmiotów. Bardzo wysoka poprzeczka, 100% wynik, no jest do osiągnięcia. Pytanie tylko, ile osób taki wynik osiągnie z matematyki, szczególnie rozszerzonej. No, jest to wybitne osiągnięcie. Próg 30%, aby zdać, trzeba zdobyć minimum 15 punktów z 50 możliwych na poziomie podstawowym. Ale wrócimy do piosenki Czerwony Gitar, Matura. Przypomnę, rok 1966. Tekst utworu, którego autorem jest Jerzy Kosela. No, mimo upływu lat, powiem, że nadal jest aktualny i do tej piosenki na pewno jeszcze nieraz będziemy wracać właśnie w tym czasie, w czasie matur. 21 minut mamy po godzinie 9. No to ciąg dalszy naszego retro wtorkowego grania. Teraz Broński Beat.

wracając jeszcze do tegorocznych matur, szczególnie przyglądamy się jednemu maturzyście, a dokładnie 87-letniemu Józefowi Perudze, który nie składa broni i po raz kolejny podchodzi właśnie do matury. To jest najstarszy maturzysta w Polsce. Tym razem pisze egzamin poza Kaliszem i liczy, że zmiana miejsca, jak mówi, pomoże mu w końcu zdobyć upragnione świadectwo dojrzałości. Pisałem o pracy, powołałem się na Reymonta i Prusa, w sumie o Lalce i Wokulskim napisałem najwięcej. Tak właśnie skomentował wczorajszy egzamin pan Józef Peruga. No to życzymy powodzenia na maturze. No i mam nadzieję, że w końcu się uda. 26 minut mamy po godzinie 9, już za chwilę na antenie Radia Ardent Małopolska, wiadomości ekonomiczne.

0: waving your banner all over the place.
1: Reklama.
2: Gmina Czchów i zespół szkół i przedszkola imienia księdza profesora Józefa Tischnera w Domosławicach zapraszają dorosłych mieszkańców do udziału w projekcie edukacyjnym LOWE. Nowe umiejętności, nowe możliwości. W programie bezpłatne kursy i warsztaty, taniec towarzyski, zdrowe gotowanie, florystyka, rękodzieło, nauka pływania, joga, pszczelarstwo, pierwsza pomoc i warsztaty instrumentalne dla orkiestr kameralnych. Zgłoszenia przyjmowane są w Zespole Szkół i Przedszkola w Domosławicach. Nie czekaj, postaw na rozwój. Projekt współfinansowany z funduszy europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Po reklamie.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
10: Wiadomości ekonomiczne.
11: Powołane przez wojewodów komisje ruszyły w teren. Rozpoczęto szacowanie strat, jakie w rolnictwie i sadownictwie wyrządziły przymrozki. Na niektórych plantacjach szkody sięgają 100% przewidywanych zbiorów. Anna Orzeł.
12: To trzecie z rzędu, ale zdecydowanie najgorsze w skutkach wiosenne przymrozki. Skala zniszczeń jest ogromna, dlatego jak mówi rzecznik wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła, niezwłocznie przystąpiono do liczenia strat.
13: Wojewoda powołał 296 komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Według przekazanych informacji zgłoszono już co najmniej 413 gospodarstw poszkodowanych, a ta liczba może jeszcze wzrosnąć.
12: Komisje działają też na wschodzie Polski, zapewnia wicewojewoda lubelski Andrzej Maj.
14: Rolnicy, którzy zostali poszkodowani w tych przymrozkach, a wręcz mrozach, mogą już zgłaszać się do urzędu gminy, składać oświadczenie i zgodnie z tym oświadczeniem komisja wyjdzie w teren, żeby oszacować te straty.
12: Swój raport wyrządzonych przez przymrozki szkód przygotowuje także Związek Sadowników RP.
11: To będzie wsparcie dla osób powyżej 65 roku życia, których dochód nie przekracza 3410 zł miesięcznie. Pełnomocnik rządu do spraw polityki senioralnej Marzena Okła-Drewnowicz przygotowała projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie bonu senioralnego. Dziś tymi rozwiązaniami zajmie się rząd. Ministrowie omówią także projekt deregulacyjny, który ma uprościć rachunki za prąd. Sylwia Białek.
15: Bon senioralny to świadczenie niepieniężne, które zakłada pomoc w zaspokojeniu potrzeb życia codziennego.
6: seniorów. Chodzi o pomoc w domu, w przygotowaniu posiłków, utrzymaniu porządku, ale też zapewnieniu kontaktu z otoczeniem. Program będzie wprowadzany stopniowo, w pierwszej kolejności w gminach, w których nie są realizowane publiczne usługi opiekuńcze na rzecz seniorów. W Polsce wciąż 10% gmin w ogóle nie świadczy usług opiekuńczych, a 30% świadczy dla garstki osób. Rząd zajmie się także projektem zmian deregulacyjnych w zakresie energetyki. Zakłada on uproszczenie rachunków za energię elektryczną dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Po zmianach klienci mają otrzymywać czytelną informację o najważniejszych składowych rachunku i całkowitej kwocie do zapłaty już na pierwszej stronie.
11: W Polsce nie zabraknie paliwa lotniczego. Taką deklarację złożył minister energii Miłosz Motyka. Wskazał, że Polska jest producentem tego paliwa i ma jego zapasy. Podkreślił, że bezpieczny jest też narodowy przewoźnik, czyli Polskie Linie Lotnicze LOT.
15: Nasz narodowy przewoźnik także nie przewiduje w tym zakresie turbulencji. Jeżeli chodzi o nasz rynek, to jesteśmy odpowiednio zabezpieczeni. Oczywiście, jeżeli chodzi o rynki światowe, rynek Europy Zachodniej, to tutaj niektóre państwa zgłaszają. Też o tym rozmawialiśmy z kilkoma ministrami. Momenty, w których może czasowo tego paliwa zabraknąć, a niektóre linie już kasują niektóre połączenia.
11: Redukcję połączeń ogłosiła m.in. niemiecka Lufthansa. Z powodu braku paliwa cięcia ogłosiły także skandynawskie linie SAS. Ograniczenia dotyczą również kilku polskich lotnisk. Spółka PKP Intercity rozpoczyna sprzedaż biletów na letnie połączenie do Chorwacji. Bilety do Rijeki są już dostępne w systemie. Po raz pierwszy państwowa spółka uruchomiła to połączenie w zeszłym roku. Bilety na pierwszy kurs rozeszły się w ciągu kilkunastu minut. Jak mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak, w tym roku połączenie będzie szybsze i wygodniejsze.
16: Pociągi będą kursowały częściej, bo nie 4, a 6 razy w tygodniu. Składy będą większe, a podróż krótsza. Ceny, jak gwarantuje prezes, będą podobne jak w tamtym roku.
11: W czasie nadchodzących wakacji PKP Intercity uruchomi także więcej krajowych połączeń. Regularnie kursujące pociągi zostaną wzmocnione o dodatkowe wagony. Na Mazury będzie 2 razy więcej połączeń niż dotychczas. Do Zakopanego i do Ustki pociągi będą przedłużone. Letni rozkład na kolei wejdzie w życie 14 czerwca. Minister energii podał maksymalne ceny na dziś. Litr benzyny 95 może kosztować nie więcej niż 6,49 zł, czyli 3 grosze więcej niż przed majówką. Litr benzyny 98 nie więcej niż 6,99 zł, czyli też 3 grosze więcej, a litr oleju napędowego 7,31 zł. W tym przypadku cena nie zmieniła się. Rzecznik prasowy ministra energii Grzegorz Łaguna powiedział, że sytuacja na światowych rynkach paliw jest dynamiczna.
17: W Ministerstwie Energii trwa jej bieżąca analiza. Pakiet ceny paliwa niżej działa dalej. Tutaj nic się nie zmieniło. Polski rząd zdecydował o przedłużeniu funkcjonowania niższej akcyzy, niższego podatku VAT i utrzymaniu maksymalnej ceny detalicznej paliw do połowy maja.
11: Dodał, że kolejne decyzje o ewentualnym przedłużeniu pakietu ceny paliwa niżej będą podejmowane na podstawie konkretnych danych.
10: To były wiadomości ekonomiczne.
18: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
19: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
20: Maj bogatym siejem kwiata przy takiej pogodzie. Oj, te kwiaty coraz piękniej nam wyglądają. Temperatury powyżej 20 stopni. Dziś, jutro, dziś 29, jutro 26. W nocy 15 stopni. Teraz mamy już prawie 22 stopnie. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Ciśnienie wynosi 989 hektopaskali.
18: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
19: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
9: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: kucharzów, cukierników, kucharzy, ślusarzy, monterów zabudowy. Znajdziesz nas na Facebooku i na Mościckiego 27 w Tarnowie. Zapraszamy!
1: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami. Koncert w roli głównej Irena Santor, Centrum Sztuki Mościce, 9 maja, godzina 19. Szczegóły i bilety na www.csmtarnow.pl.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
3: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
4: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
5: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
6: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
7: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
8: Co masz?
9: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
8: Chipsy Lays. Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
8: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
9: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
12: Po reklamie.

Pretty Woman i Roy Orbison, piosenka dedykowana wszystkim paniom, bo przecież dziś przypominam, drogie panie, No Makeup Day, czyli dzień bez makijażu. Tak więc pamiętajcie, dziś naturalne piękno dajemy odpocząć się swojej skórze. No i tutaj stawiamy na to naturalne piękno. A propos tego naszego piękna, to dziś też w kalendarzu mamy Światowy Dzień, no moi kochani, higieny rąk. Światowy Dzień Higieny Rąk. No i a propos higieny rąk, to do takich parę ciekawostek. 5 milionów bakterii na naszych dłoniach. Na 1 centymetr kwadratowy naszych dłoni może tutaj na 1 centymetrze znajdować się nawet 5 milionów bakterii. 1 centymetr kwadratowy i 5 milionów bakterii. Twarz dotykamy 552 razy dziennie. Przeciętny dorosły dotyka około 7200 razy powierzchni, a w tym samym czasie około 552 razy dotyka właśnie twarzy i przenosimy zarazki. A ręce, jak to wygląda z myciem rąk? 95% osób myje ręce zbyt krótko. Średni czas mycia to tylko 6 sekund. No i warto sprawdzić, ile faktycznie myjemy te rączki. Czy 6 sekund? No a powinniśmy 15-20 sekund, bo tyle wymaga skuteczne usuwanie bakterii. No i temperatura wody, tutaj ktoś może się zastanawiać, zimna, ciepła? Nie ma znaczenia, zimna czy ciepła. Ciepła na przykład może uszkodzić skórę. Liczy się przede wszystkim technika i mydło, bo mydło ważniejsze jest niż dezynfekcja. Wiele środków dezynfekcyjnych nie działa na niektóre pasożyty i priony, podczas gdy woda z mydłem fizycznie zmywa te zarazki. No i jeszcze na chwilę pozostajemy przy statystykach. No, staranne mycie rąk zmniejsza liczbę przypadków biegunki. No i okazuje się, że tutaj mężczyźni kontra kobiety, no gorzej my, drodzy panowie, wypadamy. Z badań wynika, że co czwarta kobieta i co drugi mężczyzna nie myje rąk po skorzystaniu z toalety. Tak więc myjemy rączki po skorzystaniu z toalety. No i dbamy o te nasze rączki, bo czyste ręce, no, mogą być brudne, okazuje się. Nawet jeśli dłonie wyglądają na czyste, mogą przenosić tysiące niewidocznych gołym okiem bakterii, wirusów, dlatego woda z mydłem obowiązkowo, nie zapominamy.

Tak, tak. Mydło wszystko umyjem, nawet uszy i szyję, a przede wszystkim mydło myjem rączki. A dzisiaj my przypominam Światowy Dzień Mycia Rąk, tak więc dbamy o tą higienę. No i tutaj może być mydło też i pachnące. Szczególnie my polecam, no bo przecież wiemy, że to też taki dodatkowy atut tej naszej higieny. A przy okazji właśnie tego mydła, to najstarsze wzmianki o mydle pochodzą z Babilonii i to jeszcze 2000 lat przed naszą erą. Tak więc tutaj to mydło towarzyszy nam, no i będzie nam towarzyszyło. Pytanie tylko, jak często? No mam nadzieję, że bardzo, bardzo często, a my troszeczkę wam podpowiadamy, no i przypominamy właśnie a propos tej higieny mycia rąk, jak to powinno wyglądać. Tak więc jeszcze raz, no przypominam, moi drodzy radiosłuchacze, pamiętajcie, 15-20 sekund, a nie 6 sekund, bo średni czas mycia okazuje się, że to 6 sekund, a powinno być 15-20. Trzeba to zapamiętać sobie, zakodować, no i wcielić w życie. 5 minut nam zostało do godziny 10, retro wtorek, hity sprzed lat. Teraz przenosimy się do zespołu 2 plus 1, no i hitów lat 80. Wielki, mały człowiek.

0: Reklama.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Termorobot MC Smart z Wi-Fi 1200 W. Z kuponem Lidl Plus aż 900 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 2499 zł. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
8: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
9: Wczoraj język polski, dziś matematyka. Maturzyści rozpoczęli o 9:00. Kolejny egzamin potrwa 3 godziny. Ponad 150 projektów powalczy o głosy Małopolan w budżecie obywatelskim. Ruszyła także sądecka edycja budżetu. Nabożeństwa majowe także w radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Wiadomości o 10:00. Anna Mleczko, zapraszam. Ministerstwo Edukacji rozważa złożenie zawiadomienia do prokuratury w sprawie wycieku arkuszy maturalnych. Wczoraj w trakcie trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego zdjęcia arkuszy maturalnych trafiły do sieci. Centralna Komisja Egzaminacyjna ustala źródło wycieku. Wiceminister Edukacji Paulina Piechna-Więckiewicz wskazała, że rozważane jest wprowadzenie dodatkowych zakazów dotyczących sprzętu elektronicznego wnoszonego na egzaminy maturalne.
10: To jest naturalne, że różne zakazy dotyczące matury, tego co wnosimy, no one co chwilę się też jakby zmieniają. Wiadomo, że nie można wnosić komórki, no ale można wnieść w wyjątkowych okolicznościach sprzęt, który na przykład ma aplikację przeznaczoną do monitorowania stanu zdrowia. Liczę tutaj na mądrość Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i też ich uwagi po tej odsłonie egzaminu.
9: Dzisiaj drugi dzień matur. Uczniowie zdają egzamin z matematyki, która jest obowiązkowa od 2010 roku. W arkuszu egzaminacyjnym znajdują się pytania sprawdzające wiedzę z zakresu rozumienia poszczególnych pojęć, umiejętności ich zastosowania w praktyce, a także zadania o charakterze problemowym. Uczniowie, z którymi rozmawialiśmy tuż przed egzaminem, który rozpoczął się o 9:00 i potrwa 3 godziny, czyli do 12:00, są spokojni o wynik, jak mówią, bardziej obawiają się rozszerzenia.
11: Miejmy nadzieję, że będzie dobrze, bo to jest podstawa, więc też no, mniejsza presja niż na rozszerzeniu na pewno.
12: Nic trudnego nie będzie, nie zaskoczą mnie.
13: Trochę jestem zmęczona. Troszkę przez stres, troszkę przez niewyspanie, troszkę przez to, że to jest coś nowego, ale myślę, że będzie prosto, to jest podstawa, więc na spokojnie.
14: No raczej to nic takiego, ta matematyka podstawowa.
15: To podstawa, więc powinno być w porządku na szczęście.
16: Zobaczymy, czym będą nas próbowali zaskoczyć, ale myślę, że się nie damy i szybka godzinka i wychodzimy.
9: Jutro maturzyści przystąpią do egzaminu z języków obcych na poziomie podstawowym. W większości przypadków będzie to angielski. Konfederacja weźmie udział w powołanej przez prezydenta Radzie nowej konstytucji, jeżeli otrzyma zaproszenie, zapowiedziała europoseł tego ugrupowania Anna Bryłka. Wyraziła opinię, że zmiany w ustawie zasadniczej są potrzebne, ale na razie nie ma możliwości ich wprowadzenia.
17: To jest bezprzedmiotowa dyskusja w momencie, kiedy nie ma większości konstytucyjnej. Oczywiście to się może zmienić w 2027 roku, ale no to trzeba jednak podkreślić, 2027 roku, natomiast moim zdaniem tak czy inaczej prace nad nową konstytucją mogą trwać. To jedno drugiego nie wyklucza. Dobrze, żeby o tym dyskutować, dobrze, żeby o tym rozmawiać, dobrze, żeby być przygotowanym i w każdej chwili taki moment może się pojawić po wyborach w 2027 roku.
9: Europosłanka z Konfederacji powiedziała, że uregulowania wymaga m.in. system podejmowania najważniejszych decyzji w państwie, ponieważ obecny się nie sprawdza. W jej ocenie potrzebne byłoby wzmocnienie roli prezydenta, ale najważniejsze jest, aby był jeden ośrodek, który bierze całą odpowiedzialność za władzę i rządy w kraju.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Poprawa bezpieczeństwa, komfortu codziennego życia i rozwój pasji, zwłaszcza sportowych. Między innymi taki cel mają projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Znana jest lista zadań dopuszczonych do głosowania w 9. edycji. Spośród nich mieszkańcy wybiorą inicjatywy, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Wśród 155 propozycji znalazły się inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów. Teraz głos będzie należał do mieszkańców. Do dyspozycji Małopolanie mają dwa głosy. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne. Głosowanie potrwa od 15 maja do połowy czerwca. Tymczasem ruszyła także 12. edycja budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2027. Tym razem miasto przeznaczyło rekordową kwotę 5 230 000 zł. Projekty dzielą się na dwa rodzaje, czyli ogólnomiejskie i osiedlowe, a podział konkretnych kwot pieniędzy na te drugie wynika z wielkości powierzchni osiedla i liczby jego mieszkańców. Wiadomo już, że najwięcej pieniędzy trafi na Zawadę, do Biegonic, Poręby Małej i na Helenę. Sądeczanie mogą zgłaszać swoje projekty do 18 maja na dwa sposoby, o których mówi Kamila Mateja, kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
2: Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego, czy też formularza wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysocz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy utworzyć konto w systemie i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym.
9: W zgłaszaniu projektów może uczestniczyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza. Osoby niepełnoletnie muszą złożyć dodatkowe oświadczenie rodzica lub prawnego opiekuna.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
9: Wieczorami ludzie gromadzą się w kościołach, przy kapliczkach, aby odmawiać wspólnie litanię lorytańską. Można jej posłuchać i modlić się wspólnie z radiem RDN Małopolska. Maj jest poświęcony w szczególny sposób Matce Bożej, przypomina kierownik anteny radia RDN ksiądz Marcin Gryzło. Po raz pierwszy drukiem litania lorytańskie ukazała się w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania.
18: One na przestrzeni wieków ulegały zmianom, niektóre usuwano, inne dodawano. Ja tylko przypomnę, że nasz papież Jan Paweł II dołożył wezwanie Królowo Rodzin, a w 2020 roku papież Franciszek dodał trzy wezwania: Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei czy Pociecho Migrantów. Stąd w najnowszej wersji mamy już 55 wezwań do Matki Bożej.
9: W maju litania lorytańska przez cały tydzień gości na antenie RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz o godzinie 17.40.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Częściowe zachmurzenie, na szczęście nie w regionie tarnowskim, jak już to bardziej na północnym kraju, na południu słońcem, no i mam nadzieję, że to słońce z nami pozostanie już do godziny wieczornych. Zachód słońca to godzina 20.09. Temperatura coraz wyższa, 23 stopnie, tyle wskazuje nasz termometr w Tarnowie. Maksymalnie w ciągu dnia to 29 stopni.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Do końca temperatury powyżej 20 stopni, jutro 26, kolejne dni to 22 stopnie, w nocy temperatura od 8 do 15 stopni, dziś w nocy to 15, kolejne noce to 14, 10, 8 stopni i przypominam, czwartek po południu w regionie spodziewane są opady deszczu, burze z piorunami. 8,5 minuty po 10.
3: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
0: Po reklamie.

Retro, wtorek, który hity noc przed latem. Na 20 minut mamy już po godzinie 10. Za chwilę wiadomości kulturalne. W kulturze oj sporo się działo. Szczególnie w Nowym Jorku, bo to noc z 4 na 5 maja i gala. Met Gala 2026. Wydarzenie organizowane pod czujnym okiem Amy Wintour, byłej redaktorki naczelnej amerykańskiego wydania czasopisma Vogue. I tutaj docenienie na całym świecie mody. Co roku taka gala odbywa się w pierwszy poniedziałek maja w Nowym Jorku. No i tutaj ogromna popularność, wyjątkowe kreacje, a popularność za pojedynczy bilet trzeba było zapłacić aż 75 tysięcy dolarów. Ceny stołów to 350 tysięcy. Do tego wstęp możliwy jest wyłącznie na osobiste zaproszenie, tak więc nie każdy może się dostać, ale my dzięki temu, że dostali się dziennikarze, możemy zobaczyć, jak ta gala wyglądała. Przede wszystkim, jak wyglądali zaproszeni goście. Tegorocznym motywem przewodnim był kostium art, czyli goście gali pojawiali się w strojach inspirowanych hasłem "Moda to sztuka". No i możemy zobaczyć wyjątkowych gości, a przede wszystkim wyjątkowe kreacje. Między innymi Heidi Klum, Kim Kardashian czy Rihanna, które przepięknie wyglądały. Zachęcam zaglądnąć do internetu i zobaczyć te wyjątkowe stroje. To tylko fragment tego, co się działo. Co jeszcze ciekawego w kulturze? Przypominam, to godzina 10:30 na antenie Radia Arden Małopolska.

0: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Wiadomości kulturalne.
2: Jolanta Maścierz, zapraszam. Wirtuos wiolonczeli wystąpi podczas dużej uroczystości kościelnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej 16 maja zostanie podniesiona do rangi Bazyliki Mniejszej. Z tej okazji zaplanowano także wyjątkowy koncert. Na placu przed kościołem wystąpi Jan Duke Diucello. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska. Jan Diuk zagra 16 maja o 20:30 na parkingu pod Bramą Zamkową. Przyjść i posłuchać może każdy. Artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi. W repertuarze obok utworów klasycznych znajdziemy m.in. nastrojowe tematy filmowe, współczesne ballady, ale też aranżacje muzyki rozrywkowej i rockowej. Wiolonczelowe covery światowych hitów cieszą się ogromną popularnością i generują miliony odsłon na TikToku czy YouTubie. W marcu zeszłego roku Jan Diuk Diucello gościł w studiu Radia RDN Małopolska i mówił o swojej muzycznej drodze z tym niezwykłym instrumentem, jakim jest wiolonczela. Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zaprasza na 43. konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych Drusbacka. Odbędzie się on od 6 do 10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Celem konkursu jest przegląd, ochrona i popularyzacja folkloru muzycznego, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem i śpiewem ludowym, dokumentacja najcenniejszych zjawisk tradycyjnych kultury muzycznej oraz budowanie pokoleniowych i regionalnych więzi. Spośród laureatów komisja dokona kwalifikacji na ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów weselnych, sabałowe bajania w Bukowinie Tatrzańskiej oraz na ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 56 instrumentalistów, 28 muzyk, czyli kapel ludowych, 26 grup śpiewaczych, 37 śpiewaków solistów, 12 mistrzów z uczniami oraz 5 drużbów weselnych. Łącznie odbędą się 164 prezentacje konkursowe przygotowane przez ponad 460 uczestników, instruktorów i opiekunów. Prezentacje konkursowe ruszą w najbliższą środę, 6 maja o godzinie 15. To nie tylko festiwal, ale przede wszystkim inicjatywa społeczna. W Tuchowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy edukację i muzykę. Plenerowy festiwal w Tuchowie Trzymaj się zdrowo będzie promować zdrowie psychiczne i fizyczne. Zaplanowano m.in. animacje dla dzieci i dorosłych, występy lokalnych grup, prelekcje z psychologami oraz możliwość skorzystania ze wsparcia i konsultacji. Festiwal będzie mieć także muzyczną odsłonę. Ze sceny popłyną piosenki Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego.

0: Największe przeboje legend polskiej sceny muzycznej zaśpiewają eleganci polskiej sceny. Festiwal plenerowy Trzymaj się zdrowo w Tuchowie odbędzie się 17 maja w Tuchowskim Amfiteatrze. Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp jest wolny, początek o godzinie 15. Przeboje Wodeckiego i Krawczyka zabrzmią od godziny 19. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RTN Małopolska. I jeszcze zaproszenie do Centrum Kultury w Krynicy Zdroju na wernisaż wystawy zatytułowanej Miłek znany i nieznany. Będzie to retrospektywna prezentacja twórczości Ryszarda Miłka. Wernisaż odbędzie się już jutro o 15. Ryszard Miłek prezentował swoją twórczość na ponad 150 wystawach indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 140 wystawach zbiorowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych. Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Charakterystyczną cechą twórczości autora jest malarstwo pastelowe. W jego dorobku znajdziemy wiele prac pastelowych, które zachwycają kolorem, światłem i różnorodnością ujęć. Wystawę artysty będzie można oglądać do 7 czerwca.
1: To były wiadomości kulturalne.
2: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
4: Dziś maksymalnie 29 stopni, jutro 26, w nocy 15 stopni, już teraz 24 stopnie. Taka komfortowa temperatura. Ciśnienie cały czas bez zmian, 989 hektopaskali. Sytuacja biometeorologiczna jest korzystna. Wiatr nam dziś towarzyszy południowy i czasami może mocniej powiać, do 25 km na godzinę.
2: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
3: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
5: Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: Przejdźmy jeszcze raz na chwilę do bardzo ważnego tematu, o którym już mówiliśmy między innymi w wiadomościach, ale to jest temat, o którym warto mówić, warto przypominać. Dziś Światowy Dzień Astmy, obchodzony od 1998 roku, właśnie w pierwszy wtorek maja z inicjatywy organizacji medycznych Globalna Inicjatywa na Rzecz Astmy, a celem tego dnia to kształtowanie społecznej świadomości dotyczącej właśnie astmy oraz zapewnienie powszechnej opieki medycznej osobom zmagającym się właśnie z tą chorobą. Przewlekły kaszel, świszczący oddech, duszności, to właśnie mogą być objawy astmy. Nie warto ich lekceważyć. Astma trudna do diagnozowania, gdyż objawy są zmienne, przyznaje dr Piotr Dąbrowiecki, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych właśnie na astmę.
1: Ten kaszel, świsty, duszności pojawia się raz na tydzień, raz na miesiąc, co drugi dzień, ale często nie w gabinecie lekarza. Często nie wtedy, kiedy pacjent zaczyna się wsłuchiwać w siebie, tylko na przykład ostatni weekend na imprezie, bo był dym tytoniowy, bo był wysiłek fizyczny i nagle okazało się, że trudno mi oddychać, kaszel, świszczący oddech. I teraz tak, mija pewien czas i już w momencie, kiedy wchodzimy do doktora, doktor pyta się, jak pan się czuje? Dobrze.
0: Nieleczona astma prowadzi do astmy ciężkiej. Podstawowym badaniem właśnie w kierunku astmy jest spirometria. Tutaj warto zaznaczyć, że no niestety astma, choroba nieuleczalna, stosując odpowiednie leki, można ją kontrolować, ale w wielu przypadkach tutaj przede wszystkim ze względu na brak tej diagnozy, nie leczymy tą astmę. No i jak tutaj mówiliśmy, ta nieleczona astma prowadzi do tej astmy ciężkiej. No i statystyki podają, że z powodu astmy umiera co roku ponad 200 tysięcy osób. Praktycznie każda z tych osób mogłaby być uratowana za pomocą podstawowych leków. Dokładne przyczyny zachorowania na astmę nie są znane. Swój udział mają zarówno czynniki genetyczne, jak i również te czynniki środowiskowe. Szkodliwe warunki pracy są odpowiedzialne za około 11% wszystkich zachorowań na astmę wśród dorosłych. A liczba chorób stale wzrasta. Część z tych osób w ogóle nie wie o tej chorobie, nie jest świadoma, że ma tą astmę. W Polsce na astmę leczonych jest 2 miliony 200 tysięcy pacjentów, natomiast eksperci szacują, że objawy astmy ma 4 miliony osób, dlatego tak właśnie ważna jest spirometria, szczególnie Światowy Dzień Astmy przypominamy, apelujemy, no i prosimy o to, żeby dbać o swoje zdrowie i zrobić sobie właśnie takie badania spirometryczne, żeby sprawdzić właśnie ten nasz organizm. A dziś ku temu jest okazja, Światowy Dzień Astmy, przypominamy, od 1998 roku, w pierwszy wtorek maja, właśnie obchodzimy, no i dbamy o to swoje zdrowie.

0: RDN Małopolska. Sponsorem poranka jest Profis Grill w Brzozówce, autoryzowany salon Weber World. Ogromny wybór grilli, wyjątkowe promocje i atrakcyjne ceny. Profis Grill. Wyższy poziom grillowania.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Po reklamie.
0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Sadownicy liczą straty po ostatnich przymrozkach.
1: Mówimy o ludziach, którzy zostaną bez środków do życia.
0: Znacznie mniej dzieci niż rok temu pójdzie do tarnowskich przedszkoli. Zwolnienia pracowników będą nieuniknione.
2: Ten rocznik jest znacznie mniejszy w stosunku do poprzedniego roku.
0: Jest 11:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Na początek jednak tragedia w austriackich Alpach. 26-letnia Polka zginęła na górskim szlaku w Austrii. Kobieta wędrowała w czasie weekendu majowego z rodzicami w rejonie Kaprun. W sobotę w pewnym momencie jej rodzina zawróciła, a kobieta poszła dalej. Gdy przez kilka godzin nie pojawiła się w umówionym miejscu, rodzice powiadomili służby ratownictwa górskiego. O szczegółach Adam Górczewski.
3: Poszukiwania 2 maja nie przyniosły rezultatu. W niedzielę ratownicy z psami i załoga śmigłowca znów przeczesywali okolicy Moserboden. Ciało kobiety zauważono z powietrza. Policyjny śmigłowiec skierował naziemne zespoły do zapory przy Wasserfallboden. Górski zbiornik wodny na wysokości 1700 metrów jest popularnym wśród turystów i dobrze oznaczonym celem wypraw. Pierwsze ustalenia wskazują, że kobieta kilkaset metrów wyżej spadła ze szlaku i na skalistym zboczu nie miała szans na przeżycie. Rodzice 26-letniej Polki zostali objęci opieką psychologa.
0: Gmina Łącko liczy straty w sadach. Po ostatnich przymrozkach samorząd uruchomił możliwość składania wniosków o rządowe odszkodowanie. W niektórych plantacjach jabłoni straty sięgają nawet 100%, a to dopiero początek sezonu sadowniczego. Tymczasem poszkodowani rolnicy mogą już składać wnioski. Jak powiedział wójt Jan Dziedzina w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, gmina uruchomiła procedurę, bo otrzymała zielone światło ze strony Urzędu Wojewódzkiego.
1: Skoro ta ścieżka jest możliwa, jest dostępna, to próbujemy na miarę możliwości wspomóc sadowników tą procedurą, którą postaramy się, aby szybko i sprawniej była w naszym wydaniu łąckim przeprocedowana. Pozostaje mi wierzyć w to, że ta praca nie będzie tylko pracą dla pracy, bo tak naprawdę tutaj urzędy, instytucje są od tego, aby stosowne, przewidziane ścieżką prawną procedury czynić. Natomiast sadowników interesują pieniądze, dlatego że mówimy o ludziach, którzy pozostaną bez środków do życia.
0: Sadownicy mają czas na złożenie wniosków do 11 maja w Urzędzie Gminy Łącko, gdzie czekają na nich specjalne formularze. Drugim etapem otrzymania ewentualnych odszkodowań będzie wizytacja komisji, która na żywo oceni straty i wyda ostateczną decyzję co do wypłat.
4: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli w Tarnowie widać problem demograficzny miasta. Urząd szacuje, że w nadchodzącym roku szkolnym w skali całego miasta będzie działało o 15 grup przedszkolnych mniej. Oznacza to zwolnienia dla części pracowników. Jak mówi dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa, Aneta Abram, wstępne wyliczenia zakładały jeszcze gorszy scenariusz. Wkrótce ma ruszyć nabór dodatkowy, który uzupełni wolne miejsca w tworzonych oddziałach przedszkolnych.
2: Ten rocznik jest znacznie mniejszy w stosunku do poprzedniego roku. Jest troszkę lepiej niż zakładaliśmy, bo startowaliśmy z założeniem minus 19 oddziałów. Na ten moment mamy minus 15 oddziałów. Natomiast są nieobłożone stuprocentowo. Są to miejsca, które będą wchodziły do rekrutacji uzupełniającej, która startuje 11 maja. Około 125 miejsc. Tutaj mogą pojawiać się w systemie dzieci spoza Tarnowa. Dzieci, które do tej pory nie wzięły udziału w rekrutacji, bo po telefonach już wiemy, że nie wszyscy rodzice ogarnęli termin i dopiero teraz będą rekrutować.
0: Z nowym rokiem szkolnym wszystkie miejskie przedszkola będą działały w ramach zespołów przedszkolnych lub zespołów szkolno-przedszkolnych.
4: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Szczawa przyjęła strategię rozwoju na lata 2026-2035. Dokument okazuje się być niezbędnym w kontekście planów powstania tu uzdrowiska. W przyjętej przez radnych strategii mowa jest przede wszystkim o potrzebach inwestycyjnych w infrastrukturę komunalną, ale także turystyczną. Ponadto o zadaniach związanych z ochroną środowiska. Jak powiedział wójt Jan Opyt, to konieczny dokument, który zapewni gminie Szczawa podstawowe możliwości rozwojowe.
5: Przy składaniu niektórych wniosków jest to wręcz dokument niezbędny. Jeden z kluczowych, który należy dołączyć do wniosku albo wskazać, że taki dokument gmina posiada, że to zadanie, o które aplikujemy, mieści się w strategii rozwoju gminy. Dlatego na wczesnym etapie po powstaniu gminy to był jeden z pierwszych dokumentów, do którego przystąpiliśmy, który zaczęliśmy tworzyć.
0: Strategia rozwoju gminy Szczawa dostała pozytywne opinie, między innymi od Zarządu Województwa Małopolskiego czy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Najwięcej słońca na południu kraju, na północy już chmury dominują. U nas na szczęście słońce cały czas dominuje, temperatury coraz wyższe, 25 stopni obecnie, maksymalnie to 29 stopni. Jutro też bardzo ciepło, 26 i noc zapowiada nam się też ciepła, 15 stopni. Sytuacja biometeorologiczna korzystna.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
3: Reklama.
4: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
3: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką złoty 99. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
3: Informacje z życia Kościoła.
4: Ewa Biedroń, zapraszam. Ludzie gromadzą się w kościołach przy kapliczkach, aby odmawiać się wspólnie litanię loretańską. Maj jest poświęcony w szczególny sposób Matce Bożej, przypomina kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło.
5: Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych litania do Najświętszej Marii Panny, nazywana popularnie litanią loretańską. Tak naprawdę dokładnie nie wiemy, kiedy powstała, ale w takim podstawowym zarysie pojawiła się pod koniec XII wieku. Litania nazwana jest loretańską od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów właśnie w tym sanktuarium maryjnym.
4: Po raz pierwszy drukiem litania loretańska ukazała się w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania.
6: Święta Boża, chodzi
5: One na przestrzeni wieków ulegały zmianom, niektóre usuwano, inne dodawano. Ja tylko przypomnę, że nasz papież Jan Paweł II dołożył wezwanie Królowo Rodzin, a w 2020 roku papież Franciszek dodał 3 wezwania: Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei czy Pociecho Migrantów. Stąd w najnowszej wersji mamy już 55 wezwań do Matki Bożej.
4: W maju litania loretańska przez cały tydzień gości na antenie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz o godzinie 17.40. Dzieci, które w niedzielę przyjęły pierwszą komunię świętą, uczestniczą teraz w Białym Tygodniu. Jak mówią uczniowie klas trzecich, komunia była dla nich bardzo dużym przeżyciem.
7: Najpiękniejszy dzień na świecie. Przyjąłam komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam sukienkę długą i rękawiczki, torebkę. Przyjąłem Pana Jezusa, to już się nie stresowałem. Pan Jezus jest moim przyjacielem.
8: Jak już przyjąłam Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment.
9: To był dzień radosny, bo przyjęłam pierwszą komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam loki, ale mi się wyprostowały i sukienkę długą. Białą, rękawiczki miałam, kwiatki. Potem z rodziną całą byliśmy w domu i dużo prezentów dostałam.
4: Mówili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie pierwszą komunię świętą przyjęło 44 dzieci. W kolejne niedziele maja takie uroczystości odbędą się także w innych parafiach diecezji tarnowskiej. Kapłani z całej diecezji spotkają się na modlitwie w nowej bazylice mniejszej diecezji tarnowskiej. Będzie ono miało miejsce w czwartek, 14 maja w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak mówi proboszcz ksiądz Stanisław Cyran, obecność kapłanów w tym dniu w dąbrowskiej bazylice ma potrójny, głęboki wymiar.
10: Pragniemy zrealizować postulat obecności nauczania papieskiego w nowej bazylice, wsłuchując się w głos wysłannika Stolicy Apostolskiej, księdza biskupa Krzysztofa Nykiela, regenta penitencjarnego. Apostolskiej. Po drugie, będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, budując wierność, która rodzi przyszłość. Wieczór ten będzie miał wymiar szczególnej solidarności z pasterzem naszej diecezji, biskupem Andrzejem Jerzem. Poprzez wspólną modlitwę i obecność chcemy zamanifestować naszą solidarność z księdzem biskupem, dając tym samym czytelne świadectwo jedności i siły tarnowskiego prezbiterium.
4: Wieczorem 14 maja kapłani z całej diecezji spotkają się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkapleżnej. O godzinie 19 będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Biskup Krzysztof Nykiel wygłosi następnie wykład Wierność, która rodzi przyszłość, kapłańska tożsamość w świetle listu apostolskiego papieża Leona XIV wobec wyzwań współczesnego świata. O 20.30 w programie modlitwa apelowa i zawierzenie kapłanów Matce Bożej. Spotkanie kapłanów z całej diecezji wpisuje się w program uroczystości ogłoszenia Bazyliki Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanie się to dokładnie 16 16 maja. Diecezjalna pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej odbędzie się 16 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czernej. Spotkanie rozpocznie się o 9:30 w Kościele Świętego Marcina i Matki Bożej Pocieszenia. O 9:45 będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Leszka Leszkiewicza, połączona z błogosławieństwem przewodniczek, które w tym roku ukończyły kurs. Po liturgii będzie przejście na stadion sportowy, gdzie odbędzie się m.in. prezentacja grup, rozwiązanie konkursu, tańca oraz wspólna modlitwa różańcowa o pokój na świecie. Grupy można zgłaszać jeszcze do 9 maja za pośrednictwem formularza dostępnego w internecie.
3: To były informacje z życia Kościoła.

0: RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
1: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundai'em.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
4: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
5: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
6: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
7: Po reklamie.

0: Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
1: Podchoreckie marzenia biskupa Stepy. W poprzedniej audycji wspomniałem o przełomowym momencie zakupu ruin zamku lubomirskich przez księdza Jakubiaka. Ziemia została odkupiona, a Dąbrowskie Wzgórze przestało być symbolem magnackiej pychy. Jednak zanim na placu zamkowym zazgrzytały pierwsze łopaty, w zaciszu kurialnych gabinetów i na spotkaniach Komitetu Budowy toczyła się inna, niemal równie gorąca batalia. Batalia o kształt i architektoniczną duszę nowej świątyni. Ksiądz Jakubiak doskonale wiedział, że na fundamencie dawnego zamku nie może stanąć budowla przeciętna. Musiała to być forma, która podejmie dialog z historią tego miejsca, a jednocześnie stanie się duchowym drogowskazem dla całego Powiśla. Pierwsze kroki były trudne i pełne niepewności. Już 14 marca 1948 roku wystawiono obok starego kościoła trzy szkice koncepcyjne, by poddać je pod osąd wiernych i specjalistów. Wstępny projekt nie zyskał jednak aprobaty. Został odrzucony zarówno przez Kurię Tarnowską, jak i sam Komitet Budowy. Parafia znalazła się w kłopotliwym stanie zawieszenia, czekając na impuls, który nada budowli ostateczny i monumentalny charakter. Ten impuls nadszedł od biskupa Jana Stepy. Ordynariusz Tarnowski, postać o niezwykłej wrażliwości i głębokiej wierze, nosił w swoim sercu wielki, a zarazem bolesny sentyment do swoich rodzinnych stron na dzisiejszej Ukrainie. Pamiętał niezwykłą barokową świątynię jezuitów w Podchorcach, ufundowaną przez rodzinę Rzewuskich. Była to budowla o małych proporcjach, która mimo to dumnie wznosiła się w sąsiedztwie tamtejszego zamku należącego do fundatorów. Biskup Stepa pragnął, aby podobny, ale o wiele majestatyczny kościół stanął właśnie w Dąbrowie Tarnowskiej. Chciał w ten sposób symbolicznie połączyć utracone dziedzictwo kresowe z duchem i ziemią Powiśla. Była to wizja budowy kościoła monumentu, który byłby żywym echem utraconych przez Polskę ziem wschodnich. Na jego wyraźne życzenie do pracy przystąpił profesor Politechniki Krakowskiej, magister inżynier Zbigniew Wzorek, wybitny architekt i wychowawca pokoleń budowniczych. Profesor Wzorek stanął przed zadaniem karkołomnym. Musiał stworzyć projekt neoklasycystyczny, który realizowałby wizję biskupa, a jednocześnie spełniał rygorystyczne wymogi ówczesnego Wydziału Kultury i Sztuki w Krakowie. Władze wojewódzkie w dokumencie z 1947 roku postawiły twardy warunek. Nowa bryła musi nawiązywać do ocalałych murów i zabytkowej bramy wjazdowej dawnego zamku. Urbanistycznie kościół miał domknąć wzgórze zamkowe, tworząc z ocalałą bramą jedną spójną kompozycję. Efekt prac profesora Wzorka okazał się olśniewający. Zaprojektował on kościół o sylwetce bazylikowej z monumentalną kolumnadą frontową i potężną kopułą, która odtąd miała dumnie dominować nad panoramą miasta. Bryła ta charakteryzowała się surowym ładem, dostojeństwem i matematyczną niemal precyzją podziałów klasycznych. Biskup Jan Stepa mimo pogarszającego się zdrowia, stał się nieformalnym kierownikiem tej budowy. Interesował się jej postępami do końca życia, wspierał budowniczych duchowo i materialnie, a nawet kilka razy w miesiącu odwiedzał miejsce budowy, by na własne oczy widzieć, jak kresowe marzenie materializuje się w dąbrowskiej cegle. To on nadał tej inwestycji rangę priorytetową dla całej diecezji, osobiście dbając, by dąbrowska bazylika nie była jedynie kolejnym budynkiem, ale architektonicznym wyznaniem wiary. To dzięki tej niezwykłej współpracy, mistycznej wizji biskupa Tułacza i geniuszu profesora z Krakowa, dąbrowianie widzieli, że wznoszą coś wyjątkowego, co przetrwa wieki. Projekt profesora Wzorka był dowodem na to, że nawet w surowych czasach powojennego neoklasycyzmu można stworzyć dzieło o królewskim majestacie. Jednak od planów na papierze do gotowych murów prowadziła droga przez prawdziwe piekło logistyczne. Budowa w latach 50. XX wieku była nieustanną walką z brakiem wszystkiego, od cementu przez stal aż po zwykły piasek. Największym wyzwaniem okazała się cegła, towar deficytowy, reglamentowany przez państwo i przeznaczony w pierwszej kolejności na odbudowę Warszawy. Parafia Dąbrowska, pozbawiona pomocy państwowej, musiała szukać surowców w najodleglejszych zakątkach kraju. Wiosną 1949 roku, dzięki niezwykłym staraniom księdza Jakubiaka, udało się sprowadzić ogromny transport cegły aż z zakładów ceramicznych w Brzegu nad Odrą. Sprowadzenie setek tysięcy sztuk materiału z drugiego końca Polski w czasach zrujnowanej kolei było wyczynem graniczącym z cudem. Tak narodziła się dąbrowska liturgia trudu. Każdy wagon docierający na stację był świętem wspólnoty. Ludzie czuli, że każda taczka piasku wydobytego z Dunajca i każda cegła przywieziona z odległego Śląska jest ich osobistym wkładem w budowanie tronu dla Pana Boga. O tym, jak wyglądała ta mordercza walka o materiał, o sztafecie piaskowej rolników z okolicznych wiosek i o tym, dlaczego przez pełne 24 godziny nikt w Dąbrowie nie położył się spać, by ręcznie wybetonować kopułę, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Wtedy zobaczymy, jak podchoreckie marzenie zaczęło nabierać realnych kształtów.
0: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika – od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Cześć, tu Michał Micut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja, módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. W intencjach Ojca Świętego, chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Za zmarłych, wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Wzrosła liczba zakażonych hantawirusem na statku wycieczkowym. Szczegóły za chwilę. Sprawdzimy też, jak poszła dziś maturzystom matematyka.
1: Proste, dosyć szybkie. No po polskim to już z górki ten tydzień.
0: Minęła 12. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła 2 przypadki zakażenia hantawirusem. Lekarze podejrzewają tę infekcję u 5 kolejnych osób przebywających na statku wycieczkowym Hondius. Jednostka stoi na Atlantyku w pobliżu Wysp Zielonego Przylądka. Na pokładzie przebywa około 150 pasażerów z ponad 20 krajów, którzy ze względu na kwarantannę nie mogą opuścić pokładu. 3 pasażerów zmarło, a 1 jest w stanie krytycznym. O szczegółach Agata Król.
2: Statkiem podróżowali głównie obywatele Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i Hiszpanii. Na pokładzie znaleźli się też Polacy, którzy, jak informuje MSZ, czują się dobrze i nie zgłaszali do tej pory problemów czy prośby o pomoc. Polskie służby konsularne monitorują tę sytuację. Światowa Organizacja Zdrowia w szczegółowym raporcie potwierdziła, że u 2 osób wykryto hantawirusa, a 5 pozostałych prawdopodobnie również zostało zakażonych. 3 osoby zmarły, 2 Holendrów i Niemiec. Osoba pochodząca z Wielkiej Brytanii w stanie krytycznym została ewakuowana do szpitala w RPA. Na pokładzie luksusowego wycieczkowca panuje spokój, poinformował armator Ocean White Expeditions, który chce, by po kontroli bezpieczeństwa pasażerowie mogli opuścić pokład. Następnie rozważa rejs do hiszpańskiego Las Palmas lub na Teneryfę. Ryzyko przeniesienia zakażenia z człowieka na człowieka jest niezwykle rzadkie, informuje WHO. Wirus przenoszą gryzonie. Mimo to Republika Zielonego Przylądka zwróciła się do kapitana statku z prośbą o pozostanie na morzu w ramach ostrożności.
0: Maturzyści zmierzyli się dzisiaj z egzaminem z matematyki. Królowa nauk przysporzyła nieco problemów z zadaniami związanymi z trygonometrią i funkcją kwadratową. Absolwenci 3 Liceum Ogólnokształcącego w Tarnowie, którzy wyszli z sali egzaminacyjnej prawie godzinę przed końcem egzaminu, przyznają, że uratowała ich karta wzorów.
3: Dobrze, no liczę na trzycyfrowy wynik, będę szczery. Zaskoczyło jedno zadanie. Myślę, że bez karty wzorów byłoby ono taki średni, rozszerzony, ale karta wzorów pomogła. Bardzo. Trójkąt wpisany w okrąg.
1: Proste, dosyć szybkie. No po polskim to już z górki ten tydzień. Jedno zadanie z funkcji kwadratowej były tam aż 3 zmienne, więc trzeba było wiedzieć, co się kiedy liczy i się nie pogubić.
4: No ja problemów nie miałem raczej. No niektóre trzeba było popatrzeć się do kart wzorów, ale ogólnie to nie było to trudne.
0: Maturzyści mieli 180 minut na napisanie egzaminu z matematyki. Jutro i w czwartek podejdą do egzaminów z języków obcych, a w piątek w szkolnych ławkach zasiądą osoby, które zdecydowały się zdawać maturę z biologii.
5: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Policja apeluje do kierowców jednośladów o rozważną jazdę. To pokłosie serii wypadków z udziałem motocyklistów na sądeckich drogach. Tylko w ciągu majówki odnotowano 6 takich zdarzeń na terenie powiatu nowosądeckiego i na terenie miasta. W każdym przypadku kierowcy jednośladów doznali obrażeń ciała. Był też wypadek śmiertelny w Laskowej. Justyna Basiaga, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu, przypomina, że motocykliści przy zderzeniu z samochodem czy inną przeszkodą nierzadko są ciężko ranni lub tracą życie.
6: Dlatego przypominamy kierującym motocyklami, aby dostosowali styl jazdy do warunków panujących na drodze. Dobrze też zwracali uwagę na nawierzchnię, obserwowali, czy na drodze nie ma ubytków, rozlanego oleju, rozsypanego piasku czy żwiru, by również zachowywali odstęp od innych pojazdów, gdyż droga hamowania motocykla może być dłuższa niż samochodu.
0: W związku z tym, że jednoślady dopiero wracają na drogi po zimowej przerwie, również kierowcy samochodów powinni przypomnieć sobie o dobrych zwyczajach. Częściej niż zimą zerkajcie w lusterka, szczególnie przy okazji wykonywania manewrów takich jak skręcanie, zmiana pasa ruchu czy podczas wyprzedzania.
5: RDN na sportowo.
0: Sądeczanin Łukasz Pławecki stanie przed wyjątkową szansą zostania mistrzem świata w boksie Federacji WBF. 23 maja zmierzy się na gali w Nowym Sączu z Niemcem Marvinem Rufem. Pławecki podkreśla, że jest w trakcie intensywnych przygotowań do walki.
7: Morderczych wręcz treningów. Pierwszy raz przygotowuję się do takiego dużego pojedynku 12-rundowego. Jest to coś nowego dla mnie, ale myślę, że będę dobrze przygotowany, bo wszystko idzie zgodnie z planem. Mam już swoją formę fizyczną, którą tak naprawdę, jak to powiedzieli mi profesorowie z Katowic, do których opieram te treningi, to jestem takim diamencikiem, którego trzeba tam szmateczką troszkę przyszlifować przed tym pojedynkiem. Pracuję przede wszystkim nad taktyką na przeciwnika. Motorykę również wzmacniam, bo te 12 rund, no jednak jest to duże wyzwanie.
0: Sądecki bokser przed pojedynkiem o Mistrzostwo Świata będzie toczył liczne sparingi. Pławecki rywalizuje w sportach walki już od 25 lat. Jest 7-krotnym mistrzem świata w kickboksingu, a od 5 lat walczy zawodowo w boksie.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Temperatura pnie się w górę, już 26 stopni na termometrach w Tarnowie i bardzo dużo pogodnego nieba. Słonecznie, no w całym regionie, nie tylko w Tarnowie. 28 zapowiadają na dzisiaj maksimum temperaturowe, ale wydaje się, że może być więcej. Wczoraj zapowiadali mniej, a było więcej, więc może będzie podobnie i dzisiaj. Na pewno będzie mniej na barometrach, bo ciśnienie nam powoli spada. 987 hektopaskali jest w tej chwili. Jakość powietrza jest dobra, sytuacja biometeorologiczna dla wszystkich.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Chociaż meteorolodzy są innego zdania, że dzisiaj jest biometr niekorzystny, no ale jak może być niekorzystny przy takiej ilości słońca, przy tym jak maturzyści opuścili mury szkolne po kolejnym egzaminie dojrzałości, zadowoleni, uśmiechnięci, więc wszystko na pewno się dobrze poukłada. Tak to zostało już obliczone.
3: RDN Małopolska 103,6 FM.
2: Wiatr południowy teraz jest z prędkością około 14 km na godzinę, w porywach do 25. Na zegarach 8,5 minuty po 12. Jerzy Olszówka. Dzień dobry, 5 dzień maja, imieniny miesiąca. Zapraszam do 17.

0: Reklama.
1: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula dostaniesz kosiarkę spalinową o mocy 2 kW z metalową obudową i pojemnym koszem. I to w najniższej cenie Jula – 499 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl.
4: Castorama!
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
6: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
5: Tak?
6: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
7: Autopromocja.
3: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
7: To była autopromocja.

Andrzej Rybiński za każdą cenę. W Retro Wtorek w Radiu RDN Małopolska, 5 dzień maja 2026 roku. 5-4 minuty po godzinie 5 wstało słońce, zajdzie minutę po godzinie 20 do zachodu słońca. Pozostało nam 7 godzin 43 minuty i nie ma takiej chmury w pobliżu, aby nam przysłoniła słońce i brakowało komuś promieni słonecznych. No ale też doskonale wiemy, że sadownicy, ogrodnicy, rolnicy potrzebują deszczu. Ten deszcz ma nadejść już w najbliższych dniach, druga połowa tygodnia to będą opady deszczu, miejscami może nawet dość intensywne, ale prawdopodobnie niewystarczające. Dzień w każdym razie trwał będzie 14 godzin 56 minut, jest dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 6 godzin 52 minuty i 9 sekund oraz krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę 25 minut i 51 sekund. Do lata nam zostało dokładnie 47 dni. A teraz jest koniec elektrycznej gitary. Koniec to na pewno już, jeżeli chodzi o egzamin z matematyki. Już po.

Jeżeli chodzi o egzamin z matematyki, tak, maturzyści zmierzyli się dzisiaj z Królową Nauk od godziny 9, pisali egzamin, rozwiązywali zadania. To ile mieli? 180 minut dokładnie. No ale to jeszcze nie koniec, bo przede wszystkim, no nie może nie przede wszystkim, ale wśród jeszcze egzaminów czekają ich egzaminy z języka obcego. Najczęściej wybrany język to angielski, więc...

0: piękny majowy przebój. Skaldowie i sady w obłokach. Rzeczywiście obłoki pojawiają się na błękicie nieba, ale to są zupełnie niegroźne obłoczki, po prostu są jego ozdobą. Na więcej wiadomości pogodowych zapraszam już za chwilę. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska.
1: Reklama.
2: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M, złota nioska, 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
18: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Teraz 27 stopni na termometrach w Tarnowie. Temperatura jest troszeczkę zagrożona, podobnie jak i błękit nieba, ale za to uratowane zostaną ogrody i sady. Jutro wzrost zachmurzenia i możliwe opady deszczu. Oby nie była zbyt intensywna burza, bo na taką też mówią, że tak może pojawić się synoptycy. Burza z deszczem. Jutro mniej na termometrach, zagrożona temperatura 22 stopnie, a w czwartek 20, podobnie w piątek.
17: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
0: Trochę taka pogoda w kratkę przed nami. Środa pochmurna, podobnie jak czwartek. W piątek znowu trochę pogodnego nieba, 20 stopni. Poprawi się sytuacja biometeorologiczna na korzystną. W sobotę znowu chmury i znowu deszcz. Podobnie ma wyglądać niedziela, czyli kolejny majowy weekend, raczej pod chmurką i chłodniejszy, bo w sobotę 16 stopni zapowiadają meteorolodzy, a w niedzielę 22 kreski powyżej zera.

0: Retro Wtorek. Twoja muzyka. Najlepsze przeboje lat 70., 80. i 90.
1: Afton Girl i Billy Joel na zegarach 12:35.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Już wkrótce wieczór, który poruszy najczulsze struny serca. Pełen emocji i ponadczasowych melodii. Legenda polskiej sceny, Irena Santor, wystąpi w Centrum Sztuki Mościce 9 maja o godzinie 19. Najpiękniejsze piosenki w nowych aranżacjach, wzruszenia i niezwykła atmosfera. To koncert, który na długo pozostaje w pamięci. Zatrzymaj się na chwilę, zarezerwuj swój wieczór i przeżyj magię muzyki razem z nami.

0: Lidl.pl / bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
1: Po reklamie.
3: Dzień dobry i dobre popołudnie wszystkim zmotoryzowanym. Tego życzę na początek. Na ulicy Orkana Lwowskiej o dziwo spokojnie. Na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej jest więcej samochodów. Na Gumniskiej, Konarskiego, Dąbrowskiego w miarę płynnie, chociaż na tym odcinku Konarskiego od Gumniskiej do Tuchowskiej ruch jest nieco większy, ale tylko w stronę ulicy Narutowicza, w stronę Krakowskiej. Później mijamy już to skrzyżowanie i jedziemy w miarę płynnie do ulicy Krakowskiej. Na Krakowskiej spokojnie, w jedną i w drugą stronę równolegle Szujskiego, Mościckiego także płynnie i kolejna równoległa Prymasa Wyszyńskiego i dalej elektryczna, spokojna, tutaj płynnie. Bez większych problemów poruszamy się tym ciągiem komunikacyjnym do Alei Jana Pawła II, a następnie do autostrady albo wracamy do centrum. Słoneczna i Ślidki Słowackiego także spokojnie. Więcej samochodów teraz na Mickiewicza przy Alei Matki Bożej Fatimskiej, ale to jest taka krótka kolejka na światłach. Potem już płynnie jedziemy Aleją Solidarności w dół i Szujskiego i Mościckiego. Dostajemy się do Mościc, do Czerwonych Klonów. Wszystkiego bezpiecznego, szerokości dla wszystkich kierujących. Na zegarach 18 minut do godziny 13.

Piąty dzień maja 2026 roku. Dziś obchodzimy Światowy Dzień Rąk, Dzień Mycia Rąk, Higieny Rąk. Aby podkreślić jej kluczową rolę, właśnie ten dzień został ustanowiony. Dzień ten zainicjowany jest przez Światową Organizację Zdrowia w 2009 roku. Wtedy to został po raz pierwszy obchodzony i stanowi ważne coroczne przypomnienie o tej fundamentalnej praktyce. To był 2009 rok, a 10 lat później, no może z niewielką nawiązką, jak dobrze liczę, w każdym razie na początku pandemii koronawirusa Beata Kozidrak zaangażowała się w edukację, w taką akcję edukacyjną dotyczącą higieny rąk, pokazując, jak prawidłowo myć ręce przez zalecane 30 sekund. Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz, jesteś żeglarzem, szalonym wiatrem, twoja siła to sk-

Snajsterem, białym żołnierzem. To Biała Armia i Beata Kazirek z zespołem BAIM. I jej instrukcja, w jaki sposób myć ręce. Jesteś sterem, białym żołnierzem, nosisz spodnie, więc walcz. Jesteś żeglarzem, szalonym wiatrem, twoja siła to skarb. No i właśnie ten czas należy odmierzyć podczas mycia rąk. Dwukrotnie należy zaśpiewać ten refren, co daje około 30 sekund, bo tyle powinno trwać mycie rąk. Przypominam, że dzisiaj właśnie mamy taki międzynarodowy dzień higieny rąk. No a propos steru i żołnierzy, to rok 1494. No mamy retrowtórek, w sposób szczególny dotykamy historii. W 1494 roku 5 maja Krzysztof Kolumb odkrył Jamajkę. Dziś wyspa i państwo na Morzu Karaibskim w archipelagu Wielkich Antylii położone na południe od Kuby i na zachód od Haiti. Była to druga wyprawa Krzysztofa Kolumba, która wyruszyła 25 września w 1493 roku i odkrył kolejno wyspy Dominikane, Marie Galante, Guadalupe, Antigua i Puerto Rico. 22 listopada Kolumb ponownie dotarł do Haiti i przekonał się, że z zostawionych tam ludzi nikt nie przetrwał. Jak się domyślono, wszyscy wyginęli w walkach z krajowcami, Indianami. A następnie Kolumb popłynął wzdłuż południowych wybrzeży Kuby i odkrył właśnie Jamajkę. Pewnie gdyby Bob Marley wtedy żył, zaśpiewałby Buffalo Soldier. Na zegarach jamajski wokalista.

Helen Soldier i jamajski wokalista Bob Marley. W rocznicę odkrycia Jamajki przez Krzysztofa Kolumba. Ojojoj, porobiło się. Piąty dzień maja 2026 roku. Gorąco pozdrawiamy wszystkich urodzonych tego dnia. Najlepsze życzenia też dla tych, którzy przyjmują życzenia imieninowe. Anioł Hilary, Irena, Ireneusz, także Iryda, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Waldemar i Penelopa. Wszystkiego najlepszego od całego zespołu Radia RDN Małopolska. Piąty dzień maja to także imieniny miesiąca. To może wbijamy do cioci na imieniny. Szwagierkolaska.

0: Reklama.
1: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Asystans 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny.
1: Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych, umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. Jest pozwolenie na budowę dla kolejnej inwestycji na linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz. Zamiast prowizorycznych płyt będzie bezpieczny chodnik na drodze powiatowej w Koszycach Małych. Wkrótce ruszy remont.
8: Z powodu lokalizacji odcinka zostanie wprowadzony ruch wahadłowy.
0: Jest 13. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dwie osoby trafiły do szpitala z urazami pleców i głowy po zdarzeniu w tym barku. Limanowska Straż Pożarna informuje, że dzisiaj podczas prac związanych z wycinką drzew w pobliżu torów kolejowych spadające drzewo uderzyło dwóch mężczyzn w wieku około 23 i 56 lat. Przybyli na miejsce strażacy, udzielili pierwszej pomocy, a także przetransportowali ich do karetki pogotowia. Poszkodowani byli przytomni, gdy zostali zabrani do szpitala. W akcji udział brały jednostki ochotniczej Straży Pożarnej w tym barku i z Piekiełka. Czynności wyjaśniające prowadzi policja.
9: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Jest pozwolenie na budowę dla kolejnej inwestycji na linii kolejowej 104 Chabówka-Nowy Sącz. Chodzi o odcinek Tymbark-Limanowa o długości ponad 10 km, który przejść ma przebudowę i rozbudowę, ale też chodzi o budowę ponad 2 km zupełnie nowej linii kolejowej w kierunku Podłęża. Decyzji wydanej przez wojewodę małopolskiego został nadany rygor natychmiastowej wykonalności.
10: Roboty budowlane będą się toczyły na terenie powiatu limanowskiego w miejscowościach Piekiełko, Podłopień, Tymbark, Zawadka, Koszary oraz na terenie miasta Limanowa. Planowana inwestycja ma na celu m.in. skrócenie czasu przejazdu pociągów, bo na trasie z Nowego Sącza przez Limanową, Podłęże do Krakowa najszybsze pociągi będą jeździć w około 60 minut. Dodatkowo inwestycja ma poprawić przepustowość linii kolejowej czy dostosowanie infrastruktury kolejowej do aktualnych potrzeb. To także istotne znaczenie dla rozwoju gospodarczego regionu. Przeprowadzenie prac modernizacyjnych na odcinku Tymbark-Limanowa linii kolejowej nr 104 jest niezbędne z uwagi na zły stan techniczny linii. Dodajmy, że realizacja inwestycji, na którą teraz zostało wydane pozwolenie na budowę, to koszt ponad 1 600 000 000 zł, a realizacja planowana jest do 2029 roku.
0: Relacjonowała Maria Mułka.
11: Wiadomości ważne dla kierowców.
0: Przez około miesiąc na odcinku drogi powiatowej prowadzącej z Żuchowej do Koszyc Małych trzeba będzie liczyć się z ruchem wahadłowym. To za sprawą remontu chodnika, a prace mają ruszyć już niebawem. Przebudowywany odcinek ma około 200 metrów. Właściciel firmy, która wygrała przetarg na realizację inwestycji, Paweł Tomasik, szacuje, że prace mogą potrwać przez miesiąc.
8: Większość prac będzie się odbywało z powierzchni pasa ruchu drogowego drogi powiatowej, jak przy większości budowania chodników. Z powodu lokalizacji odcinka zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na całym odcinku. Podczas trwania prac będziemy się starać, aby płynnie wszystko przebiegało z jak najmniejszą uciążliwością dla ruchu. Umowę mamy na czas realizacji 3 miesięcy, jednakże przewidujemy wybudowanie odcinka w przeciągu 1 miesiąca.
0: Inwestycja w Koszycach Małych Niemczech kosztować będzie 330 tysięcy złotych.
9: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Była geometria, funkcje i prawdopodobieństwo. Maturzyści z całego kraju napisali obowiązkowy egzamin podstawowy z matematyki. Punktualnie o 12 zakończył się drugi dzień matur. Martyna Szymczakowska.
12: Egzamin trwał 3 godziny. W tym czasie zdający musieli rozwiązać 33 zadania i zaznaczyć poprawne odpowiedzi w pytaniach zamkniętych. Do zdobycia jest 50 punktów. Żeby zdać, trzeba mieć minimum 30%.
13: Bardzo dobrze. Ja idę na Politechnikę, więc podstawa to raczej była formalność.
14: Będzie 100%. No, nie ma tutaj co dużo myśleć. No, przewidywalny to był.
15: Tak z 80 będzie?
12: Zdający podkreślali, że zadania sprawdzały wiedzę z tego, co przerabiali przez ostatnie lata.
15: Stereometria i planimetria.
13: Była kombinatoryka, prawdopodobieństwo, geometria płaska, bryły.
12: Jutro egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Ponad 95% zdających wybrało język angielski.
0: Duet z pianin w finale telewizyjnego programu Must Be The Music. Skrzypek Wojciech Zaziąbło z Tylmanowej i akordeonista Tomasz Mastalski ze Szczawnicy zebrali komplet 4 głosów na tak od jurorów. Artyści wystąpili z utworem Ej Gronicku, Gronicku.
16: Ej Gronicku, Gronicku, kiedy się mi zniszy.
17: Mile zaskoczeni tym, co się stało. Dziękujemy tak więc za głosy oddane na nas, za te wszystkie SMS-y, za te głosowania w aplikacji. Nie byłoby nas teraz w finale bez was.
18: Co się stało, to się nie odstanie. Bóg wam wielki zapłać. Niech się darzy.
0: Mówili Tomasz Mastalski i Wojciech Zaziąbło, a wielki finał programu z udziałem duetu z pianin odbędzie się 15 maja.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Czyli jak 15 maja, to maturzyści tegoroczni już sobie błyskawicznie obliczyli, że to dokładnie za 10 dni, bo mamy 5 dzień maja. No nie wiem, czy mam rację, ale chyba tak. 27 stopni na termometrach jest teraz, także zrobiło się nam naprawdę ciepło i nadal słonecznie. W nocy też będzie ciepło, bo 15 kresek powyżej zera. Na jutro synoptycy zapowiadają już wzrost zachmurzenia i troszeczkę niższe temperatury niestety.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Jakość powietrza jest dobra, no pogoda zachęca nas do spacerów. 986 hektopaskali na barometrach. Sytuacja biometeorologiczna mówią, że nie korzysta, ale nie dotyczy słuchaczy radia RDN. Rock and roll is king.

0: Reklama.
1: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
2: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
1: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
2: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
3: Cześć, tu Michał Mitrut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
5: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.
6: To już prawie 12 minut po godzinie 13 radio RDN Małopolska 5 maja we wtorek. A skoro mamy wtorek, to za chwilę warsztaty z języka polskiego. Audycja Polacy nie gęsi. Dzisiaj wyjątkowy temat. To znaczy wszystkie tematy są wyjątkowe w tym programie, ale ten szczególnie bliski.

0: RDN Małopolska. Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rdn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.
2: Dzień dobry. Słuchają nas Państwo teraz w swoich samochodach, mieszkaniach, kuchniach albo biurach. No właśnie, słuchacie nas w radio czy w radiu? I czy my z Kasią, siedząc tutaj, jesteśmy w studio czy w studiu? Choć te pytania brzmią jak początek językowego łamańca, odpowiedzi na nie pokazują, jak fascynująco polszczyzna radzi sobie z przybyszami z zagranicy. Dziś przyjrzymy się słowom, które mimo upływu lat wciąż potrafią nas zaskoczyć w dopełniaczu. Czy jestem w radio, czy w radiu? I czy siedzę w studio, czy w studiu? O tym właśnie dzisiaj porozmawiamy.
3: Z wyrazami zapożyczonymi jest tak, gdy tylko wejdą do polszczyzny i znajdą sobie wygodny wzorzec odmiany, natychmiast zaczynamy je naginać do naszych końcówek. Tak właśnie było z radiem i studiem. Kiedyś przed laty oba te słowa były nieodmienne. Dlatego jeśli zdarzy się Wam, drodzy radiosłuchacze, powiedzieć słyszałem to w radio albo pracuję w studio, żaden językoznawca nie powinien wytykać Was palcem. To formy nadal dopuszczalne, choć nieco tradycyjne. Jednak szybko zauważyliśmy, że radio i studio kończą się na literę O, zupełnie jak polskie koło czy pióro. I tak oto naturalnie zaczęliśmy mówić tego radia, temu studiu, z tym radiem. Dziś ta odmiana nikogo nie razi, a wręcz stała się standardem.
2: Tak jest. Prawdziwe schody zaczynają się jednak wtedy, gdy tych odbiorników mamy na stole na przykład kilka. I wtedy, jak brzmi dopełniacz liczby mnogiej od słowa radio? Spójrzmy na te nieznośne radia. No właśnie, tych radii czy tych radiów? Brzmi dziwnie.
3: Tak, forma radii brzmi jak słowo chemikalii na przykład, ale jakoś nie pasuje nam tak na słuch. Z kolei słowo radiów kojarzy się z taką odmianą jak muzeów. I przez lata językoznawcy kręcili trochę nosami, uznając obie te formy za niefortunne. Ostatecznie jednak zadecydowali, że formą słownikową będzie postać tych radiów.
2: Natomiast dla osób, którym ta forma wciąż wydaje się nienaturalna, istnieje też taka bezpieczna forma stylistyczna i zamiast mówić na przykład o pięciu radiach czy radiów, możemy użyć precyzyjniejszych określeń, takich jak na przykład po prostu odbiorniki radiowe lub aparaty radiowe. Z kolei w kontekście instytucjonalnym zamiast o radiach świata lepiej mówić o radiostacjach lub po prostu o rozgłośniach.
3: Tak, jeszcze jeden przykład. Na deser zostawiłyśmy sobie wyraz wideo. I tutaj sprawa jest jeszcze ciekawsza. Skoro piszemy już wideo przez polskie W na początku, to czy możemy powiedzieć, że mam w domu dwa wideo?
2: No właśnie, to słowo wideo ma nietypowe zakończenie na dwie samogłoski E oraz O. Podobną budowę ma rodeo. I choć coraz częściej słyszymy, że ktoś zachwycił się rodeem, to w przypadku wideo językoznawcy wciąż trzymają rękę na hamulcu i na razie zalecają ostrożność. Obecna norma sugeruje nieodmienność. Mówimy więc mam dwa wideo oraz nie wytrzymam z tym wideo. Formy takie jak na przykład wideem czy wideów są na razie traktowane z dystansem, choć niewykluczone, że w przyszłości wzorem radia również one wejdą do powszechnego i poprawnego użytku.
3: I jak Państwo słyszeli dzisiaj, język to żywy organizm, który nieustannie się zmienia. Warto jednak pamiętać o obecnych wzorcach, by nasza mowa była nie tylko zrozumiała, ale i staranna. I mamy nadzieję, że po dzisiejszym odcinku bez wahania będą Państwo opowiadać znajomym o tym, co usłyszeliście w naszym radiu. Pozdrawiamy serdecznie.
1: Polacy nie gęsi. Na warsztaty z języka polskiego zapraszają Katarzyna Florek i Paulina Paprocka.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Wideo. A kto jeszcze w ogóle używa takiego urządzenia nazywanego wideo? Macie Państwo jeszcze kasety magnetowidowe? W dobie telefonów komórkowych, smartfonów, tabletów, komputerów jest jeszcze u Was jakaś kaseta do obejrzenia na tego typu urządzeniu? To odmiany się trzeba nauczyć. Wideo, tak, chociaż to się może zmienić, tak jak słyszeliśmy od naszych ekspertek od języka polskiego. Na kolejne warsztaty zapraszam już za tydzień o tej samej porze. Na zegarach prawie 22 minuty po 13.

0: Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 3,99. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. I polskie ziemniaki jadalne luzem. Cena przed obniżką 1,99 zł. Teraz tylko 99 groszy za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.
8: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Województwa świętokrzyskie, podkarpackie, małopolskie, skąpane w promieniach słonecznych. Chmury ozdabiają tylko błękit nieba. Na termometrach w Tarnowie prawie 28 stopni, czyli zrobiło nam się prawie lato. Jutro 26 zapowiadają synoptycy, troszkę mniej i więcej chmur, a w nocy temperatura spadnie do 15 stopni.
8: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
10: Na barometrach w Tarnowie 985 hektopaskali, ciśnienie cały czas spada. Jakość powietrza jest dobra.

0: Reklama.
1: Ciesz się ogrodem bez marznięcia. W Jula znajdziesz dwumetrowy gazowy parasol grzewczy na praktycznych kółkach, dzięki którym bez trudu możesz go do woli przestawiać. Tylko za 699 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
3: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.
4: W Tarnowie o tej porze więcej samochodów na ulicy Słonecznej między Stawdąbrowską a Aleją Matki Bożej Fatimskiej. Także tutaj jest ciasno. Sitki Słowackiego już dalej jedziemy płynnie w kierunku ulicy Klikowskiej. Jak wygląda Narutowicza? Ano, bywało lepiej, ale też i bywało dużo gorzej. Umiarkowanie. W stronę Tuchowskiej i Gumińskiej jedziemy Narutowicza płynnie. W drugą stronę niestety mamy kolejkę już od ulicy Gumińskiej, od tego skrzyżowania samochody jadą niemalże na całej długości do Krakowskiej wolniej. Na Krakowskiej też więcej samochodów, przede wszystkim przy Warsztatowej w jedną i w drugą stronę, ale przy Koszyckiej i Czerwonej teraz już pusto. Płynnie jedziemy. Mościckiego, Szyńskiego tutaj nadal bez zmian. Płynnie jest na ulicy Czerwonych Klonów, na ulicy Czystej, Wyszyńskiego, na Alei Kwiatkowskiego w Mościcach także ruch umiarkowany. Aleją Jana Pawła II tak do centrum dojedziemy spokojnie. Jak i w stronę autostrady. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości. Teraz w retro wtorek Belfast. Bonnie M.

0: Tyle Bonham i Belfast, bardzo dziękujemy. 13.43, dokładnie można regulować zegary. 5 maja, 88 lat, kończy Jerzy Sklimowski. Reżyser, scenarzysta i aktor, czołowa postać polskiej kinematografii, autor głośnych filmów Cztery noce z Anną, Essential Killing, 11 minut oraz I.O. Jest też poetą i malarzem, którego prace są wystawiane w galeriach Europy i Ameryki. Przedstawiciel nowej fali w polskim kinie, realizował obrazy w Anglii, we Włoszech i Hollywood. Zdobywał nagrody na festiwalach filmowych w Berlinie, Wenecji i Cannes. Jego dorobek reżyserski obejmuje 20 produkcji fabularnych, w tym Bariera, Start, Wrzask, Fucha, Latarniowiec i Ferdydurkę. Jerzy Sklimowski wyreżyserował dramat psychologiczny Cztery noce z Anną, a także thriller Essential Killing, opowieść o afgańskim więźniu, który ucieka z tajnego amerykańskiego więzienia CIA w Polsce. Wcześniejsi bohaterowie reżysera to często ludzie osamotnieni, wyrażający niepewność egzystencji. W 2015 roku reżyser zrealizował współczesny dramat 11 minut. Opowieść o 11 minutach z życia kilku postaci, który pokazuje, jak wiele może się zmienić w życiu w tym czasie. Obraz został wyróżniony m.in. nagrodą specjalną jury na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, a także nagrodą specjalną The New York Polish Film Festival. Jerzy Sklimowski wyjaśniał w 2015, że film zrealizował pod wpływem pogłębiającego się chaosu, który nas otacza.
1: Coraz bardziej jesteśmy zdezorientowani tym wszystkim, co się wokół nas dzieje. Ten złowrogi zgiełk współczesnego świata oszałamia nas. Coraz bardziej tracimy kontrolę nad działaniami naszymi. Coraz bardziej zdajemy się podatni na przypadek, na zbiegi okoliczności. Więc tutaj mamy do czynienia z ogromną ilością przypadków, ale sami je niestety prowokujemy.
0: Zdaniem krytyka Andrzeja Bukowieckiego film 11 minut to arcydzieło sztuki reżyserskiej.
2: To jest znakomity majstersztyk, intrygująca forma, losy kilku postaci oglądamy w ciągu 11 minut.

0: minut i to nie jest wbrew tego, co czasami można było usłyszeć o tym filmie Pusta forma, bo to jest rzeczywiście o takim jakimś naszym straszliwym kołowrocie, zabieganiu dzięki tej mozaikowej konstrukcji. Udało się zrobić coś niesamowitego, więc to jest niewątpliwie też bardzo ciekawy eksperyment artystyczny.
1: Jerzy Skolimowski ma opinię twórcy awangardowego, eksperymentującego z formą, wciąż poszukującego nowych środków wyrazu. W jednym z wywiadów w 2010 reżyser odniósł się do tego, nawiązując m.in. do scen z filmu Essential Killing, jak czterokrotne dachowanie spadającego w przepaść samochodu z więźniami.
2: Myślę, że nadal jestem do jakiegoś stopnia awangardzistą, bo przecież w tym filmie są użyte nowoczesne środki. No weźmy sprawę kaskaderów. Startuję tutaj w konkurencji, która w Hollywood jest opracowana do perfekcji. No jak mówię, no operuję chyba bardzo nowoczesnym warsztatem, więc broń Boże, nie czuję się weteranem kina, tylko mam nadzieję, że nadal należę do awangardy.
1: W 2022 roku Jerzy Skolimowski wyreżyserował dramat I.O. zrealizowany w polsko-włoskiej koprodukcji. Jest to esej ekologiczny, w którym zostały przedstawione koleje losu zabranego z cyrku tytułowego Osiołka. Reżyser pokazał świat jego oczami, piętnując okrucieństwo i bezmyślność współczesnego człowieka. Powiedział, że jest to film totalnie oryginalny, z ważnym przekazem.
3: Na tle tych wszystkich innych różni się tematyką, sposobem warsztatowym, w ogóle formalnym podejścia do filmu, traktowania filmowej narracji. No ale przede wszystkim najważniejszy jest ten message, jaki w sobie ten film niesie. To jest film, który walczy o los zwierząt, o to, żeby ludzkość spróbowała zmienić swój stosunek do zwierząt.
1: Zapytany, co sądzi o tym, że uchodzi za wymagającego reżysera, Jerzy Skolimowski odpowiedział.
2: No tak się o mnie mówi, tak. No nie, no ja po prostu chcę rzetelnie egzekwować to, co wydaje mi się dobre dla filmu.
1: Jako aktor pojawił się w ponad 20 filmach, m.in. Los Angeles bez mapy, Białe noce, Avengers. Jest też malarzem tworzącym w nurcie ekspresjonizmu abstrakcyjnego, zainspirowanym japońską kaligrafią. W 2015 roku Jerzy Skolimowski otrzymał doktorat honoris causa Akademii Sztuk Pięknych imienia Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Podkreślił wówczas, że malarstwo, które pozwala na kameralne i wręcz intymne działanie, jest najbliższą mu dziedziną sztuki.
4: Najbliższy jest mi malarstwo i dlatego jestem zaszczycony tym, że otrzymałem ten tytuł doktora honoris causa z Akademii Sztuk Pięknych, ponieważ jest to jak gdyby nobilitowanie mnie do rangi zawodowego artysty malarza. Film współtworzy się z dużą grupą ludzi, natomiast kiedy maluję, to jestem kompletnie sam. Ja jestem odpowiedzialny za każdy kwadratowy centymetr płótna.
1: Jerzy Skolimowski mówił też, że jego twórczość malarska jest podporządkowana intuicji.
3: Obraz powstaje jak gdyby sam. Ja nie wiem, co maluję. Nie robię żadnych przygotowawczych szkiców. Kiedy podchodzę do pustego płótna, to po prostu mam chęć na wykonanie jakiegoś gestu. I ten gest prowokuje kolejny gest. I dopiero z tego, co się zaczyna wyłaniać z tych gestów, tworzy się obraz.
1: Pierwszą wystawę indywidualną Jerzy Skolimowski miał w Turynie w 1996 roku. W kolejnych latach jego pracę można było oglądać m.in. w Los Angeles, Miami, Toronto i Paryżu, a także w kraju, w Warszawie czy w Krakowie. W 2001 roku brał udział w Biennale Sztuki w Wenecji. Jerzy Skolimowski jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. W 2016 roku odebrał Złotego Lwa za całokształt twórczości na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Wenecji. Dwa lata później Platynowe Lwy na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Również za całokształt twórczości, a w 2022 Polską Nagrodę Filmową Orzeł za osiągnięcia życia. Reżyser został uhonorowany złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis, także krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski i francuskim krzyżem oficerskim Orderu Sztuki i Literatury. Filmy Jerzego Skolimowskiego także gościły na ekranach tarnowskich kin. Sam mistrz kamery i artysta tenże, malarz był gościem Centrum Sztuki Mościce. Pamiętam kilkanaście lat temu było to niesamowite spotkanie z reżyserem Jerzym Sklimowskim. I zdaje się podczas najbliższej nagrody filmowej, która już tuż za rogiem się czai, jeden z filmów Andrzeja Wajdy będzie pokazany, w którym właśnie Jerzy Sklimowski

Tak, może to dobry pomysł, aby przypomnieć sobie filmy Jerzego Skolimowskiego albo jego jako aktora. No właśnie, sprawdziłem, że jednym z bohaterów 40. Tarnowskiej Nagrody Filmowej będzie Andrzej Wajda, no i też jeden z najbardziej zasłużonych ludzi w historii rodzimej kinematografii. I zostanie pokazany film Niewinni Czarodzieje, w którym Tadeuszowi Łomnickiemu, Krystynie Stypułkowskiej na ekranie towarzyszą m.in. Zbigniew Cybulski, Roman Polański i wspomniany Jerzy Skolimowski. I ten obraz zostanie pokazany 20 maja.

0: RDN Małopolska 103,6 FM.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
1: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
7: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
8: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
9: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
10: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
11: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
12: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Mu UHT 3,2%, 1 litr. Cena przed obniżką 3,99. Tylko złoty 49 zł przy zakupie 6. I mięso mielone z łopatki wieprzowej rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru domu w Krynicy. Szczegóły za moment. Będą też relikwie błogosławionej Karoliny, które pielgrzymowały po Czarnym Lądzie. Na zegarze 14:00. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch mężczyzn, którzy zginęli podczas pożaru domu w Krynicy Zdroju. Prowadzi je prokuratura rejonowa w Muszynie. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
14: Do tragicznego pożaru doszło 24 kwietnia na parterze jednego z domów w Krynicy Zdroju. W wyniku odniesionych wówczas obrażeń zmarło dwóch mężczyzn w wieku 48 i 65 lat. Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego zabrały poszkodowanych do szpitali w Krakowie i w Siemianowicach Śląskich. Mimo prób lekarzy mężczyzn nie udało się uratować. W ramach śledztwa przeprowadzone zostały oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Powołano też biegłych lekarzy z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i Katowicach do wykonania sekcji zwłok pokrzywdzonych, a także powołano biegłego z zakresu pożarnictwa. Obecnie prokuratura bada sprawę, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności i przebieg tragicznego pożaru w Krynicy Zdroju.
1: Ruszyła 12. edycja budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na przyszły rok. Tym razem miasto przeznaczyło na ten cel rekordową kwotę ponad 5 milionów złotych. Projekty dzielą się na dwa rodzaje: ogólnomiejskie i osiedlowe. Wiadomo już, że najwięcej pieniędzy trafi na Zawady, ale też do Biegonic, Poręby Małej i na Helenę. Nowosądeczanie mogą zgłaszać swoje projekty do 18 maja, a mogą robić to na dwa sposoby. Mówi o nich Kamila Mateja, kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
15: Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego, czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysocz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy utworzyć konto w systemie i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym.
1: Więcej o budżecie obywatelskim Nowego Sącza powiemy dzisiaj w Pulsie Regionu.
16: Wiadomości ważne dla kierowców.
1: Droga powiatowa w Leluchowie będzie remontowana. Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Sączu podpisał umowę z wykonawcą. Do przetargu przystąpiło w sumie 7 firm budowlanych. Najkorzystniejsza oferta, która została wybrana, opiewa na ponad 2 miliony 900 tysięcy złotych. Teraz wykonawca ma przygotować plan organizacji ruchu, a roboty powinny rozpocząć się w czerwcu. Dodajmy, że przebudowa dotyczyć będzie odcinka o długości niespełna 2 kilometrów od ulicy Piłsudskiego w Muszynie do granicy państwa. A termin zakończenia robót zaplanowano na koniec sierpnia.
16: Z życia Kościoła.
1: Błogosławiona Karolina może być wzorem i przykładem także na Czarnym Lądzie, przekonuje ksiądz Zbigniew Szostak. Kustosz sanktuarium Błogosławionej Karoliny w Zabawie wrócił z Afryki, gdzie przez miesiąc podróżował z relikwiami pochodzącej z Wałrudy polskiej dziewicy i męczennicy. Karolina pokazuje, że może osiągnąć świętość nawet daleko od cywilizacji, dodaje ksiądz Szostak.
17: Niektóre wspólnoty, zwłaszcza tam gdzieś głęboko na wsiach, w buszu, tak żyją jak kiedyś Karolina 100 lat temu. Tylko nie mają takiego doświadczenia jak Karolina. nie miałem takiego zatroskania, bo trzeba szczerze powiedzieć, rodziny są wielodzietne, tak jak rodzina Kusków, ale tak rodzice tych dzieci tam w Afryce nie troszczą się jak rodzice Kusków o swoje dzieci. Mają dużo trudniejsze jeszcze warunki niż Karolina kiedyś 100 lat temu, ale myślę, że przemawiała Karolina do nich, że można osiągnąć świętość, będąc właśnie na wsi, będąc gdzieś tam daleko od cywilizacji i będąc osobą, która ta Karolina jest zaangażowana i w dom rodzinny, i w sąsiedztwo, i widzi potrzeby.
1: Kustosz Sanktuarium w Zabawie odwiedzał poszczególne parafie we wschodniej Afryce z relikwiami błogosławionej Karoliny i z rekolekcjami docierał zarówno do miast, ale odwiedzał też ubogie wiejskie osady. Relacja z pobytu w Afryce dzisiaj na naszej antenie w Pulisie regionu.
13: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
1: Szacuje się, że na astmę cierpią 4 miliony Polaków, z czego tylko ponad 2 miliony 200 tysięcy ma postawioną diagnozę. Reszta nie jest świadoma swojej choroby i nie podejmuje leczenia, alarmują lekarze w Światowym Dniu Astmy. Skąd bierze się ten problem? Dlaczego mimo postępu medycyny astma nadal wymyka się spod kontroli? O tym w dzisiejszej audycji Bez Skierowania. Gościem o 17.10 będzie doktor nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych z Wojskowego Instytutu Medycznego, a zarazem członek zarządu głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

0: Sponsorem audycji jest organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Ponad 28 stopni na termometrach teraz w Tarnowie. W nocy temperatura spadnie do 15. Wiatr południowy teraz wie z prędkością około 15 km na godzinę, w porywach do 25. W nocy poprawi się sytuacja biometeorologiczna, no może być troszeczkę chłodno, ale nadal sucho. 15 stopni powinniśmy zobaczyć na termometrach. Jutro od 22 może do 26. Na jutro meteorolodzy zapowiadają.
0: Sponsorem audycji był organizator warsztatów edukacyjnych dla wycieczek szkolnych. Właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
1: Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
2: Piąty dzień maja, Światowy Dzień Astmy. Dzisiaj także obchodzimy Dzień Europy, także Dzień Walki z Dyskryminacją Osób z Niepełnosprawnością, Międzynarodowy Dzień Położnej, pozdrawiamy wszystkie panie, Dzień Bez Makijażu i Światowy Dzień Higieny Rąk. Ponadto życzenia imieninowe przyjmują Irena, Waldemar, Gotard, Stanisław, Stanisława, Iryda, Hilary, Pius, Ireneusz, Maksym, no nie ma Ewy. Ale nie płacz, Ewka. 6, prawie 7 minut po godzinie 14. Perfekt. Nie płacz, Ewka.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Mitrzut, komentator Canal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
2: Chcesz obniżyć rachunki za energię i korzystać z nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań? Projekt doradztwa energetycznego to Twój kompas dobrej energii. Nasi doradcy bezpłatnie pomogą Ci zrozumieć, jak skorzystać z funduszy europejskich i wdrożyć rozwiązania, które zmieniają codzienne życie na lepsze. Wejdź na doradztwo-energetyczne.gov.pl. Kampania finansowana przez Unię Europejską.
3: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
4: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
3: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.

0: maju jak w gaju.
1: Z plątanem gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDM piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDM.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Znane przysłowie mówi, kto się w maju urodzi, dobrze mu się powodzi. Wśród muzyków urodzonych w maju są m.in. Adele, brytyjska wokalistka, urodzona 5 maja. Do tej pory szacuje się sprzedaż 40 milionów albumów oraz 50 milionów singli artystki, co czyni Adele jedną z najlepiej sprzedających się artystów w historii. Joe Cocker był laureatem wielu nagród, znalazł się na liście czasopisma Rolling Stone wśród 100 najlepszych wokalistów. Za zasługi dla muzyki został odznaczony w 2007 roku orderem Imperium Brytyjskiego. W maju urodził się Bono, lider U2, dwukrotnie nominowany do pokojowej Nagrody Nobla. Maj to także miesiąc Boba Dylana. Muzyk spotkał się z papieżem, świętym Janem Pawłem II, jak pamiętamy, także urodzonym w maju. A do spotkania muzyka z papieżem doszło w 1997 roku. Koncert Dylana był elementem czuwania, które włoskie duszpasterstwa młodzieżowe i wspólnoty kościelne zorganizowały w ramach zakończenia Kongresu Eucharystycznego w Bolonii w nocy z 27 na 28 września. Artysta wykonał dwa utwory, Blowing in the Wind oraz Knocking on Heaven's Door, a później rozmawiał z Ojcem Świętym. Papież Jan Paweł II później odniósł się do słów Blowing in the Wind. W czasie spotkania z młodzieżą zwrócił się bezpośrednio do artysty. Mój przyjacielu, przed chwilą zapytałeś w swojej piosence, skąd wieje wiatr. Odpowiedzią na to pytanie, odpowiedzią skąd wieje wiatr jest tchnienie Ducha Świętego. Duch Święty pozostał tutaj widoczny, ale poprzez tajemnicę misterium wiara wyraża się również w piosence. W naszym życiu wiara czyni nas zdolnymi wyśpiewać radość bycia dziećmi Bożymi. Dylan nie komentował później tego wydarzenia, jednak w wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel w październiku 1997 roku tamten koncert określił jako wielkie show. Zapytany, co sądzi o osobie papieża, odpowiedział krótko: to już nie taki sam papież jak jego poprzednicy. Bob Dylan i Blowing in the Wind, jeden z dwóch utworów, którego wysłuchał papież, święty Jan Paweł II, podczas spotkania z Bobem Dylanem.

0: jak w gaju.
1: W splątanym gaju rąki.
0: Maj się maj przebojami.
2: To był maj, sam pan wie.
0: W RDN piosenki mające maj.
3: To był maj, pachniała sasa.
0: Maj lepszy miesiąc maj.
3: I wtedy przyszedł maj.
0: Najlepsze przeboje w radiu RDN.

0: Zaprasza Jerzy Olszówka.
1: Teraz jeszcze coś majowego od zespołu Manam. Wyjątkowo zimny maj. Tegoroczny może nie będzie należał do tych najzimniejszych. Bywało gorzej. Przynajmniej dzisiaj nic nie wskazuje na to, żeby miało być coś się miało wydarzyć. Ale w najbliższych dniach będzie ochłodzenie, spadek temperatury do 20 stopni. No ale biorąc pod uwagę, że dzisiaj jest te 28, nawet powyżej 28 stopni, to nie możemy powiedzieć, że jest to wyjątkowo zimny dzień. Ale na przykład 2014 było tylko 4 kreski.

0: wczoraj wyjątkowo zimny maj. Możemy powiedzieć, że piąty dzień maja 2026 roku jest wyjątkowo słoneczny i ciepły. Więcej o pogodzie tuż po wiadomościach, a te za niespełna 2 minuty o 14.30. Zostańcie z nami.
1: RDN Małopolska 103,6 FM. Region jest nasz.
2: Reklama.
3: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
4: Znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
5: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50 na 50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
2: Po reklamie. Po pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli w Tarnowie widać problem demograficzny miasta. Urząd szacuje, że w nadchodzącym roku szkolnym w skali całego miasta będzie działało o 15 grup przedszkolnych mniej. Oznacza to zwolnienia dla części pracowników. Jak mówi dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Tarnowa Aneta Abram, wstępne wyliczenia zakładały jeszcze gorszy scenariusz. Wkrótce ma ruszyć nabór dodatkowy, który uzupełni wolne miejsca w tworzonych oddziałach przedszkolnych.
6: Ten rocznik jest znacznie mniejszy w stosunku do poprzedniego roku. Jest troszkę lepiej niż zakładaliśmy, bo startowaliśmy z założeniem minus 19 oddziałów. Na ten moment mamy minus 15 oddziałów. Natomiast są nieobłożone stuprocentowo. Są to miejsca, które będą wchodziły do rekrutacji uzupełniającej, która startuje 11 maja. Około 125 miejsc. Tutaj mogą pojawiać się w systemie dzieci spoza Tarnowa. Dzieci, które do tej pory nie wzięły udziału w rekrutacji, bo po telefonach już wiemy, że nie wszyscy rodzice ogarnęli termin i dopiero teraz będą rekrutować.
2: Z nowym rokiem szkolnym wszystkie miejskie przedszkola będą działały w ramach zespołów przedszkolnych lub zespołów szkolno-przedszkolnych.
5: Słuchacie wiadomości RDN.
2: Nowy Sącz przygotowuje się do budowy toru kajakowego na rzece Dunajec. Trwa przetarg na przygotowanie koncepcji takiej inwestycji. Wiemy, że zgłosiły się dwie firmy, a tańsza z ofert wynosi 223 tysiące złotych i mieści się w budżecie. Inwestorem jest miasto Nowy Sącz, a prezes klubu Start Nowy Sącz Bogusław Popiela wyjaśnia, że wykonawca będzie miał 15 miesięcy na przygotowanie koncepcji toru.
7: Kolejne tam 3 miesiące na uzyskanie zezwolenia środowiskowego. Będzie to olbrzymi krok w tym kierunku, żeby później starać się o dotacje, dofinansowanie, zezwolenie budowlane, no i realizację toru, która będzie dużo szybciej gwarantuje to wykonana niż cała ta procedura i papierologia, która jest z tym związana. Ta koncepcja będzie ze wszystkimi uzgodnieniami środowiskowymi, więc automatycznie później sprawa uzyskania zezwolenia budowlanego będzie tylko czystą formalnością. Oczywiście ściśle w powiązaniu z tą koncepcją, która powstanie.
2: Dodajmy, że na ostatniej sesji Rady Miasta Nowego Sącza uwzględniono w wieloletniej prognozie finansowej miasta limit wydatków na przyszły rok w wysokości 275 tysięcy złotych na potrzeby przyszłej budowy toru kajakowego w Nowym Sączu.
5: Z życia Kościoła.
2: Krzywda i przebaczenie. Rekolekcje pod takim hasłem odbędą się jeszcze w maju w Centrum Formacyjno-Rekolekcyjnym Arka w Gródku nad Dunajcem. Podczas sesji będzie można zgłębiać fragmenty Księgi Rodzaju metodą Lectio Divina, zatrzymując się przy relacjach dwóch postaci, Kaina i Abla.
8: Doświadczamy w swoim życiu wielu krzywd, zranień, z którymi warto się spotkać, ale przed wcielonym Słowem Pana Boga, Jezusem Chrystusem. Zasłuchanie w Słowo pomoże nam doświadczyć przebaczającej obecności miłosiernego Ojca.
2: Zapowiada ksiądz Tomasz Rąpała, dyrektor Centrum Arka w Grudku nad Dunajcem. A rekolekcje odbędą się od 15 do 17 maja. Poprowadzi je ksiądz Krzysztof Wąs, dyrektor, rekolekcjonista Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie. Wieczorami ludzie gromadzą się w kościołach, przy kapliczkach, aby odmawiać wspólnie litanię loretańską. Maj jest poświęcony w szczególny sposób Matce Bożej, przypomina kierownik anteny radia RDN, ksiądz Marcin Gryzło.
9: Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych litania do Najświętszej Marii Panny, nazywana popularnie litanią loretańską. Tak naprawdę dokładnie nie wiemy, kiedy powstała, ale w takim podstawowym zarysie pojawiła się pod koniec XII wieku. Litania nazwana jest loretańską od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów właśnie w tym sanktuarium maryjnym.
2: W maju litania loretańska przez cały tydzień gości także na antenie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Początek litanii o 17.40.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Dzisiaj to już wiemy. Powyżej 28 stopni na termometrach w regionie. Co nas czeka w kolejnych dniach? Spadek temperatury. Jutro od 22 do 26 i wzrost zachmurzenia. Tu mogą pojawić się opady deszczu. W czwartek 20 stopni, także burze i opady deszczu. W piątek więcej rozpogodzeń, 20 stopni, a w sobotę znowu opady deszczu z takim zachmurzeniem umiarkowanym i temperatura 16 stopni. Dzisiejsza noc to termometry nam pokażą 15 kresek powyżej zera.
0: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
1: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
2: Nie zapominajmy, że w maju jeszcze będziemy mieć zimnych ogrodników i zimną Zośkę. I te długoterminowe prognozy pogody pokazują, że 13 dzień maja to będzie tylko 10 stopni, a 15 19. Na zegarach dobrze nastawionych 14:36.

0: 5 maja to nie najbezpieczniejszy dzień na drogach, szczegóły już za chwilę. Garść informacji dla zmotoryzowanych. Zostańcie z nami z radiem RDN Małopolska. Jest kwadrans do 15.
1: Reklama.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
1: Po reklamie.
4: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

0: Tarnowscy policjanci mają na biegu w tej chwili dwie kolizje. Do jednej doszło na rondzie na ulicy Wilczej, a do drugiej na autostradzie na 505 km w kierunku Dębicy. Policja dopiero jedzie na miejsce tego zdarzenia. Kierowcy poruszający się teraz autostradą w kierunku Dębicy, zachowajcie ostrożność. 505 km, tam doszło do kolizji. Teraz Dąbrowa Tarnowska, tutaj bezpiecznie. Dębiccy policjanci odnotowali o poranku, o 8.30 dokładnie, jeden wypadek. Najechanie na tył pojazdu. Kobieta z lekkimi obrażeniami trafiła do dębickiego szpitala. Ponadto w Pilźnie doszło do kolizji z sarną, a policjanci dębiccy odnotowali poza tymi zdarzeniami jeszcze dwie, na szczęście, niegroźne stuczki. W Brzesku spokojnie upływa dzień, ale w Bochni znowu mamy wypadek. Jedna osoba poszkodowana, a do zdarzenia doszło w miejscu Muchówka. Kierujący rowerem prawdopodobnie zagapił się i najechał na poprzedzający go pojazd. Rowerzysta z uszkodzonym kręgosłupem szyjnym został przewieziony do szpitala. Bardzo prosimy o ostrożną jazdę i przypominam raz jeszcze, doszło do kolizji na 505 km w kierunku Dębicy. Policja jedzie na miejsce tego zdarzenia. Jak o tej porze wyglądają ulice Tarnowa? Ruch wzmaga się na Narutowicza na pewno w kierunku ulicy Tuchowskiej. W drugą stronę nawet w miarę spokojnie jedziemy. Na Krakowskiej przybyło samochodów w kierunku Narutowicza i na wysokości Warsztatowej oraz przybywa aut w kierunku Krakowa na skrzyżowaniu Koszycka-Czerwona. Na ulicy Szkotnik ruch też jest wzmożony, Mickiewicza, Aleja Solidarności tutaj spokojnie w miarę. Na Lwowskiej jest też jeszcze względny spokój, ale na Dąbrowskiego jadąc do ulicy Lwowskiej w kierunku Konarskiego, Gumnickiej też jest sporo samochodów. Sitki Słowackiego płynnie, przybywa aut na Alei Kwiatkowskiego, ale Szujskiego, Mościckiego jeszcze spokojnie. Zachowajcie ostrożność szerokości.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Jest 12 minut do godziny 15.

0: Happy, happy people. No, dokładnie tak. Dzisiaj w Pulsie Regionu sprawdzimy, czego dziś mieszkańcy Afryki mogą uczyć się od pochodzącej z Wałrudy polskiej dziewicy, męczennicy. O tym dzisiaj w magazynie informacyjnym Puls Regionu, na który zapraszam w imieniu własnym oraz reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Co ponadto, nowe ławki, plac zabaw, a może sąsiedzki festyn osiedlowy. Można już składać propozycje do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2027. Kto z mieszkańców może złożyć taki projekt? O tym będziemy mówić w magazynie informacyjnym. Ponadto nowosądecka akcja ma uwrażliwić właścicieli psów na sprzątanie po swoich pupilach, szczególnie na wiosennych spacerach. Czy zaczną nosić ze sobą biodegradacyjne woreczki? O tym także dzisiaj w programie. I będą też najważniejsze wydarzenia z powiatu tarnowskiego ubiegłego miesiąca. Natomiast po godzinie 16 naszym gościem będzie Magdalena Kopczyńska, właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego, a porozmawiamy o zbliżających się zimowych ogrodnikach. Pankracy, serwacy, bonifacy mrozem się znaczą i zwykle płaczą, mówią przysłowie. Ale okazuje się na razie w kalendarzu, że właśnie zimne ogrodnicy nie będą tacy zimni, natomiast Zośka jak na razie wygląda na to, że nawet będzie ciepła, bo 19-20 stopni możemy zobaczyć na termometrach właśnie w połowie maja. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska. Naprawdę warto.
1: RDN Małopolska. We'll be right back.

0: 103 i 6 FM. Region jest nasz.
1: Reklama.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
2: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Już od środy aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa od 6 do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
1: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska.
1: Czy spodziewasz się błogosławieństwa? Pozwól, że zadam bardzo bezpośrednie pytanie. Jaki jest Bóg, w którego wierzysz? I co pragnie uczynić w twoim życiu? Czy wierzysz w to, że On pragnie ci błogosławić, czy nie? A jeśli tak, to na czym to błogosławieństwo polega? Spotykam ludzi, którzy wierzą, że Bóg chce ubłogosławić ich majątkiem i bogactwem. Tacy ludzie modlą się żarliwie o wypasiony samochód, wielki dom, wielocyfrową zawartość konta bankowego. Spotykam też osoby przekonane, że Bóg nigdy nie okaże im swego błogosławieństwa, ponieważ nigdy dotąd tego nie zrobił, więc nie ma na co liczyć. A ty w co wierzysz? Ja wierzę w to, co powiedział Jezus. Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dobre dary dawać swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Jak każdy dobry ojciec, Bóg pragnie obdarzać nas dobrymi rzeczami. Problem polega na tym, że nie wszystko, o co go prosimy, jest dla nas dobre.
2: Henryk Dedo, Kropla wieczności.
3: Godzina miłosierdzia, odprawiana o godzinie 3 po południu, upamiętnia konanie Jezusa na krzyżu za grzechy całej ludzkości. Święta siostra Faustyna została poproszona przez samego Jezusa, aby ta godzina w szczególny sposób czczona była na ziemi. O 3 godzinie, mówił Pan Jezus do siostry Faustyny, błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników. I choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego.

0: imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego,
1: Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
2: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
3: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa.
1: Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
4: Dla Jego bolesnej męki.
1: miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
4: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa,
1: na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata,
0: dla Jego bolesnej męki.
1: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: Święty Boże, święty, mocny, święty, nieśmiertelny,
1: zmiłuj się nad nami i nad całym światem.
0: O krwi i wodo, któraś wypłynęła z najświętszego serca Jezusowego, jako zdrój miłosierdzia dla nas,
1: ufamy Tobie.
0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.

0: Reklama.
1: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki, konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
0: Po reklamie.
1: Autopromocja.
2: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11.45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: To była autopromocja.

0: To już 18 po 15.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: I właśnie o tej porze przybywa samochodów na ulicach Tarnowa, przede wszystkim na Lwowskiej, w kierunku Orkana, w kierunku Rzeszowa. Ciasno. Trudno wyjechać z miasta, ale też od jednego do drugiego ronda ruch wzmożony, od nowego szpitala, także ciężko też wjechać do miasta w tej chwili. Rondo jest oblegane niemalże ze wszystkich stron. Na ulicy Starodąbrowskiej także ciasno, w kierunku ulicy Słonecznej, na Alei Jana Pawła II przy Słonecznej. Na Rutowicza o tej porze to już w jedną i w drugą stronę jest bardzo mocno zatłoczona. Na Konarskiego w kierunku Tuchowskiej ciasno. Jasno, w drugą stronę w miarę płynnie, także jeżeli jedziecie od ulicy Krakowskiej, to do Tuchowskiej męczycie się, a później już w miarę spokojnie do Gumiskiej dojeżdżacie i na Gumiskiej też spokojnie do Okrężnej. Na Krakowskiej przy Warsztatowej coraz większa kolejka, dłuższa kolejka także do skrzyżowania Koszycka-Czerwona. Na Krakowskiej do Narutowicza też ruch jest wzmożony, nadal utrzymuje się duży ruch na Alei Kwiatkowskiego, ale Szujskiego-Mościckiego tutaj spokojnie, na Klikowskiej również, na Nowodąbrowskiej do Błonie także jest ruch wzmożony. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.

Anna Rukrztowicz, Diamentowy Kolczyk. Nie przez przypadek właśnie ta wokalistka i ten utwór. Rok 1963. Właśnie w Szczecinie przyszła na świat ta piosenkarka. Związana była z zespołami Music Market i Speedwars and Gospel Singers. Od roku 1985 występuje jako solistka. No i właśnie w tym roku jako solistka zaśpiewała na 22. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu i zdobyła pierwszą nagrodę w konkursie Premier za wykonanie utworu właśnie Diamentowy Kolczyk. No i wszystko nam się tutaj wyjaśniło. Z kolei w 1967 roku, 5 maja, Scott McKenzie nagrał najtrudniejszy utwór San Francisco. Słyszymy.

0: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csm.tarnow.pl.
1: Lubisz atmosferę targów staroci? Te szpargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na Ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja ściółkowe klasy M Złota Nioska 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama!
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
3: Tak?
4: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa od 6 do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
6: Minęła 15:30. Zaczynamy Puls Regionu. Puls Regionu. Zdarzenia.
7: Najbardziej widać to właśnie kumulację na przerwach.
6: Interwencje.
8: Ten styropian, który przez tyle lat tam był, nie spełniał swojej funkcji.
6: Opinie.
9: Stęskniłam się ze szkołą i ze znajomymi, więc myślę pozytywnie.
6: Fakty.
10: Wyniki finansowe na tych obiektach są złe.
6: Codziennie od poniedziałku do piątku od 15:30 do 17:00.
11: Relikwie błogosławionej Karoliny na Czarnym Lądzie. Czego dziś mieszkańcy Afryki mogą uczyć się od pochodzącej z Wałrudy polskiej dziewicy męczennicy?
12: Myślę, że przemawiała Karolina do nich, że można osiągnąć świętość, będąc właśnie na wsi, będąc gdzieś tam daleko od cywilizacji i będąc osobą, która ta Karolina jest zaangażowana i w dom rodzinny, i w sąsiedztwo, i widzi potrzeby.
11: Nowe ławki, plac zabaw, a może sąsiedzki festyn osiedlowy. Można już składać propozycje do budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na 2027 rok. Kto z mieszkańców może złożyć swój projekt?
13: Każdy, niezależnie od wieku. Oczywiście musi być zameldowany na pobyt stały lub czasowy. Bądź w przypadku, gdy osoba zamieszkuje Nowy Sącz, jednak tego meldunku nie ma, musi pamiętać o złożeniu stosownego oświadczenia.
11: Nowosądecka akcja ma uwrażliwić właścicieli psów na sprzątanie po swoich pupilach, szczególnie na wiosennych spacerach. Czy zaczną nosić ze sobą biodegradacyjne woreczki?
14: Ja myślę, że jak pamiętamy o tym, żeby ubrać okulary przeciwsłoneczne, czapkę, wziąć wodę, to po prostu pamiętajmy o tym, jak wychodzimy z tym pieskiem, bo wiemy, w jakim celu wychodzimy.
11: W Pulsie Regionu także podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatnich tygodni w powiecie tarnowskim. Wiele z nich skupiało się wokół bezpieczeństwa na drogach.
15: Chodzi przede wszystkim, by jednak zabezpieczyć pieszych, ale też rowerzystów.
11: Natomiast po godzinie 16 naszym gościem będzie Magdalena Kopczyńska, właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego. A porozmawiamy o zbliżających się zimnych ogrodnikach oraz o tym, jak przymrozki wpłynęły na tegoroczne rośliny. Wtorek, 5 dzień maja 2026 roku, Jerzy Olszówka, witam i zapraszam w imieniu własnym oraz reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz do godziny 17:00.

0: zawodowi. To wszystko jest w cenie!
1: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
2: Cześć, tu Michał Micut, komentator Kanal Plus. Już dziś hit półfinału UEFA Champions League. Arsenal kontra Atletico, a jutro Bayern kontra PSG. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Wejdź na kanalplus.pl lub przyjdź do punktu sprzedaży.
3: Po reklamie.
4: Czego dziś może uczyć błogosławiona Karolina Koskówna na Czarnym Lądzie? Relikwie pochodzącej z Wałrudy polskiej dziewicy i męczennicy do wschodniej Afryki zabrał kustosz sanktuarium w Zabawie ksiądz Zbigniew Szostak.
5: Ja pojechałem z Karoliną, to ona mnie tam zaprowadziła, nie ja ją. Ponieważ ja nie miałem takiego pomysłu, żeby wyjeżdżać, ale on się zrodził przez ludzi, którzy pragnęli, żeby Karolina tam była. I rzeczywiście to było dosyć ciekawe wydarzenie, kiedy w spotkaniach ze wspólnotami, które żyją podobnie jak Karolina, w tym samym jakby klimacie wsi, która dla mnie mówiła o tej wsi karolińskiej, gdzie 100 lat temu Karolina w warunkach dosyć prymitywnych, jakby dzisiaj patrzeć. Tak dzisiaj tam żyją niektóre wspólnoty, zwłaszcza tam gdzieś głęboko na wsiach, w buszu. Tak żyją jak kiedyś Karolina 100 lat temu. Tylko nie mają takiego doświadczenia jak Karolina. Nie mają takiego doświadczenia, takiego zatroskania, bo trzeba szczerze powiedzieć, no rodziny są wielodzietne, tak jak rodzina Kusków. Ale tak rodzice tych dzieci tam w Afryce nie troszczą się jak rodzice Kusków o swoje dzieci. Mają dużo trudniejsze jeszcze warunki niż Karolina kiedyś 100 lat temu, ale myślę, że przemawiała Karolina do nich, że można osiągnąć świętość będąc właśnie na wsi, będąc gdzieś tam daleko od cywilizacji i będąc osobą, która ta Karolina jest zaangażowana i w dom rodzinny, i w sąsiedztwo, i widzi potrzeby.
6: Jak oni właśnie przeżywają swoją wiarę?
5: Pragną przeżywać tę wiarę jako autentyczne spotkanie. Widać wiele autentyczności, przede wszystkim w tym, jak się modlą, jak się angażują, nawet jak słuchają. No były trudności, bo ja mówiłem po polsku, było tłumaczenie w Rwandzie na francuski, a potem z francuskiego na Kenia, Ruanda. Ale niech się nie nudził. Powszednia msza 2,5 godziny z przekazaniem relikwii. Nikt nie wychodził z kościoła. Myślę, że to też jest taki znak, że potrzebujemy takiego spotkania autentycznego, nie tylko odprawienia mszy świętej i zaliczenia, ponieważ jest niedziela, to muszę być w kościele, ale takie wielkie pytanie, czy ja w tym kościele mam właśnie to doświadczenie przeżycia, spotkania czegoś, przeżycia czegoś wielkiego, pięknego.
6: Jak oni odbierali naszą polską błogosławioną męczennicę, dziewicę?
5: Przede wszystkim jako świętą i szczęśliwą, tak chciałem ją pokazać. Jako tę, która dzisiaj jest błogosławiona, czyli szczęśliwa. Bo myślę, że mają problem ze śmiercią, która by przyszła nagle. Jak być szczęśliwym, kiedy ktoś odebrał ci życie? Miałem takie niesamowite też spotkanie z chłopcem, który tam jest otaczany taką troską, ponieważ tam miał problem z okiem, ma amputowane oko. Kiedy on przyszedł na spotkanie, to było gdzieś koło 8 wieczorem, to najbardziej mu smakował ryż i kawałek kury, nawet nie cukierki. Jak widziałem, jak on z jakimś takim wielkim apetytem to zjadał, że nie powiem, że widać było, że był głodny. To jest wielki też problem głodu, ale też i dziadostwa. Takiego właśnie czegoś, co wydaje się, że bez większego nakładu środków można było pokonać. To myślę, że Karolina też może ich uczyć, że trzeba takiego właśnie zaangażowania, poszukać sobie miejsca jak ona pod gruszą, żeby się zebrać, żeby coś zrobić, żeby zadbać o dom, żeby zadbać o sąsiadów. To jest właśnie ważne, żeby odnajdywać na wzór Karolin takie zaangażowanie właśnie po to, żeby sobie to miejsce czynić bardziej takie przyjazne.
6: Wróci ksiądz jeszcze z Karoliną do Afryki?
5: Od Karoliny zależy. Myślę, że w Afryce Karolina już była wcześniej. Byli misjonarze, na przykład w Kongo, ksiądz Boguś Piotrowski zawiózł Karolinę, w Peru jest Karolina. Dla mnie to ważne doświadczenie, ale też przekonanie, że tam Karolina ma co robić. U nas ma też co robić Karolina, ale to przede wszystkim nie Karolina, tylko Pan Bóg dając Karolinę pokazuje właśnie kierunek rozwoju mojego osobistego, jako chrześcijanina, jako tego, który No właśnie w takich warunkach wzrastając osiąga świętość, bo to przede wszystkim o świętość nam chodzi. O życie te Karolina zaangażowane, ale też i takie szczęśliwe. Czy oni są szczęśliwi w tej biedzie? Trochę tak, ponieważ oprócz tego czasem są smutni. To widać, że w tym

0: Którzy może nie czytają dzisiaj już tak bardzo Pisma Świętego jak kiedyś Karolina, ale czytają świat, który nas otacza. Ale świat, który nas otacza, prowadzi nas do pytania zasadniczego. Nie czy drzewo jest święte, czy ziemia jest świętą, tylko jak to drzewo, jak ta ziemia, jak ten świat piękny dzisiaj tutaj jest ćwierkający, cykady cały czas śpiewają, mówi właśnie o Stwórcy. Chciałbym tutaj się też właśnie w to mocno teraz angażować, żeby pokazać przy sanktuarium i przez Karolinę i przez ten klimat tutaj w Aurudzie i w Zabawie taki krok ważny, który potrzebujemy zrobić, żeby otworzyć tą Ewangelię, pierwszą Ewangelię, jakim jest świat, natura, jakim jest piękno stworzenia. Zachwycamy się stworzeniem, chcemy o nie dbać bardziej, a dlatego, że on nas prowadzi do Stwórcy.
1: Z proboszczem i kustoszem sanktuarium błogosławionej Karoliny w Zabawie, księdzem Zbigniewem Szostakiem, rozmawiała Jolanta Moś.

0: 15 minut do godziny 16, zanim przejdziemy do kolejnego tematu Pulsu Regionu, sprawdzimy, jak jeździ się po ulicach Tarnowa i Nowego Sącza.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Pieczkowskiego Witosa w Nowym Sączu. Tutaj jest ciasno. Ciasno również na ulicy Tarnowskiej, w stronę ulicy Witosa. Lwowska, Barskie również. Tutaj ruch jest wzmożony. Podobnie na Piłsudskiego i na Nawojowskiej. Rejta na Długosza, ruch większy. No i bardzo dużo samochodów jest na ulicy Węgierskiej w tej chwili w Nowym Sączu. Węgierska, Biegonice, bardzo ciasno. A w Tarnowie ruch wzmożony na Narutowicza, Konarskiego, Dąbrowskiego i Lwowska niemal na całej długości jest mocno zatłoczona. Jadąc od Starodąbrowskiej w kierunku Orkana. Także tutaj jest najwięcej samochodów w tej chwili i Starodąbrowska stoi w kierunku ulicy Słonecznej. Mickiewicza, Aleja Solidarności, tutaj pustki. Na Narutowicza ruch bardzo duży i na ulicy Krakowskiej też bardzo ciągnie się sznur samochodów od ulicy Warsztatowej w kierunku ulicy Czerwonej i Koszyckiej.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Edycja budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2020.

0: 2027 oficjalnie rozpoczęta. Na akcję przeznaczono rekordową jak na razie kwotę 5 milionów 230 tysięcy złotych. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
1: Można już zgłaszać projekty. Te dzielą się na ogólnomiejskie oraz osiedlowe. Twarde projekty to na przykład inwestycje w infrastrukturę, a miękkie to spotkania integracyjne, festyny czy wystawy. Podział konkretnych kwot pieniędzy na te drugie wynika z wielkości powierzchni osiedla i liczby jego mieszkańców.
2: Największe kwoty, które są, to są na osiedlu Zawada, Bigonice, Poręba, Mała Helena, czyli osiedla, gdzie są najwięcej obszarowo. Natomiast najmniejsze kwoty to jest Centrum Osiedla Kiemińskiego i Kruślice.
1: Wyjaśnia Bożena Borkowska, zastępca prezydenta Nowego Sącza, i dodaje.
2: Do każdego projektu musi być przygotowany kosztorys, czyli poszczególne elementy danego projektu muszą być oceniane finansowo i kwota musi się mieścić dokładnie w kosztorysie na dane osiedlu, które jest.
1: Nowosądeczanie mogą zgłaszać swoje projekty do 18 maja na dwa sposoby, mówi Kamila Mateja, kierownik Biura Aktywności Obywatelskiej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
3: Klasycznie w wersji papierowej poprzez wypełnienie formularza wydrukowanego, czy też formularza w wersji edycyjnej na komputerze, który należy kolejno po wypełnieniu złożyć na dzienniku podawczym Urzędu Miasta Nowego Sącza, bądź elektronicznie poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Aby wypełnić wniosek w wersji elektronicznej, należy utworzyć konto w systemie i w tym systemie należy wypełnić takie same pola jak w formularzu papierowym.
1: W zgłaszaniu projektów może uczestniczyć każdy mieszkaniec Nowego Sącza. Osoby niepełnoletnie muszą złożyć dodatkowe oświadczenia rodzica lub prawnego opiekuna. Kamila Mateja przypomina, że do prawidłowo złożonego wniosku musi być dołączona lista poparcia. Ten ogólnomiejski projekt opatrzyć trzeba listą z podpisami 20 osób, a projekt osiedlowy musi poprzeć jedna osoba poza wnioskodawcą.
3: Tak dla przypomnienia, w przypadku terenów niebędących własnością miasta można wyłącznie realizować projekty miękkie. Mówimy tutaj o wszelkiego rodzaju festynach, piknikach, czy też zajęciach sportowych, albo wszelkiego innego rodzaju działaniach miękkich. Nie ma możliwości realizacji na terenie niebędącym własnością miasta projektów inwestycyjnych.
1: Wszelkie informacje oraz szczegóły dotyczące rozpoczętej edycji budżetu obywatelskiego dostępne są na stronie internetowej bo.nowysacz.pl. Znaleźć tam można m.in. wykaz 25 osiedli z przypisanymi do nich poszczególnymi kwotami oraz wszystkie potrzebne szczegóły informujące, w jaki sposób złożyć wnioski.
0: A temat budżetu obywatelskiego Nowego Sącza na rok 2027 zainteresował Łukasza Raczkowskiego. Na zegarach 10 minut do 16:00.

0: Znad Sliny wracamy do Nowego Sącza. Miasto to nie pole minowe, to odpowiedzialność. Pod takim hasłem w Nowym Sączu rozpoczyna się kampania promująca sprzątanie po swoich pupilach przez właścicieli psów. Schronisko dla bezdomnych zwierząt zachęca też do walki z bezdomnością kotów poprzez finansowaną przez miasto sterylizację. Więcej o tych akcjach opowie Krzysztof Niedzielan.
1: Nowosądeccy samorządowcy wraz z pracownikami schroniska dla bezdomnych zwierząt przypominają, że wiosną problem zanieczyszczonych zieleńców staje się bardzo widoczny. Rozwiązaniem ma być zachęta dla właścicieli czworonogów, aby podczas każdego wyjścia na spacer mieli przy sobie biodegradowalne woreczki, które można potem wrzucić do zwykłego kosza na odpady zmieszane.
2: Ja myślę, że jak pamiętamy o tym, żeby ubrać okulary przeciwsłoneczne, czapkę, wziąć wodę, to po prostu pamiętajmy o tym, jak wychodzimy z tym pieskiem, bo wiemy, w jakim celu wychodzimy. Zawsze może się zdarzyć taka sytuacja, że po prostu piesek zostawi jakąś niespodziankę, to ten woreczek wystarczy mieć po prostu tutaj u siebie w kieszonce. Mieszkańcy muszą o tym pamiętać.
1: Zachęcał Maciej Rogusz, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy Radzie Miasta Nowego Sącza, jeden z pomysłodawców akcji. Na razie miasto nie przewiduje wprowadzenia woreczków na swój koszt, ale po prostu zachęca do ich posiadania przez właścicieli zwierząt. Radny Maciej Rogusz przypomina, że to nie tylko odpowiedzialność za estetykę miasta, ale też za zdrowie mieszkańców, w tym dzieci, bo pozostawione odchody to bomba bakteriologiczna. O akcji mają przypominać plakaty umieszczone na miejskich tablicach informacyjnych. Druga z promowanych przez nowosądeckie schronisko dla bezdomnych zwierząt akcja to zachęta do pomocy w sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów w Nowym Sączu. Zadanie finansowane przez miasto ma ograniczać bezdomność tych zwierząt oraz poprawę warunków ich życia. Co ma przynieść akcja?
3: Zapobieganie pasożytom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym, co jest też bardzo istotne dla zdrowia tych kotów. Życie kotów wolno żyjących jest naprawdę bardzo ciężkie. Choroby, różnego rodzaju zagrożenia, brak dachu nad głową, głód, to naprawdę nie są dobre warunki do życia. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, żeby ta akcja naprawdę ruszyła i to nam bardzo ułatwi też naszą pracę, zwłaszcza, że jesteśmy przed tak zwanym kocim boom, gdzie za chwilę będziemy mieć naprawdę dużo na głowie i dużo pracy związanej z małymi kociakami.
1: Mówiła Agnieszka Krzyżak ze schroniska dla bezdomnych zwierząt w Nowym Sączu, która podała szczegóły działania.
3: To jest bardzo proste, słuchajcie, wystarczy podejść do Urzędu Miasta, dokładnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej, zarejestrować się jako opiekun społeczny kotów wolno żyjących na terenie miasta Nowy Sącz, pobrać wnioski i kochani do dzieła. To nam bardzo ułatwia życie i ułatwia nam naszą pracę i pomaganie, bo my jako schronisko nie jesteśmy schroniskiem dla kotów, mamy tylko i wyłącznie pod opieką koty chore i powypadkowe i to też jeszcze w ograniczonych ilości miejsc.
1: Organizatorzy przypominają też, że najlepiej jest przygarnąć zwierzę, adoptować je oraz zaczipować, bo to bardzo ułatwi działanie, jeśli taki kot będzie miał już właściciela. Obowiązek czipowania psów i kotów, czyli Krajowy Rejestr Oznakowanych Psów i Kotów wchodzi w życie w tym roku, a taka rejestracja ma być w pełni zakończona w ciągu najbliższych 5 lat.
0: A ten temat zainteresował Krzysztofa Niedzielana. Puls Regionu w Radiu RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. 4,5 minuty do godziny 16. Punktualnie o 16 połączymy się ze studiem wiadomości, które przedstawi Marta Jodłowska, a po godzinie 16 spotkanie z gościem. Będziemy mówić o zimnych ogrodnikach.

0: Reklama.
1: Wskakuj na rower, a najlepiej zabierz rodzinę na rowerową wycieczkę do lasu. Z Jula to bardzo proste. Bagażnik rowerowy na 4 rowery, montowany na haku holowniczym tylko za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Dźwięki, skrzypiec, śpiew ludowy i barwna tradycja regionu. Od 6 do 8 maja Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu stanie się sercem folkloru podczas 43. Drużbacki. Konkursu muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych. Na scenie zaprezentują się artyści reprezentujący bogactwo kultur Lachów Sądeckich i Limanowskich, górali, pogórzan, zagórzan, kliszczoków oraz łemków. Finał wydarzenia już 10 maja o godzinie 14. Ogłoszenie wyników i koncert laureatów. Zapraszają organizatorzy: Gminny Ośrodek Kultury w Podegrodziu oraz Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu. Nie przegapcie tego święta tradycji!
0: Po reklamie. Zatrucie tlenkiem węgla w regionie limanowskim. Starsza kobieta została zabrana do szpitala. Sadownicy liczą straty po ostatnich przymrozkach.
3: Mówimy o ludziach, którzy zostaną bez środków do życia.
0: Jest 16. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Dwie starsze kobiety zatruły się tlenkiem węgla. Służby interweniowały dzisiaj przed godziną 14 w miejscowości Sadek w gminie Jodłownik na Limanowszczyźnie. Akcja już się zakończyła. Jak relacjonuje Wojciech Bogacz, rzecznik strażaków z Limanowej, obie poszkodowane kobiety miały około 80 lat. Tlenkiem węgla zatruły się we własnym domu.
4: Tą całą sytuację tak naprawdę zastała osoba, która na co dzień opiekuje się tymi osobami. Znalazła tą jedną kobietę leżącą na podłodze. Druga z objawami zatrucia również znajdowała się w tym samym budynku, lecz w innym pomieszczeniu.
0: Jedna z kobiet została zabrana do szpitala. Źródłem ulatniającego się tlenku węgla najprawdopodobniej był używany tego dnia piec węglowy, a także nieszczelne przewody dymowe lub spalinowe, czy niedrożna wentylacja. Jak dodał strażak, w budynku nie było czujniku tlenku węgla, który mógłby z wyprzedzeniem zawiadomić o tym, że śmiercionośny gaz skumulował się w pomieszczeniach.
2: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Gmina Łącko liczy straty w sadach po ostatnich przymrozkach. Samorząd uruchomił możliwość składania wniosków o rządowe odszkodowanie. W niektórych plantacjach jabłoni straty sięgają nawet 100%, a to dopiero początek sezonu sadowniczego. Tymczasem poszkodowani rolnicy mogą już składać wnioski. Jak powiedział wójt Jan Dziedzina w programie Słowo za Słowo w RDN Nowy Sącz, gmina uruchomiła procedurę, bo otrzymała zielone światło ze strony Urzędu Wojewódzkiego.
3: Skoro ta ścieżka jest możliwa, jest dostępna, to próbujemy na miarę możliwości wspomóc sadowników tą procedurą, którą postaramy się, aby szybko i sprawnie była w naszym wydaniu łąckim przeprocedowana. Pozostaje mi wierzyć w to, że ta praca nie będzie tylko pracą dla pracy, bo tak naprawdę tutaj urzędy, instytucje są od tego, aby stosowne, przewidziane ścieżką prawną procedury czynić. Natomiast sadowników interesują pieniądze, dlatego że mówimy o ludziach, którzy pozostaną bez środków do życia.
0: Sadownicy mają czas na złożenie wniosków do 11 maja w Urzędzie Gminy Łącko, gdzie czekają na nich specjalne formularze. Drugim etapem otrzymania ewentualnych odszkodowań będzie wizytacja komisji, która na żywo oceni straty i wyda ostateczną decyzję co do wypłat.
5: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: Maturzyści zmierzyli się dzisiaj z egzaminem z matematyki. Królowa nauk przysporzyła nieco problemów z zadaniami związanymi z trygonometrią i funkcją kwadratową. Absolwenci trzeciego LO w Tarnowie, którzy wyszli z sali egzaminacyjnej prawie godzinę przed końcem egzaminu, przyznają, że uratowała ich karta wzorów.
6: Dobrze, no liczę na trzycyfrowy wynik, będę szczery. Zaskoczyło jedno zadanie. Myślę, że bez karty wzorów byłoby ono taki średni, rozszerzony, ale karta wzorów pomogła bardzo. Trójkąt wpisany w okrąg.
7: Proste, dosyć szybkie. No po polskim to już z górki ten tydzień. Jedno zadanie z funkcji kwadratowej były tam aż trzy zmienne, więc trzeba było wiedzieć, co się kiedy liczy i się nie pogubić.
8: No ja problemów nie miałem raczej. No niektóre trzeba było popatrzeć się do kart wzorów, ale ogólnie to nie było to trudne.
0: Jutro i w czwartek maturzyści podejdą do egzaminów z języków obcych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Tarnowskie maszkarony znów mogą stać się inspiracją do wykreowania masek z ich podobizną. Ruszył konkurs Parada Maszkaronów. Udział mogą wziąć dzieci, młodzież, ale do konkursu zaproszeni są też lokalni przedsiębiorcy i instytucje. Trzeba przygotować przestrzenne maszkaronowe maski inspirowane rzeźbami z tarnowskiego ratusza lub z miejskiego szlaku. Zeszłoroczna akcja cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu.
9: Najpierw wymyśliliśmy nazwę, potem go po prostu zaprojektowaliśmy i stworzyliśmy.
10: Pomysł w sumie wywiódł się z maszkaronów, które są u nas na tarnowskim ratuszu. Było dużo prób i błędów, głównie z pianki montażowej oraz z masy papierowej.
11: Z papieru był i z drewna, a potem go namalowaliśmy na szaro.
0: Zgłoszenia należy przesyłać do 10 czerwca do godziny 15.
1: Na górskim szlaku.
0: Przejdą z przechyby nad Morskie Oko. Przewodnicy górscy z Nowego Sącza powędrują do tatrzańskiej kapliczki Matki Bożej od szczęśliwych powrotów. 70-kilometrowa dwudniowa wędrówka z noclegiem w Spiskich Łapszach Niżnych odbędzie się już w najbliższy weekend. Jej organizatorem jest nasz redakcyjny kolega, prywatnie także przewodnik beskidzki Łukasz Raczkowski.
12: Idziemy, aby prosić o dobry sezon, o to, jak się mówi, tyle samo powrotów z gór, co wyjść w góry. Idziemy też każdy w jakiejś swojej intencji, to z czym ma w sercu, z jakimiś swoimi przemyśleniami, powrotami. To przejście będzie taką górską pielgrzymką i symbolicznym połączeniem Beskidu Sądeckiego, Kaplicy Dobrego Pasterza na Przechybie, z kapliczką właśnie nad Morskim Okiem Matki Bożej, czyli połączenia Beskidów z Tatrami, tego obszaru, gdzie przewodnicy górscy poruszają się, pracują.
0: Patronat nad wydarzeniem objęło koło przewodników przy oddziale PTTK Beskid w Nowym Sączu, a patronem medialnym wydarzenia jest radio RDN Nowy Sącz.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody jest CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W Nowym Sączu, w Tarnowie jeszcze sporo pogodnego nieba, ale pozostali mieszkańcy regionu nie mogą mieć teraz powodów do narzekań, bo nadal niebo bezchmurne, ale no, tych chmur będzie przybywać jednak i na jutro synoptycy zapowiadają już większy wzrost zachmurzenia, aż do wystąpienia opadów deszczu i mogą pojawić się również burze. Na termometrach nadal bardzo zadowalająco jest 27-28 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ptaszkowej. Rodzinne miejsce aktywnego wypoczynku. Sponsorem pogody było CD Locum, inwestor projektu mieszkaniowego Browary Tarnowskie w Tarnowie.
1: W nocy 15 stopni, rano zachmurzenie, wieczorem rozpogodzenie, jutro od 22 do 26. Na zegarach 6,5 minuty po godzinie 16. Słuchają Państwo Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
3: Zaufaj doświadczeniu. Rzemieślnicza Branżowa Szkoła Pierwszego Stopnia w Tarnowie to 2 dekady tradycji i model nauczania dualnego. Co to oznacza dla Ciebie? Praktyka u najlepszych. Uczysz się zawodu bezpośrednio u mistrzów rzemiosła. Wypłata co miesiąc. Jako pracownik młodociany zarabiasz na własne wydatki już w trakcie nauki. Pewny zawód. Stawiasz na doświadczenie, które doceniły setki naszych absolwentów i najlepsi pracodawcy w regionie. Nie marnuj czasu na samą teorię. Wybierz szkołę, która od 20 lat zamienia pasję w konkretne zarobki. Rekrutacja trwa. Sprawdź nas na www.szkołyrzemiosła.tarnów.pl.
0: Po reklamie.
4: Autopromocja.
3: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
4: To była autopromocja.
5: Zimni ogrodnicy zbliżają się wielkimi krokami, ale już ostatnie tygodnie nie były najłatwiejsze dla sadowników, rolników i hodowców roślin. O tym, jak mrozy wpłynęły na kondycję drzew owocowych, sadzonek, roślin ozdobnych oraz przydomowych kwiatów, w dzisiejszej rozmowie. Z gościem Pulsu Regionu rozmawia Tomasz Graczewski.
6: W naszym studiu gości dzisiaj pani Magdalena Kopczyńska, właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego Tęczowa Dolina w Machowej. Dzień dobry.
7: Witam pana redaktora bardzo serdecznie, witam wszystkich państwa.
6: Będziemy rozmawiali o tym, z jakimi warunkami muszą mierzyć się rolnicy, sadownicy, ogrodnicy, hodowcy roślin. Wiem, że początek tego roku, prawie że pierwsza połowa, nie jest zbyt łaskawa, bo z jednej strony mamy suszę, nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem deszcz, z drugiej strony wciąż bardzo niskie temperatury w dość późnej porze roku. Jak to wpłynęło na rośliny?
7: Sama susza jeszcze nie jest tak uciążliwa, ponieważ zima była śnieżna w tym roku, także rezerwuar wody jest dosyć wysoki. Zobaczymy, jak to dalej będzie się kształtowało. Też temperatury były dosyć niskie i na początku to nie szkodziło absolutnie roślinom, bo one były w uśpieniu. Natomiast bardzo dały się we znaki te mrozy, które były, bo to już nie były przymrozki, tylko były mrozy.
6: U nas zdarzało się po minus 10 stopni nawet.
7: Tak, właśnie o to chodzi i to jest już bardzo duży mróz, który dokonał ogromnych szkód i w ogrodach prywatnych, ale również na szkółce. Szkody są bardzo wysokie.
6: Czy możemy jako osoby, które na przykład posiadają przydomowe ogródki, w jakikolwiek sposób zadbać o to, żeby skutki tych mrozów jakoś ograniczyć, żeby te rośliny nam nie popadały, kolokwialnie mówiąc, przez ten mróz?
7: Przy domowych ogródkach to jest jeszcze dosyć prosto, bo można agrowłókniną je pozakrywać. Mamy tam niewielką ilość tych roślin, jeżeli jest mały ogródek oczywiście. Natomiast na szkółce myśmy przykrywali agrowłókniną. Też nie było wystarczającej ilości ostrzeżeń. Były ostrzeżenia o właściwie przymrozkach minus 1, minus 2 stopnie. To nie jest temperatura szkodliwa dla roślin, które nie były jeszcze całkiem rozwinięte. Natomiast rano okazało się, że to właśnie było minus 10, minus 6 stopni. To już jest ogromna różnica. Na szkółce w przypadku tego typu mrozów można okryć, ale to okrywanie też przy takich delikatnych listkach, a to jest najgorsza faza rozwoju roślin. Listki, które dopiero zaczynają wychodzić z pękających pąków, niewiele daje. I tak na przykład klony japońskie bardzo dostały w kość, tak mówiąc kolokwialnie. I w tej chwili te, które znajdowały się na zewnątrz, nie bardzo nadają się do handlu. One wypuszczą drugie liście, no ale to trzeba czekać w granicach minimum miesiąca, jak nie dwa. Natomiast jeszcze takim sposobem innym jest podlewanie, czyli lanie wody przez zraszacze. Woda spadając na rośliny wytwarza ciepło i wtedy pod lodem temperatura jest zerowa, prawda? To ma drugie dno. Rośliny są obciążone lodem, no i też niszczą się, łamią się.
6: No właśnie spotkałem się z tym, że jeden z moich sąsiadów dość wcześnie rano, kiedy jeszcze ten szron występował na trawie, na łące w pobliżu, to on właśnie oblewał wodą, przepłukiwał niejako, czyli to może w jakimś stopniu pomagać, ale na dłuższą metę niekoniecznie?
7: To by trzeba było zacząć lać w nocy, jak spada temperatura. To jest zjawisko fizyczne polegające na tym, na wydzielaniu się ciepła podczas tworzenia się lodu i rośliny, które są otoczone lodem, nie będą odczuwały temperatury zewnętrznej poza lodem. Jest to sposób na zabezpieczenie roślin, tylko tak jak mówię, myśmy swego czasu w ten sposób robili, natomiast później zbyt duża warstwa lodu na roślinach powoduje ich łamanie. Poza tym w tej chwili bardzo wysokie są koszty podlewania, także na to też trzeba zwracać uwagę. No to wtedy musi ta woda się lać od późnego wieczora do rana.
6: Teraz mamy takie dni, w których słupki rtęci wskazują dość wysokie liczby, bo tam mamy po 25 stopni, czasami więcej, czasami do 28 dochodzi nawet momentami, ale mamy w maju taki charakterystyczny okres, który nazywany jest zimnymi ogrodnikami, zimną Zośką. Z obydwiema tymi nazwami się spotkałem. Czy to faktycznie są takie dni, w których ta temperatura czy aura pogodowa może się diametralnie zmienić i czy jeszcze z Pani doświadczenia będziemy musieli się zmagać z takimi mrozami w tym miesiącu?
7: Pogoda właściwie i w Polsce i w całej Europie zaczyna być coraz mniej przewidywalna. Natomiast to są takie wierzenia ludowe, które się sprawdzają. Ja przez wiele lat obserwując, zazwyczaj właśnie w okresie zimnych ogrodników zdarzają się mrozy, szczególnie w czasie wyżowej pogody, kiedy są takie bezchmurne noce. Natomiast jak będzie w tym roku, zobaczymy. Dosyć długo mróz się utrzymywał przed ogrodnikami. No mam nadzieję, że już nie wrócą. Natomiast faktycznie uszkodzenia mrozowe są bardzo duże, bo długi był ten mróz i taki dokuczliwy.
6: Czyli póki co lepiej z sadzonkami pomidorów się na przykład wstrzymać jeszcze te kilka dni.
7: Zdecydowanie.
6: Zapytam już może trochę nieco poza Pani bezpośrednio działalnością, ale czy orientuje się Pani, czy w naszym regionie ucierpieli na przykład sadownicy? Bo najwięcej doniesień medialnych słyszymy właśnie, że w sadach nawet 100% uszkodzeń plonów jest, tak że już nie ma co zbierać praktycznie. Jak jest w naszym regionie?
7: Bardzo duże są uszkodzenia. To jest taki dla mnie też trochę konik, bo ja jestem magister inżynier ogrodnik specjalizacji sadowniczej, także tak.
6: No, na właściwszą osobę nie mogłem trafić do tej rozmowy.
7: Także tak z tyłu głowy mam te sady i interesuję się tym. Bardzo duże są uszkodzenia mrozowe. No przy takim mrozie to zawiązki nie mają żadnych szans, także obawiam się, że w tym roku owoce będą bardzo drogie.
6: No to właśnie uprzedziła Pani moje pytanie, bo chciałem zapytać o to, w których produktach odczujemy wzrost cen, bo to, że plony będą niskie, że zostały zniszczone, odbije się też na konsumentach.
7: Właściwie wszystkie, bo od sadów jabłoniowych począwszy, poprzez sady czereśniowe, wiśnie, właściwie wszystko. Wszystko już albo było w pełnym kwitnieniu, grudniu albo już były zawiązki. Tak jak od znajomych słyszałam, to 100% praktycznie zawiązków zostało uszkodzonych.
6: Na tym na dzisiaj stawiamy kropkę. W naszym studiu gościła właścicielka gospodarstwa ogrodniczo-szkółkarskiego w Machowej, pani Magdalena Kopczyńska. Dziękuję bardzo za spotkanie i za rozmowę.
7: Dziękuję bardzo.
5: Rozmawiał Tomasz Graczewski. Jest 20 minut po godzinie 16:00.

0: Na dobranoc to chyba jeszcze za wcześnie, 22,5 minuty po godzinie 16. O tej porze sprawdzimy, jak wygląda ulica Czarnowa i Nowego Sącza.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: W Nowym Sączu poprawiła się troszeczkę sytuacja na Węgierskiej, ale nadal jest spory ruch. Na Nawojowskiej w miarę spokojnie teraz, uspokoiło się na Piłsudskiego, pod Białym Klasztorem cisza, spokój. Lwowska, Barskie, tu może jest troszeczkę więcej samochodów i sporo aut utrzymuje się jeszcze teraz na ulicy Tarnowskiej przy Witosa i na Pieczkowskiego oraz Barskiej. W Tarnowie natomiast uspokoiło się też na Narutowicza, tylko w jedną stronę teraz mamy korek, jadąc od ulicy Krakowskiej do Tuchowskiej, na Dąbrowskiego, Konar tutaj ruch umiarkowany. Na Lwowskiej krótsza kolejka do ulicy Orkana, ale nadal jest ciasno na tym rondzie. Aleja Jana Pawła II pusta, Słoneczna, Ślitki, Słowackiego również ruch umiarkowany. Na Krakowskiej nadal dużo samochodów. Na wysokości Warsztatowej mijamy to skrzyżowanie i dalej też wolno poruszamy się w kierunku Koszyckiej i Czerwonej, ale też jest lepsza sytuacja niż jeszcze kilkadziesiąt minut temu. To zajrzyjmy jeszcze na przykład do Brzeska. Tutaj płynnie, bez większych problemów przejeżdżamy przez miasto. W Gorlicach na Sienkiewicza, na zawodzie Sienkiewicza, tutaj jest więcej samochodów na Parkowej i na Kościuszki. A w Limanowej mamy płynny ruch, bez większych problemów przemieszczamy się w Bochni. Ruch umiarkowany, jedynie na Trudnej troszeczkę trudniejsza jest sytuacja. Wszystkiego bezpiecznego i szerokości dla wszystkich kierujących.
1: Sponsorem wiadomości drogowych jest firma Axil, producent farby do malowania blachy dachowej Axicor. www.axil.pl.
0: Teraz w retro wtorek, Deluxe i Roxette, a za chwilę spojrzymy jeszcze w niebo i sprawdzimy, jak będą wyglądać kolejne dni maja. Zostańcie z Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
0: Po reklamie.
7: Na prognozę pogody zaprasza sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
8: Nadal pogodnie, jeszcze słonecznie, w miarę słonecznie, ale słońca niestety będzie coraz mniej. Synoptycy zapowiadają wzrost zachmurzenia. Jutro przewaga chmur i niższe temperatury od 22 do 26 stopni. W nocy 15 kresek powyżej zera, czyli nie jest źle. I kolejny dzień, czyli czwartek, również raczej z pochmurnym niebem i mogą pojawić się również burze, opady deszczu i burze.
7: Dobrej pogody życzy sponsor, producent naturalnej wody mineralnej Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
6: Na program zaprasza sponsor firma Budkomin. Wentylacja, rekuperacja, rozwiercanie, uszczelnianie i naprawa kominów. www.budkomin.pl.
7: Sponsorem prognozy pogody był właściciel Galerii Trzy Korony. www.galeria3korony.com.pl.
8: Środa i czwartek, takie troszeczkę pochmurne, troszeczkę, bo jednak synoptycy dają nam jeszcze nadzieję na to, że zobaczymy promienie słoneczne tak w środę, jak i w czwartek. W piątek już nie powinno padać.

0: Jest 16.35, za chwilę w Pulsie Regionu wiadomości sportowe.
1: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczny?
1: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: Lubisz atmosferę targów staroci? Też pargały, cacka i przedmioty z duszą. W Starym Sączu czekają na ciebie skarby i rupiecie ze strychu, konfekcja z drugiej ręki i uliczne łakocie. Stare rzeczy znajdują tu nowe życie. Sprzedaż sąsiedzka tworzy wspólnotę. Będzie pan kataryniarz, kuglarze, wata cukrowa i jazz bandy. Prowincjonalny retro jarmarek. Już 9 i 10 maja w Starym Sączu, miasteczku z klimatem.
1: Po reklamie.
6: Na informacje sportowe zaprasza ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: Wiadomości sportowe, Tomasz Graczewski, zapraszam. Po ostatnim gwizdku spotkania BrookBetu Termaliki Nieciecza z GKS-em Katowice głos zabrał trener Słoni Marcin Brosz. Podczas konferencji prasowej szkoleniowiec odpowiadał na pytania dziennikarzy, m.in. o jego plany na pozostanie w klubie mimo definitywnego spadku Termaliki do pierwszej ligi. Trener nie odpowiedział jednoznacznie, odpowiadając, że na ten moment musi przemyśleć sobie ostatnie spotkanie.
7: Niedawno cieszyliśmy się z awansu, dzisiaj jesteśmy w innym momencie, ale też powiem to, czego się nauczyłem w sporcie. To są momenty, które najbardziej bolą, ale je trzeba prawidłowo wykorzystać, żeby po jakimś czasie wrócić silniejszym, mocniejszym.
0: Termalika ma przed sobą jeszcze 3 spotkania, jednak nawet gdyby wygrała każde z nich, to i tak zakończy sezon w strefie spadkowej. Miejsce Termaliki w Ekstraklasie najprawdopodobniej zajmie Wisła Kraków. Po ostatnim zwycięstwie nad Stalą Rzeszów w pierwszej lidze, Wiśle wystarczy w najbliższy piątek remis z Chrobrym Głogów, by przypieczętować awans. Sądeczanin Łukasz Pławecki stanie przed wyjątkową szansą zostania mistrzem świata w boksie Federacji WBF. 23 maja zmierzy się na gali w Nowym Sączu z Niemcem Marvinem Rufem. Pławecki podkreśla, że jest w trakcie intensywnych przygotowań do walki.
8: Morderczych wręcz treningów. Pierwszy raz przygotowuję się do takiego dużego pojedynku 12-rundowego. Jest to coś nowego dla mnie, ale myślę, że będę dobrze przygotowany, bo wszystko idzie zgodnie z planem. Mam już swoją formę fizyczną, którą tak naprawdę, jak to powiedzieli mi profesorowie z Katowic, do których opieram te treningi, to jestem takim diamencikiem, którego trzeba tam szmateczką troszkę przyszlifować przed tym pojedynkiem. Pracuję przede wszystkim nad taktyką na przeciwnika. Motorykę również wzmacniam, bo te 12 rund, no jednak jest to duże wyzwanie.
0: Sądecki bokser przed pojedynkiem o Mistrzostwo Świata będzie toczył liczne sparingi. Pławecki rywalizuje w sportach walki od 25 lat. Jest 7-krotnym mistrzem świata w kickboxingu, a od 5 lat walczy zawodowo w boksie. Długi majowy weekend był udany dla większości tarnowskich drużyn występujących w seniorskich ligach piłki nożnej mężczyzn. Pierwszy zespół Unitarnów przywiózł 1 punkt z boiska lidera rozgrywek Orła Ryczów, remisując 1-1. Metal Tarnów natomiast na wyjeździe przegrał z Lubaniem Maniowy 0-3. Z porażką musiała też pogodzić się piątoligowa Tarnowia, która przegrała 1-4 z rezerwami BrookBetu Termaliki Nieciecza. Tarnowskie drużyny w niższych ligach natomiast odniosły sukcesy. Rezerwy Unii wygrały 6-1 z GKS-em Wierzchosławice w mistrzowskiej grupie B klasy. Rezerwy Tarnowi pokonały 4-1 Wolanie 2 Wola Rzędzińska. Iskra Tarnów wygrała 3-0 z Ryglicami, a Błękitni Tarnów wygrali 3-1 z drugim składem LUKS-u z Krzyszów.
6: Na informacje sportowe zaprosił ich sponsor BrookBet. Sponsor drużyny piłkarskiej BrookBet Termalika Nieciecza.
0: A już za chwilę w Pulsie Regionu propozycje kulturalne, w nich m.in. zaproszenie na wyjątkowy koncert do Dąbrowy Tarnowskiej. Zostańcie z nami, naprawdę warto.

0: Wiadomości kulturalne.
1: Jolanta Moździerz, zapraszam. Wirtuos wiolonczeli wystąpi podczas dużej uroczystości kościelnej w Dąbrowie Tarnowskiej. Świątynia pod wezwaniem Matki Bożej Szkaplerznej 16 maja zostanie podniesiona do rangi bazyliki mniejszej. Z tej okazji zaplanowano także wyjątkowy koncert. Na placu przed kościołem wystąpi Jan Duke Diucello. Młody artysta, który gra na wiolonczeli, tworzy covery piosenek różnych gatunków muzycznych.

patronat medialny nad wydarzeniem objęło radio RDN Małopolska. Jan Diuk zagra 16 maja o 20:30 na parkingu pod Bramą Zamkową. Przyjść i posłuchać może każdy. Artysta jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi. W repertuarze obok utworów klasycznych znajdziemy m.in. nastrojowe tematy filmowe, współczesne ballady, ale też aranżacje muzyki rozrywkowej i rockowej. Wiolonczelowe covery światowych hitów cieszą się ogromną popularnością i generują miliony odsłon na TikToku czy YouTubie. W marcu zeszłego roku Jan Diuk Diucello gościł w studiu Radia RDN Małopolska i mówił o swojej muzycznej drodze z tym niezwykłym instrumentem, jakim jest wiolonczela. Małopolskie Centrum Kultury Sokół w Nowym Sączu zaprasza na 43. konkurs muzyk, instrumentalistów, śpiewaków ludowych i drużbów weselnych Drusbacka. Odbędzie się on od 6 do 10 maja w Gminnym Ośrodku Kultury w Podegrodziu. Celem konkursu jest przegląd, ochrona i popularyzacja folkloru muzycznego, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycyjnym muzykowaniem i śpiewem ludowym, dokumentacja najcenniejszych zjawisk tradycyjnych kultury muzycznej oraz budowanie pokoleniowych i regionalnych więzi. Spośród laureatów komisja dokona kwalifikacji na ogólnopolski konkurs gawędziarzy, instrumentalistów, śpiewaków, drużbów i starostów weselnych Sabałowe Bajania w Bukowinie Tatrzańskiej oraz na ogólnopolski festiwal kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Do tegorocznego konkursu zgłosiło się 56 instrumentalistów, 28 muzyk, czyli kapel ludowych, 26 grup śpiewaczych, 37 śpiewaków solistów, 12 mistrzów z uczniami oraz 5 drużbów weselnych. Łącznie odbędą się 164 prezentacje konkursowe przygotowane przez ponad 460 uczestników, instruktorów i opiekunów. Prezentacje konkursowe ruszą w najbliższą środę, 6 maja o godzinie 15. To nie tylko festiwal, ale przede wszystkim inicjatywa społeczna. W Tuchowie odbędzie się wyjątkowe wydarzenie, które połączy edukację i muzykę. Plenerowy festiwal w Tuchowie Trzymaj się zdrowo będzie promować zdrowie psychiczne i fizyczne. Zaplanowano m.in. animacje dla dzieci i dorosłych, występy lokalnych grup, prelekcje z psychologami oraz możliwość skorzystania ze wsparcia i konsultacji. Festiwal będzie mieć także muzyczną odsłonę. Ze sceny popłyną piosenki Krzysztofa Krawczyka i Zbigniewa Wodeckiego.

Największe przeboje legend polskiej sceny muzycznej zaśpiewają eleganci polskiej sceny. Festiwal plenerowy Trzymaj się zdrowo w Tuchowie odbędzie się 17 maja w Tuchowskim Amfiteatrze. Wydarzenie ma charakter otwarty, wstęp jest wolny, początek o godzinie 15. Przeboje Wodeckiego i Krawczyka zabrzmią od godziny 19. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio RTN Małopolska. I jeszcze zaproszenie do Centrum Kultury w Krynicy. Zdrojony wernisaż wystawy zatytułowanej Miłek znany i nieznany. Będzie to retrospektywna prezentacja twórczości Ryszarda Miłka. Wernisaż odbędzie się już jutro o 15. Ryszard Miłek prezentował swoją twórczość na ponad 150 wystawach indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 140 wystawach zbiorowych w Polsce, Europie i Stanach Zjednoczonych.

0: Jest członkiem m.in. Stowarzyszenia Pastelistów Polskich i Związku Polskich Artystów Plastyków. Charakterystyczną cechą twórczości autora jest malarstwo pastelowe. W jego dorobku znajdziemy wiele prac pastelowych, które zachwycają kolorem, światłem i różnorodnością ujęć. Wystawę artysty będzie można oglądać do 7 czerwca.
1: To były wiadomości kulturalne.

0: kwietniu powiat tarnowski przeprowadził wiele inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Uczniowie jednej ze szkół podstawowych w gminie Tuchów otrzymały kamizelki odblaskowe. Podpisano też umowy na inwestycje infrastrukturalne. Więcej na ten temat Tomasz Graczewski.
1: Najważniejsze tematy z powiatu tarnowskiego. Słuchasz i wiesz.
2: Kwiecień w powiecie tarnowskim upłynął pod znakiem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Na początku miesiąca samorząd pozyskał środki na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zabezpieczenia osuwiska przy jednej z dróg powiatowych. Jak mówił wówczas starosta Jacek Chudyma, projekt pozwoli ubiegać się o kolejne dofinansowania, tym razem już na prace budowlane w Zalasowej.
3: Są trzy etapy realizacji inwestycji osuwiskowych. Pierwszy etap to jest badania geologiczne, drugi etap wykonanie projektu budowlanego i trzeci etap już jest realizacja tego zadania. W tym wypadku dostaliśmy na drugi etap, czyli wykonanie projektu budowlanego, który będzie już przygotowaniem do składania wniosku o dofinansowanie. Jest to osuwisko w gminie Ryglica, dokładnie w Zalasowie.
2: Na wykonanie dokumentacji powiat pozyskał 200 tysięcy złotych z rezerwy celowej budżetu państwa. Starostwo zainwestowało też środki w poprawę bezpieczeństwa w Brzeźnicy w gminie Radłów. Jacek Chudyma tłumaczy, że często dochodzi tam do łamania zakazu tonażowego przez ciężarówki kursujące do pobliskiej żwirowni.
3: W Brzeźnicy będzie tam kamera, która będzie rejestrowała poruszanie się samochodów, szczególnie jeśli chodzi o samochody ciężarowe. Myśmy w tamtym roku tam wykonali nową nakładkę, no i nie chcemy po prostu, żeby ona została zniszczona, a już od kilku lat mieszkańcy występowali, że jednak omijają zakaz samochody ciężarowe, jadą ze żwirem, gdzie jest 3,5 tony, oni wjeżdżają na ten zakaz i przemieszczają się do drogi. Dlatego będzie zamontowana kamera.
2: Powiat przygotowuje się też do modernizacji ważnego ciągu komunikacyjnego łączącego Lubaszową z województwem podkarpackim. Przebudowa drogi powiatowej liczącej ponad 20 km w trudnym terenie będzie jednak na tyle skomplikowana i kosztowna, że konieczne będzie podzielenie planów na aż 15 etapów.
4: To jest bardzo długi odcinek, ponad 22 km. Ruch na tym odcinku drogi bardzo mocno wzrósł. Patrząc po statystykach, nawet w niektóre dni wyższy niż na drodze wojewódzkiej. Jest ta droga wkręta, jest w niektórych miejscach bardzo wąska, nie ma poboczy. Same nakładki asfaltowe, to w większości to one są w dobrym stanie. Tylko tutaj chodzi przede wszystkim o szerokość, żeby jednak zabezpieczyć pieszych, ale też rowerzystów. Staramy się o przebudowę. Będziemy chcieli w tej chwili projektować.
2: Samorząd powiatowy ma już wykonane projekty wraz z kosztorysami dla dwóch odcinków, a zakładane koszty obrazują stopień skomplikowania inwestycji. Między innymi w gminie Rzepiennik Strzyżewski przebudowa ponad kilometrowego odcinka ma kosztować ponad 22 miliony złotych. W końcówce kwietnia zainicjowano akcję Bezpieczny Uczeń. To inicjatywa Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Drogowego. Uczniowie szkoły podstawowej w Siedliskach otrzymali kamizelki odblaskowe i uczestniczyli w prelekcji dotyczącej bezpieczeństwa na drodze.
5: Dzisiaj inaugurujemy tę akcję Bezpieczny Uczeń w skali całego powiatu w gminie Tuchów. Będziemy też kontynuować to w najbliższych miesiącach w gminie Tarnów, w mojej rodzinnej gminie Tarnów oraz w gminie Ryglice, a później sukcesywnie w każdej z gmin powiatu tarnowskiego. Razem z Policją, z Wydziałem Ruchu Drogowego jest tutaj dobra współpraca. Zawsze policjanci będą na tych spotkaniach mieć swoją prelekcję o bezpieczeństwie dedykowaną właśnie młodym osobom, z tym niechronionym uczestnikom ruchu drogowego, najmłodszym, a my jako samorządowcy będziemy ten komponent bezpieczeństwa wzmacniać tym właśnie podarunkiem, czyli kamizelką odblaskową.
2: Mówił przewodniczący Powiatowej Rady Bezpieczeństwa, a zarazem członek zarządu powiatu tarnowskiego Tomasz Stelmach. Prelekcję dla młodych uczestników ruchu drogowego przeprowadzili policjanci tarnowskiej drogówki. Na zakończenie miesiąca podpisano także umowę z wykonawcą budowy chodnika w Gromniku. Prawie pół kilometra ciągu pieszego powstanie w ciągu kilku miesięcy. Jak podkreślał podczas podpisania umowy starosta tarnowski Jacek Chudyma, budowa chodnika to inwestycja w bezpieczeństwo.
3: Bardzo duże inwestycje w tej chwili będziemy robić ze swoich środków, ponieważ nie ma programów, które moglibyśmy zrealizować i w 100% będziemy realizować ze swoich. Choćby nawet nakładki czy współpracy z gminami, budowy chodników wzdłuż dróg powiatowych. Ja tylko przypomnę, że to jest na zasadzie finansowania 50 na 50, ale jest dużo gmin, które dokładają dużo większą kwotę niż wychodzi z algorytmu tych środków, które my przeznaczamy.
2: Budowa chodnika w Gromniku to koszt blisko 750 tysięcy złotych brutto. Połowę tej kwoty przekazał wojewoda Małopolski w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a drugą połowę kosztów pokryją powiat tarnowski i gmina Gromnik.
1: Najważniejsze tematy z powiatu tarnowskiego. Słuchasz i wiesz.
0: I tym podsumowaniem Tomasza Graczewskiego kończymy dzisiejsze wydanie Pulsu Regionu. Jerzy Olszówka, dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dziękuję za uwagę w imieniu reporterów Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Słyszymy się jutro punktualnie o godzinie 15.30. A za chwilę jeszcze wiadomości przedstawi Marta Jadłowska, a po godzinie 17.00 bez skierowania.

0: Reklama.
1: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
2: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
1: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie. Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru domu w Krynicy. Szczegóły za moment. Będzie też wielkie psie dreptanie na Sądecczyźnie. Jest 17. Marta Jodłowska, zapraszam na wiadomości. Jest śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch mężczyzn, którzy zginęli w wyniku pożaru domu w Krynicy Zdroju. Prowadzi je prokuratura rejonowa w Muszynie. O szczegółach Łukasz Raczkowski.
3: Do tragicznego pożaru doszło 24 kwietnia na parterze jednego z domów w Krynicy Zdroju. W wyniku odniesionych wówczas obrażeń zmarło dwóch mężczyzn w wieku 48 i 65 lat. Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego zabrały poszkodowanych do szpitali w Krakowie i w Siemianowicach Śląskich. Mimo prób lekarzy mężczyzn nie udało się uratować. W ramach śledztwa przeprowadzone zostały oględziny miejsca zdarzenia z udziałem biegłego do spraw pożarnictwa. Powołano też biegłych lekarzy z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie i Katowicach do wykonania sekcji zwłok pokrzywdzonych, a także powołano biegłego z zakresu pożarnictwa. Obecnie prokuratura bada sprawę, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności i przebieg tragicznego pożaru w Krynicy Zdroju.
0: Na odcinku drogi powiatowej prowadzącej z Żuchowej do Koszyc Małych trzeba będzie liczyć się z ruchem wahadłowym. To za sprawą remontu chodnika. Prace mają ruszyć już niebawem. Przebudowywany odcinek ma około 200 metrów. Właściciel firmy, która wygrała przetarg na realizację inwestycji, Paweł Tomasik, szacuje, że prace mogą potrwać przez około miesiąc.
4: Większość prac będzie się odbywało z powierzchni pasa ruchu drogowego, drogi powiatowej. Jak przy większości budowania chodników, z powodu lokalizacji odcinka zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na całym odcinku podczas trwania prac. Będziemy się starać, aby płynnie wszystko przebiegało z jak najmniejszą uciążliwością dla ruchu. Umowę mamy na czas realizacji 3 miesięcy, jednakże przewidujemy wybudowanie odcinka w przeciągu 1 miesiąca.
0: Inwestycja w Koszycach Małych ma kosztować 330 tysięcy złotych.
1: Słuchacie wiadomości RDN.
0: Poprawa bezpieczeństwa, komfortu codziennego życia i rozwój pasji, zwłaszcza sportowych. Takie cele mają projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Znana jest już lista zadań dopuszczonych do głosowania w 9. edycji. Spośród nich mieszkańcy wybiorą inicjatywy, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku. Jak mówił w audycji Słowo za Słowo wiceprzewodniczący Sejmiku województwa małopolskiego Wojciech Skruch, wśród 155 propozycji znalazły się inicjatywy skierowane do dzieci, młodzieży, ale też do seniorów.
5: Dopuszczono do konkursu 155 projektów, z tego 36 to są projekty o znaczeniu ogólnomałopolskim i też są tutaj projekty z regionu tarnowskiego, choćby przebudowa dróg wojewódzkich. Jeśli chodzi o projekty regionalne, czyli te o mniejszym znaczeniu i też no niższe kwotowo, to 32 projekty z regionu tarnowskiego, na które będzie można głosować. W większości około 80% to są projekty o charakterze sportowym. Pozostałe to są projekty o charakterze kulturalnym. Są też projekty edukacyjne, promocyjne, turystyczne.
0: Teraz głos będzie należał do mieszkańców. Do dyspozycji Małopolanie mają 2 głosy. Jeden na zadanie ogólnowojewódzkie i jeden na zadanie regionalne. A realizacja pomysłów wybranych przez mieszkańców w głosowaniu będzie możliwa od stycznia przyszłego roku.
1: www.rdn.pl. Informacje całą dobę.
0: A na Sądecczyźnie trwa wielkie psie dreptanie. W akcję może się zaangażować każdy, kto lubi spacerować ze swoim czworonogiem i chce wesprzeć organizacje pomagające zwierzętom. Wystarczy zgłosić się po pakiet startowy, przekazać datek i wędrować ze swoim pupilem, zbierając kilometry w ramach konkursu, mówi jedna z organizatorek akcji, Ewa Surowiak.
6: Chodzimy ze swoimi psiakami, możemy też wziąć psa sąsiada, możemy wyprowadzić psa ze schroniska, wszystko jedno z jakim zwierzakiem pójdziemy. Robimy z tego zdjęcia. W każdym pakiecie startowym znajdują się bandamy z indywidualnym numerem. Chcemy, aby na zdjęciu pojawił się ten numer. Jeżeli dodatkowo pod wydarzeniem, które jest na Facebooku, podacie nam Państwo ilość ilość kilometrów, które przeszliście i czas, w jakim dreptaliście ze swoim czworonogiem, to to wszystko sobie zliczamy, robimy takie statystyki i na koniec nagrodzimy w trzech kategoriach niespodziankach.
0: W wielkim psim dreptaniu bierze udział już ponad 50 psów. Wciąż jednak można przyłączyć się i odebrać pakiety startowe, bo akcja potrwa jeszcze do 14 maja.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama. Centrum Sztuki Mościce zaprasza na małopolską retrospektywę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Gdyni Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. Już 12 i 13 maja. Wyjątkowe pokazy filmów dokumentalnych i fabularnych. Wystawa, panel dyskusyjny oraz koncert Tadek Firma. Wstęp na wydarzenia bezpłatny. 12 i 13 maja w Centrum Sztuki Mościce. Szczegóły na csmtarnow.pl. Po reklamie.
2: Autopromocja.
1: Już wkrótce wyjątkowe wydarzenie w historii Dąbrowy Tarnowskiej. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na niezwykły cykl 10 audycji, który poprowadzi ksiądz doktor habilitowany Jan Bartoszek, autor najnowszej książki o Dąbrowskiej Świątyni. Dąbrowska Bazylika, od ruin zamku po papieski tytuł. To fascynująca opowieść o wierze, historii i drodze do wielkiego wyróżnienia. To także duchowe przygotowanie do wyjątkowej chwili. Już 16 maja Kościół pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej zostanie ogłoszony Bazyliką Mniejszą. Nie przegap tej niezwykłej podróży przez historię i duchowość. Włącz nasze radio 4 maja o godzinie 11:45. Słuchaj nas codziennie od poniedziałku do piątku. Zapraszamy. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
2: To była autopromocja.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Dziecko podłaśnia telewizor. Prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
8: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
9: Dzień dobry, dziś w audycji o astmie. To jedna z tych chorób, o których wielu słyszało, ale niewielu naprawdę ją rozumie. Dla jednych oznacza sporadyczny kaszel czy duszność, dla innych codzienną walkę o swobodny oddech. W Polsce chorują na nią miliony osób, a mimo to wciąż zbyt często bywa lekceważona, źle rozpoznana albo niewłaściwie leczona. Wielu pacjentów żyje z objawami, nie zdając sobie sprawy, że można je skutecznie kontrolować. Skąd bierze się ten problem? Dlaczego mimo postępu medycyny astma nadal wymyka się spod kontroli? O tym porozmawiam z moim gościem. Doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Dzień dobry.
10: Dzień dobry pani redaktor, witam państwa.
9: Panie doktorze, od blisko 30 lat w maju obchodzimy Światowy Dzień Astmy, od wielu lat pod hasłem przejmij kontrolę nad astmą. I wciąż tej kontroli się uczymy. Proszę powiedzieć, czym jest astma oskrzelowa i dlaczego trudno nad nią ciągle zapanować?
10: Astma oskrzelowa jest to przywlekła choroba układu oddechowego, definiowana przez wywiad, czyli pacjent powinien mieć takie objawy jak kaszel, świszczący oddech, uczucie duszności, subiektywne uczucie braku powietrza. Przynajmniej dwa te objawy tu i teraz.
9: Podobno rozpoznanie astmy trwa aż 7 lat. Dlaczego tak długo?
10: Astma zmienną jest. Gdyby te objawy trwały w sposób konsekwentny przez kolejne dni i tygodnie, no to nie byłoby problemu z rozpoznaniem. Astma często jest spowodowana alergią, czyli na przykład sprzątam mieszkanie, kontakt z roztoczami kurzu domowego, narasta stan zapalny w układzie oddechowym, kaszel, świsty, duszności. Przestaję sprzątać, objawy mijają. Nic, doktor osłuchuje, nie ma żadnych objawów. W astmie ciężkiej, która męczy, dręczy, wybudza w nocy, powoduje, że kilka razy dziennie mamy duszności, to rozpoznanie szybko się pojawia. Ale ponad 60% pacjentów z astmą ma astmę łagodną, która, uwaga, daje objawy raz na miesiąc, raz na dwa tygodnie, raz na tydzień. I pacjent, idąc później do doktora, nawet często nie pamięta, a choroba jest.
9: Czyli ktoś może żyć z astmą wiele lat bez rozpoznania, a jednocześnie ta astma z lekkiej może przejść w ciężką postać choroby. Kto może zachorować na astmę?
10: Chorują młodzi chłopcy i dorosłe dziewczyny. Można powiedzieć, że astma jest kobietą. Wiele dorosłych kobiet ma astmę, zdecydowanie mniej dorosłych mężczyzn. Jeżeli mieszkamy w dużej aglomeracji miejskiej, gdzie nasze drogi oddechowe są przeciążone czynnikami drażniącymi, to tamtej astmy jest więcej. No i główna przyczyna astmy, czyli alergia, czyli genetyka. Jeżeli tata, mama, dziadek, babcia mają alergię lub chorowali na astmę, to i ja mogę na tą chorobę zachorować.
9: A ile osób w tej chwili choruje w Polsce? Czy mamy w ogóle takie dane?
10: Dane z Narodowego Funduszu Zdrowia wskazują, że 2 200 000 to są pacjenci, którzy mają rozpoznanie J45, czyli astma oskrzelowa. Badania epidemiologiczne ECAP 1, ECAP 2 pana profesora Samolińskiego wskazują, że ponad 4 miliony pacjentów ma objawy astmy. Więc mamy tutaj niedorozpoznanie tej choroby, bardzo znaczące.
9: To proszę powiedzieć, jak rozpoznać astmę, jakie są podstawy diagnozy?
10: Przede wszystkim wywiad, czyli dopytajmy pacjenta, czy były takie objawy jak kaszel, świsty, duszności. Następnie, jeżeli pacjent ma takie objawy, wykonajmy badanie spirometryczne. To jest badanie, które bada pojemność płuc i przepływ powietrza przez kolejne partie układu oddechowego i jest dedykowane do diagnostyki obturacji, a astma jest chorobą obturacyjną. Jeżeli mam w spirometrii obturację, podaję lek na skurcz oskrzeli, ta obturacja się odwraca, to mamy 100% pewności, że u podstawy choroby leży astma. Polskie Towarzystwo Alergologiczne, Polskie Towarzystwo Chorób Płuc promuje badania spirometryczne. To powinno być badanie, które jest rutynowo wykonywane. Jeżeli pacjent przychodzi i mówi, mam duszność, to robimy mu dwa badania. EKG każdy ma zrobione. Spirometrię co dziesiąty pacjent. No, tak być nie może.
9: Powiedział pan doktor, że astma jest kobietą, no ale też niejedno ma imię. Może być lekka, umiarkowana, może być też ciężka postać. Proszę powiedzieć, jak zatem leczymy astmę?
10: Podstawą leczenia każdej astmy jest podanie sterydu wziewnego do płuc. Jeżeli pacjent ma objawy raz na miesiąc, podajemy mu steryd wziewny z lekiem rozszerzającym oskrzela. Najlepiej z jednego inhalatora. Jeszcze 5 lat temu uważaliśmy, że jeżeli pacjent ma objawy raz na miesiąc czy raz na 2 tygodnie, to może brać krótko działający lek rozszerzający oskrzela. Teraz po wielu badaniach wiemy, że to był błąd, że takie leczenie astmy powoduje, że choroba się rozwija. I wiemy, że w Polsce, na świecie również, ale w Polsce 39% chorych na astmę nadużywa krótko działających leków rozszerzających oskrzela, tak zwanych SABA, czyli tych niebieskich inhalatorów. Teraz standardem jest za każdym razem podanie sterydu wziewnego i leku rozszerzającego oskrzela.
9: Osoby chore często albo nadużywają leków doraźnych, albo przerywają leczenie, gdy im się poprawia. Proszę powiedzieć, czy pacjenci są świadomi tej choroby i jej konsekwencji?
10: No niestety pacjenci nie mają tej świadomości. W momencie, kiedy stawiamy rozpoznanie, powinniśmy wyedukować pacjenta, powiedzieć mu, co to jest ta choroba. Że to nie jest tylko ta duszność, która się kończy wraz z przyjęciem kilku dawek leków rozszerzających oskrzela, tylko to jest przewlekła choroba zapalna, która go będzie męczyć i dręczyć prawdopodobnie do końca życia. Organizujemy tak zwane szkoły dla chorych na astmę. Odsyłam na stronę www.szkolaastmymp.pl, czyli strona medycyny praktycznej dla pacjentów. Tam edukujemy pacjentów, co to jest za choroba. Jeżeli pacjent zrozumie, że to jest stan zapalny, no to on będzie rozumiał, że lek przeciwzapalny to jest antidotum na ten problem. Badania wskazują, że po roku od prawidłowo rozpoznanej astmy, po dobrym przypisaniu leków, 90% pacjentów modyfikuje istotnie lub odstawia leki. No to jest zgroza. Stąd też w nowych wytycznych pojawia się tak zwane leczenie MART, czyli leczenie przeciwzapalne i rozszerzające oskrzela w jednym inhalatorze, żeby pacjent mógł podać sobie ten lek, kiedy potrzebuje. I wtedy on się cieszy, bo jego oskrzela skurczone rozszerzają się, a ja się cieszę, bo razem z lekiem rozszerzającym oskrzela do płuc dostaje się steryd wziewny, a Gina mówi, leki przeciwzapalne powinien dostawać każdy pacjent. Stąd też Światowy Dzień Astmy podkreśla rolę stosowania wziewnych sterydów w terapii choroby od łagodnej, umiarkowanej do ciężkiej lub bardzo ciężkiej astmy.
9: Panie doktorze, dużo się teraz mówi o terapii trójlekowej. Dla kogo jest ona przeznaczona?
10: Tak jak wspomniałem, 60% pacjentów ma astmę łagodną. To nie dla nich, ale w tej puli 40% pacjentów, którzy mają umiarkowaną, ciężką i bardzo ciężką, to jest właśnie ten pacjent, czyli osoba, która stosuje steryd wziewny z lekiem rozszerzającym oskrzela, najlepiej z jednego inhalatora i nadal ma objawy. Więc to jest pacjent, który potrzebuje dodatkowego wsparcia. I ten trzeci lek, który dodajemy do tych dwóch, jest tym dodatkowym wsparciem. I osoby takie, jak wezmą terapię trójlekową, to nagle przestają się zaostrzać, spirometria się normalizuje, żyją pełnią życia. I to dla nich jest właśnie ta terapia.
9: A czy osoby chore coraz lepiej stosują te inhalatory, bo lekarze często narzekają, że pacjenci nie potrafią z nich korzystać?
10: Niestety niewiele się zmieniło. To jest kwestia tego, że pacjent ma postawione rozpoznanie, dostaje lek na receptę i to jest koniec. Ja powinienem wyedukować pacjenta, jak go zastosować, a na kolejnej wizycie sprawdzić, czy ten pacjent bierze prawidłowo ten lek. Bo badania naukowe wskazują wprost, połowa pacjentów, którzy stosują leki w formie inhalatorów suchego proszku, czyli intensywnie musi wciągnąć powietrze z tym proszkiem do płuc, popełnia jeden błąd krytyczny. 50%, czyli połowa nie leczy się, a w przypadku PMDI, czyli tych tak zwanych psikaczy, 75%. Jeżeli po prostu pozwolimy pacjentowi na taki grzech zaniechania, tak, edukacji, no to on będzie żył cały czas pod dyktando tych leków.
9: W POZ-ach mamy usługę edukacyjną, ale to chyba nie wystarcza.
10: Nie wystarcza, dlatego że kto wyedukuje pielęgniarki w POZ-cie? No. My organizujemy szkolenia dla pielęgniarek, gdzie uczymy w ciągu kilku godzin tej opieki nad pacjentami z astmą, z POHP, czyli z chorobami obturacyjnymi, bo to jest podstawa.
9: Wspomniał pan o GIN-ie, to Światowa Inicjatywa na Rzecz Zwalczania Astmy. Czy my w Polsce leczymy chorych zgodnie z tymi wytycznymi?
10: I tak i nie. Tak, bo mamy dostępność do wszystkich leków, o których wspomina GIN-a. Mamy możliwość zastosowania terapii MART, czyli podania leku sterydowego z lekiem rozszerzającym oskrzela w momencie, kiedy pacjent tego potrzebuje. Mamy możliwość dołożyć terapię trójlekową. Mamy możliwość zastosowania odczulania. Na piątym etapie, czyli astmy ciężkiej, mamy możliwość włączenia leczenia biologicznego. Ale tylko 20% pacjentów, którzy mają astmę, korzystają z terapii MART, a tylko 10% pacjentów z astmą ciężką korzysta z terapii biologicznej.
9: Leczenie biologiczne to, można powiedzieć, hit ostatnich lat. Dla kogo ten lek?
10: Powiem, kto powinien myśleć o tym, że leczenie biologiczne jest dla niego. To jest pacjent, który stosuje z powodu swojej astmy wysokie dawki sterydów wziewnych wraz z innymi lekami rozszerzającymi oskrzela, w tym terapię trójlekową, bo to jest ważne. I jeżeli mimo wszystko ma zaostrzenia, jeżeli ma objawy codziennie, wybudza się w nocy, trafia do szpitala, żeby dobrze się czuć, musi brać doustne sterydy, to jest pacjent, który wymaga terapii biologicznej. Takich w Polsce jest mniej więcej około 35 tysięcy. My leczymy 5,5 tysiąca. No ale to jest cały czas nierozwiązany problem tych pacjentów, którzy płacą bardzo duże koszty zdrowotne. Bo czym się różni doustny steryd od wziewnego? Dla pacjentów właściwie nie ma znaczenia. Steryd, steryd. Ale dla mnie to jest kolosalna różnica. Sterydy wziewne podaję w dawce 1000 razy mniejszej niż sterydy doustne. Bojąc się sterydów wziewnych, bezpiecznych, łagodnych leków, które stabilizują choroby, pacjent musi użyć doustnego sterydu czasami raz, czasami dwa, czasami trzy razy w roku. I wtedy zużywa globalnie większą ilość sterydu niż stosując inhalator ze sterydem codziennie przez 365 dni w roku. Pacjenci tego nie rozumieją. My nad tym bardzo bolejemy, bo badanie, które ostatnio zrobiliśmy, wykazało, że w Polsce są miejsca, gdzie 9% pacjentów z puli wszystkich wykupujących recepty na astmę używa doustnych sterydów. A to są leki, które powodują jaskrę, zaćmę, osteoporozę, rujnują przysadkę kory nadnerczy, zwiększają ryzyko sepsy, zwiększają ryzyko zapalenia płuc, wywołują cukrzycę i nadciśnienie.
9: To kto może skorzystać z terapii biologicznej?
10: Osoba, która ma astmę, która bierze wysokie dawki sterydów wziewnych wraz z lekami rozszerzającymi oskrzela, a mimo wszystko ma objawy, to jest osoba, która może mieć astmę oskrzelową o ciężkim przebiegu i może wymagać leczenia biologicznego. Aktualnie dysponujemy 5 przeciwciałami monoklonalnymi, które mogą odwrócić ten niekorzystny trend u pacjentów z astmą ciężką od zaostrzenia do zaostrzenia, od wysokich dawek sterydów wziewnych do dawek sterydów doustnych i możemy zmniejszyć ilość zaostrzeń praktycznie u wszystkich pacjentów. Możemy pozwolić pacjentowi odstawić doustny steryd, tylko musimy móc się tym pacjentem zaopiekować. Grono specjalistów opiekujących się pacjentami z astmą ciężką wnioskuje od lat o to, żeby program lekowy uległ zmianie. Chcielibyśmy móc leczyć pacjentki z astmą ciężką w ciąży terapią biologiczną. U pacjentów, którzy przestali odpowiadać na jeden typ terapii biologicznej, żebyśmy mogli wykonać switch terapeutyczny, a nie rekwalifikację polegającą na tym, że musimy wywołać zaostrzenie, podać doustne sterydy, a następnie uratować pacjenta, tak nie powinno być. Ten switch, który będzie polegał na tym, że po prostu płynnie przejdę z jednego przeciwciała na drugie przeciwciało, to jest coś, na co czekają pacjenci i na co czeka środowisko lekarzy opiekujących się chorymi z astmą ciężką. No i wreszcie ten nieszczęsny poziom eozinofilii. Badania kliniczne, które były wykonywane w trakcie rejestracji tych leków, to były badania, które były wykonywane na grupie pacjentów, gdzie ilość eozinofilii był pomiędzy 150 a 300. Więc 350 komórek, które muszą być spełnione, komórek eozynofilowych, do leczenia biologicznego, często jest nie do spełnienia dla pacjentów, bo biorą na przykład doustne sterydy, bo biorą wysokie dawki sterydów wziewnych. No wszak jest to choroba ciężka. Oni mają nacieki eozynofilowe w oskrzelach, ale we krwi jest ich mniej, bo sterydy to hamują. I jeżeli obniżymy poziom eozynofilii do 150, będziemy w stanie pomóc tym, którzy naprawdę potrzebują terapii biologicznej.
9: Jest terapia domowa astmy ciężkiej. Jak jest ona u nas realizowana?
10: Terapię domową realizujemy od kilku lat. W naszym ośrodku, gdzie leczymy ambulatoryjnie pacjentów chorych na astmę ciężką, my praktycznie wydajemy leki do domu. Pacjenci radzą sobie bez problemu z podaniem leków w domu. Najpierw ich przeszkalamy, 3-4 wizyty odbywają się w ośrodku, a następnie pacjent po przeszkoleniu, jak pokaże nam, że jest w stanie prawidłowo sobie podać lek, dostaje leki do domu i prawie 80% w naszej poradni to są wydania do domu. Ja widzę pacjenta mniej więcej 3-4 razy w roku, ale oczywiście, jeżeli dochodzi do zaostrzenia, jestem dostępny non-stop dla tego pacjenta, bo on ma ciężką astmę.
9: Panie doktorze, czy ta terapia domowa wpływa na zmniejszenie zaostrzeń astmy? Czy da się to zaobserwować wśród pacjentów?
10: Generalnie leczenie biologiczne, w tym terapia domowa z użyciem leków biologicznych, bardzo intensywnie zmniejszyła koszty opieki, ponieważ pacjenci z astmą ciężką versus cała inna grupa pacjentów z astmą, to jest te 5-7%, oni zużywają więcej systemowych pieniędzy niż wszyscy pacjenci z astmą. Więc to jest wielki problem. No i w tym momencie leczenie biologiczne ten problem rozwiązuje. Bo skoro mamy 90% zredukowanie zaostrzeń, u połowy chorych odstawiamy doustne sterydy, a u większości możemy obniżyć dawkę do minimalnych, no to chyba to rozwiązuje nasze problemy.
9: Teraz chcę zapytać o coś, co jest prawdziwą zmorą XXI wieku, czyli infekcje. Jak radzą sobie z nimi pacjenci z astmą i jakie stanowi to dla nich zagrożenie?
10: Te zaostrzenia, które wywołuje wirus grypy, RSV, pneumokoki jako dwojniki zapalenia płuc, często dają po prostu zapalenie płuc u tych chorych. Chorzy na astmę mają już stan zapalny w układzie oddechowym, więc te patogeny, one łatwiej penetrują dolne drogi oddechowe, częściej wywołują te infekcje, no więc naturalnym jest, że w zaleceniach pojawiły się wytyczne: masz astmę? Powinieneś wziąć szczepionkę, tak? Jest to przewlekła choroba układu oddechowego, więc zaszczep się na grypę, zaszczep się na COVID, na pneumokoki, na RSV, na krztusiec, na półpasiec. Półpasiec może nie wywołuje zaostrzenia astmy, ale ponieważ upośledza bardzo ruchomość klatki piersiowej, no to trudniej nam się oddycha, jeżeli mamy bolące zmiany na klatce piersiowej. Warto jest także przed tą chorobą zabezpieczyć pacjentów z astmą. Astma oskrzelowa jest taką chorobą, która przyciąga inne jednostki chorobowe. Jeżeli mamy astmę alergiczną, to często towarzyszy nam alergiczny nieżyt nosa. Jeżeli nie leczymy alergicznego nieżytu nosa, pogarsza to przebieg astmy. Dwa, możemy mieć zapalenie zatok, a mogą się pojawić również polipy. My apelujemy do pacjentów, którzy mają taki problem, żeby leczyli zarówno astmę, jak i zapalenie zatok z polipami, jak i swoją skórę. Jeżeli nie zaopiekujemy się pacjentem z otyłością, to astma będzie gorzej kontrolowana. Jeżeli nie uwzględnimy, że pacjent ma refluks i nie damy mu leków na refluks, to jego zaostrzenia po położeniu się w pozycji horyzontalnej i jego napady kaszlu będą aktywowały proces zapalny i zaostrzały astmę. A wystarczy popatrzeć na pacjenta holistycznie.
9: To na koniec, panie doktorze, o mitach. Istnieje na przykład taki, że astmą można się zarazić, albo że sterydy powodują tycie, albo że można się uzależnić od leków, od sterydów. Gdzie szukać wiarygodnych informacji na temat astmy i leczenia tej choroby?
10: Na pewno ze strony towarzystw naukowych, czyli Polskie Towarzystwo Alergologiczne dla Pacjenta. To jest kopalnia wiedzy dla pacjentów z alergią, z astmą. Strona towarzystw pacjenckich www.astma-alergia-pohp.pl. Na naszej stronie też znajdziecie Państwo informacje o tym, co to jest astma, jak brać inhalatory. To tylko astma. Tam też jest wielka baza wiedzy na temat alergii, astmy, zarówno u dzieci, jak u osób dorosłych, jak i u osób w wieku podeszłym. Czyli sprawdzajcie, z czego korzystacie. Trzeba być otwartym na wiadomości, ale ze sprawdzonych, dobrych stron internetowych.
9: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim i Państwa gościem był doktor habilitowany nauk medycznych Piotr Dąbrowiecki, alergolog, specjalista chorób wewnętrznych z Wojskowego Instytutu Medycznego, przewodniczący Polskiej Federacji Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POHP, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.
1: Tych objawów nie możesz lekceważyć.
2: Kołatania serca, drżenie mięśni.
3: Jeżeli dziecko podłaśnia telewizor, prosi o powtórzenie.
4: Zdęcie brzucha, ospałość, rozdrażnienie.
1: Te badania koniecznie musisz wykonać.
2: Oznaczenie stężenia hormonu.
5: Cukier, leukocyty.
1: W tej audycji możesz sam zadać pytanie specjaliście.
6: Pani doktor, chciałam zapytać.
7: Pakują mi takie blanki pojedyncze.
6: Czy to podaniu tego jodu?
9: Chcesz dowiedzieć się więcej na temat własnego zdrowia? Słuchaj audycji bez skierowania na antenie RDN w każdy wtorek o 17.10. Zapraszam, Aneta Mleczko.
0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Może poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Jedź po więcej z MG. Nowoczesne hybrydy ZTS, HS, MG3 teraz z dodatkowymi rabatami oraz w wygodnym finansowaniu 50/50. Promocja ograniczona czasowo. Sprawdź ofertę w salonie MG Auto Complex. Wielogłowy 188. Zapraszamy.
1: Po reklamie.

0: Minutka na słowo. Ksiądz Marcin Gryzło.
1: Pokój, który daje Jezus, nie jest świętym spokojem, wygodnym leżeniem na kanapie, bo nic ciekawego nie dzieje się wokół mnie. Pokój Boży jest ciągłym dramatem, walką o to, by pośród ciemności świata pokazać innym światło Bożej dobroci i miłości. To walka o to, by w trudnościach okazać charakter, w cierpieniach pokazać, że umiem kochać, w chwilach lęku udowodnić, że się nie boję. Do nas wszystkich, często zdenerwowanych, Jezus mówi dziś wyraźnie, dając nam panaceum na lęki. Wierzycie w Boga? I we mnie wierzcie, bo ja daję Ci pokój.
2: Słuchajcie, Radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz. Zbliża się godzina 18. Już za chwilę połączymy się z Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, skąd transmitować będziemy mszę świętą. Dzisiejszej Eucharystii będzie przewodniczył i Słowo Boże wygłosi ksiądz Piotr Nowak, ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.

0: Drodzy bracia i siostry, łączący się z nami w uwielbieniu Boga za pośrednictwem diecezjalnych mediów, dobroczyńcy naszego seminarium, których otaczamy każdego dnia naszą modlitwą i w ich intencji sprawujemy mszę świętą, drodzy alumni. Pozdrowienie, które usłyszeliśmy na początku mszy świętej, przypomniało nam, że pokój jest owocem Bożego planu zbawienia, opartego na łasce Boga. Łaska i pokój to dary Boże, które rodzą nowy sposób życia chrześcijańskiego. Jednocześnie każdy z nas we własnym sumieniu powinien przyjąć prawdę, że pokój zależy również od nas samych. Jeżeli z pokorą uznajemy, że nasze życie i miłość są niedoskonałe, to przyjmujemy dar Bożej miłości, która uporządkuje nasze życie, udoskonali naszą ludzką miłość i przyniesie pokój naszemu sercu. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i błagajmy Go o miłosierdzie, abyśmy mogli godnie złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Bogiem Ojcem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Chryste, który przyjąłeś na siebie nasze grzechy, abyśmy się stali uczestnikami świętości Bożej, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Panie, Synu Boży, który żyjesz z Ojcem w jedności Ducha Świętego, aby się wstawiać za swoim ludem, zmiłuj się nad nami.
1: Zmiłuj się nad nami.
0: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
1: Amen.
0: Módlmy się. Boże, Ty przez zmartwychwstanie Chrystusa przywróciłeś nam życie wieczne. Umocnij naszą wiarę i nadzieję, abyśmy z ufnością oczekiwali spełnienia.

Dzisiejsza liturgia słowa uczy nas, że pokój Chrystusa nie polega na unikaniu trudności, lecz na wewnętrznej wolności od lęku. Widzimy to w życiu świętego Pawła, który mimo prześladowań i kamieniowania z podniesioną głową wraca na misyjny szlak. Źródło tej nadludzkiej siły ujawnia nam Jezus w Ewangelii, obiecując pokój, którego świat dać nie może. Pokój, który ucisza trwogę nawet w obliczu największych prób. Otwarci na Słowo Boże, przyjmijmy pokój, jakiego pragnie i nam udzielić Chrystus.

Czytanie z Dziejów Apostolskich. Do Listry. Nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium. Podburzyli tłum. Ukamieniowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając duszę uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, bo przez wiele ucisków trzeba wam wejść do Królestwa Bożego. Kiedy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanawiali im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli. Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii, głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali. Kiedy przybyli i zebrali miejscowy kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary, i dość długi czas spędzili wśród uczniów. Oto Słowo Boże.

Jezus powiedział do swoich uczniów: Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak daje świat, jak ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Już nie będę z wami wiele mówił. Nadchodzi bowiem władca tego świata. Nie ma on jednak nic swego we mnie. Ale niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak mi Ojciec nakazał.

Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy świat pełen jest lęku. Na naszych oczach toczą się konflikty zbrojne. Wielu drży o przyszłość naszej ojczyzny. Wielu szczególnie niepokoi postępująca utrata pamięci i dziedzictwa chrześcijańskiego, którym towarzyszy obojętność religijna i wrażenie, że życie płynie bez duchowego zaplecza. Pisał o tym papież. Z tą utratą chrześcijańskiej pamięci wiąże się swego rodzaju lęk przed przyszłością. Obraz jutra jest często bezbarwny i niepewny. Bardziej boimy się przyszłości, niż jej pragniemy. Niepokojącą oznaką tego jest między innymi wewnętrzna pustka dręcząca wielu ludzi i utrata sensu życia. Jednym z wyrazów owoców tej egzystencjalnej udręki jest zwłaszcza dramatyczny spadek liczby urodzeń, zmniejszenie liczby powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego, czy trudności w podejmowaniu definitywnych wyborów życiowych. I przychodzą na myśl słowa papieża Jana Pawła II z pierwszej pielgrzymki do Polski, gdy pytał, czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze, czy wolno? I w imię czego wolno? Jaki argument rozumu, jaką wartość woli i serca można przedłożyć sobie samemu i bliźnim, i rodakom, i narodowi, ażeby odrzucić, ażeby powiedzieć nie temu, czym wszyscy żyliśmy przez 1000 lat? Temu, co stworzyło podstawę naszej tożsamości i zawsze ją stanowiło. Te słowa, choć skierowane do narodu polskiego, mają charakter uniwersalny. Wojna, przemoc, bezsens życia są skutkiem odrzucenia Boga, skutkiem grzechu. Drodzy bracia i siostry, dzisiejszy świat trawiony jest lękiem, a Jezus mówi: pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Pokój, jaki daje świat, to przerwa między wojnami, a Jezus ofiaruje uczniom dar jedynego rodzaju, jakim jest pokój płynący od Boga, ściśle związany z przyjęciem Ewangelii. Pokój Jezusowy to nie stoicki spokój. Nie jest to także zgubny, święty spokój człowieka, który żyje jak niewolnik egoizmu. Pokój, dar Chrystusa zmartwychwstałego, przychodzi jako konsekwencja pojednania z Bogiem. W praktyce moglibyśmy powiedzieć, jako owoc spowiedzi świętej i starań o wynagrodzenie wyrządzonych krzywd i życie na co dzień w wierności obowiązkom naszego powołania. Przychodzi jako owoc wychwalania, uwielbienia i wdzięczności wobec Boga, jako owoc modlitwy. Czyż nie do tego wzywał nas dzisiaj psalmista? Czy nie do tego będą porwane nasze serca w prefacji? Pokój Chrystusowi przychodzi jako owoc wiary, zaufania Bogu w codziennych decyzjach. Przychodzi jako odwaga, owoc miłości do Chrystusa i ludzi, którą uosabia święty Paweł. Pragnąc pokoju, drogie siostry i drodzy bracia, nabierzmy też dystansu do tych idei i środowisk, które sieją zamęt, które podsycają kłótnie. Pragnąc pokoju, prośmy wreszcie o pokój. I uczyńmy to słowami
papieża Leona XIV. Panie Jezu, Ty bez broni i bez przemocy zwyciężyłeś śmierć, jej panowanie skruszyłeś mocą pokoju. Obdarz nas swoim pokojem, jak obdarzyłeś niewiasty, niepewne o świcie Paschy i uczniów ukrytych i zatrwożonych. Ześlij swego ducha, tchnienie, które daje życie i pojednanie, które przeciwników i nieprzyjaciół czyni braćmi i siostrami. Natchnij nas ufnością Maryi, Twojej Matki, która z rozdartym sercem stała pod Twoim krzyżem, niewzruszona w wierze w to, że z martwych wstaniesz. Niech ustanie szaleństwo wojny, a ziemia niech będzie leczona i uprawiana przez tych, którzy wciąż umieją rodzić, strzec i miłować życie. Wysłuchaj nas, Panie życia. Obdarz nas pokojem. Amen.

0: Jezu zmartwychwstały, Ty, który jesteś dla nas nadzieją, przyjmij nasze modlitwy i wołanie całego świata.
1: O wszelkie łaski dla papieża Leona, biskupów, prezbiterów i diakonów, aby nie lękali się głosić nauki o Jezusie Chrystusie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O mądrość dla rządzących państwami, aby podejmowane przez nich decyzje były nacechowane nadzieją dla dobra ogółu. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O łaskę przemiany dla zagubionych i zatwardziałych grzeszników, aby bez lęku wsłuchali się w swoim sercu w głos Boga, wzywający ich do nawrócenia. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O wiarę i zaufanie dla radiosłuchaczy i ofiarodawców naszego seminarium, aby w codzienności doświadczali obecności Boga. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O dar mądrości dla tegorocznych maturzystów, aby pozytywnie napisali egzamin dojrzałości i z odwagą rozeznali swoje powołanie. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O radość życia wiecznego dla wszystkich zmarłych oraz zmarłych kapłanów, księdza Teofila Świątka, księdza Kazimierza Ocytkę i księdza Walentego Kotarpę, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
1: O cnoty dla naszej wspólnoty zgromadzonej na tej Eucharystii, aby przychodzący Jezus Chrystus przeniknął nasze serca i uzdolnił do królowania z Nim. Ciebie prosimy.
2: Wysłuchaj nas, Panie.
0: Wszechmogący Boże, wysłuchaj naszych błagań, abyśmy z wiarą, nadzieją i ufnością oczekiwali spełnienia Twoich obietnic. Prosimy Cię o to przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Niech Pan przyjmie.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Andrzejem i jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami, z błogosławionym Romanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Zapalaj.
1: Reklama. Miałeś jedno zadanie. Kupić używany samochód.
2: A ty? Przyjechałeś nowym Hyundaiem.
3: Nie jest nowy. To używany Hyundai z autoryzowanego salonu. Ma gwarancję nawet do 5 lat. Certyfikat Dekra. Assistance 24 godziny na dobę w całej Europie. Hyundai Promise. To sprawdzone samochody używane najwyższej jakości. Prawda, że fantastyczne?
2: Świetny. Mamusia też szuka samochodu. Pojedziemy jutro z nią do salonu Hyundai.
4: Autoring. Jedyny dealer marki Hyundai w Tarnowie. Ulica Lwowska 187.
3: Odkryj certyfikowaną jakość Hyundai Promise.
5: 30 lat, tysiące polis, jedno zaufanie. Agencja Ubezpieczeniowa Bimar. Z okazji Twojego jubileuszu życzymy Ci kolejnych dekad sukcesów, nieustannego rozwoju i samych bezpiecznych historii.
6: Dziękujemy. To dzięki Wam, naszym klientom, możemy świętować 30 lat działalności. Dziękujemy za zaufanie, rozmowy i wspólnie budowane bezpieczeństwo.
5: Bimar. Od 30 lat blisko Was. Region Tarnowski, Dąbrowa Tarnowska, Żabno, Szczucin i Tarnów. Dziękujemy, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.

0: Informacje z życia Kościoła.
1: Ewa Biedroń, zapraszam. Ludzie gromadzą się w kościołach przy kapliczkach, aby odmawiać się wspólnie litanię loretańską. Maj jest poświęcony w szczególny sposób Matce Bożej, przypomina kierownik anteny radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz, ksiądz Marcin Gryzło.
2: Jest to miesiąc nabożeństw, podczas których rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach czy figurach przydrożnych litania do Najświętszej Marii Panny, nazywana popularnie litanią loretańską. Tak naprawdę dokładnie nie wiemy, kiedy powstała, ale w takim podstawowym zarysie pojawiła się pod koniec XII wieku. Litania nazwana jest loretańską od miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona we Włoszech, gdzie znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został przeniesiony przez aniołów do Loreto domek nazaretański, w którym przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie propagowana i odmawiana przez pielgrzymów właśnie w tym sanktuarium maryjnym.
1: Po raz pierwszy drukiem litania loretańska ukazała się w 1572 roku we Florencji i zawierała 43 wezwania.
3: Święta Boża, chodzi
2: One na przestrzeni wieków ulegały zmianom, niektóre usuwano, inne dodawano. Ja tylko przypomnę, że nasz papież Jan Paweł II dołożył wezwanie Królowo Rodzin, a w 2020 roku papież Franciszek dodał 3 wezwania: Matko Miłosierdzia, Matko Nadziei czy Pociecho Migrantów. Stąd w najnowszej wersji mamy już 55 wezwań do Matki Bożej.
1: W maju litania loretańska przez cały tydzień gości na antenie radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącz o godzinie 17.40. Dzieci, które w niedzielę przyjęły pierwszą komunię świętą, uczestniczą teraz w Białym Tygodniu. Jak mówią uczniowie klas trzecich, komunia była dla nich bardzo dużym przeżyciem.
4: Najpiękniejszy dzień na świecie. Przyjęłam komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam sukienkę długą i rękawiczki, torebkę. Przyjąłem Pana Jezusa, to już się nie stresowałem. Pan Jezus jest moim przyjacielem.
5: Jak już przyjąłem Pana Jezusa do serca, to już byłam bardzo szczęśliwa. Tylko czekałam na ten moment.
6: To był dzień radosny, bo przyjęłam pierwszą komunię świętą. Miałam wianuszek, miałam loki, ale mi się wyprostowały i sukienkę długą. Białą, rękawiczki, miałam kwiatki. Potem z rodziną całą byliśmy w domu i dużo prezentów dostałam.
1: Mówili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Tarnowie. W Bazylice Katedralnej w Tarnowie pierwszą komunię świętą przyjęło 44 dzieci. W kolejne niedziele maja takie uroczystości odbędą się także w innych parafiach diecezji tarnowskiej. Kapłani z całej diecezji spotkają się na modlitwie w nowej bazylice mniejszej diecezji tarnowskiej. Będzie ono miało miejsce w czwartek, 14 maja w kościele parafialnym w Dąbrowie Tarnowskiej. Jak mówi proboszcz ksiądz Stanisław Cyran, obecność kapłanów w tym dniu w dąbrowskiej bazylice ma potrójny, głęboki wymiar.
7: Pragniemy zrealizować postulat obecności nauczania papieskiego w nowej bazylice, wsłuchując się w głos wysłannika Stolicy Apostolskiej, księdza biskupa Krzysztofa Nykiela, regensa penitencjarnego apostolskiej. Po drugie, będziemy wspólnie szukać odpowiedzi na wyzwania współczesnego świata, budując wierność, która rodzi przyszłość. Wieczór ten będzie miał wymiar szczególnej solidarności z pasterzem naszej diecezji, biskupem Andrzejem Jerzem. Poprzez wspólną modlitwę i obecność chcemy zamanifestować naszą solidarność z księdzem biskupem, dając tym samym czytelne świadectwo jedności i siły tarnowskiego prezbiterium.
1: Wieczorem 14 maja kapłani z całej diecezji spotkają się w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Szkaplerznej. O godzinie 19 będzie prywatna adoracja Najświętszego Sakramentu. Biskup Krzysztof Nykiel wygłosi następnie wykład Wierność, która rodzi przyszłość, kapłańska tożsamość w świetle listu apostolskiego papieża Leona XIV wobec wyzwań współczesnego świata. O 20.30 w programie modlitwa apelowa i zawierzenie kapłanów w Matce Bożej. Spotkanie kapłanów z całej diecezji wpisuje się w program uroczystości ogłoszenia Bazyliki Mniejszej w Dąbrowie Tarnowskiej. Stanie się to dokładnie 16 maja. Diecezjalna pielgrzymka Dziewczęcej Służby Maryjnej odbędzie się 16 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Czernej. Spotkanie rozpocznie się o 9.30 w kościele świętego Marcina i Matki Bożej Pocieszenia. O 9.45 będzie msza święta pod przewodnictwem biskupa Leszka Leszkiewicza, połączona z błogosławieństwem przewodniczek, które w tym roku ukończyły kurs. Po liturgii będzie przejście na stadion sportowy, gdzie odbędzie się m.in. prezentacja grup, rozwiązanie konkursu, tańce oraz wspólna modlitwa różańcowa o pokój na świecie. Grupy można zgłaszać jeszcze do 9 maja za pośrednictwem formularza dostępnego w internecie.
0: To były informacje z życia Kościoła.

0: Reklama.
1: Hej, słyszałaś o Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie? Trwa rekrutacja na wiele ciekawych kierunków.
2: O, mnie to się marzy fryzjerstwo albo cukiernictwo.
1: To super oferta. Dostajesz pieniądze za praktykę zawodową, bezpłatny internat z wyżywieniem i różne atrakcje. Ich doradcy zawodowi i pośrednicy pracy otworzą Ci drogę do kariery.
2: No to startujemy!
3: Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie zaprasza na rekrutację. Zajrzyj na stronę ckiw-tarnów-ohp.pl lub do kariery.pl albo przyjdź do ośrodka przy ulicy Mościckiego 27.
0: Po reklamie.

Słuchajcie, radia Erden Małopolska i Erden Nowy Sącze. Zbliża się godzina 19. Zapraszamy zaraz wszystkich do wspólnej modlitwy. Dziś różaniec poprowadzą bracia rycerze z zakonu świętego Jana Pawła II z chorągwi pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Nawojowej.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Rozważając tajemnice bolesne, módlmy się za wstawiennictwem świętego Jana Pawła II o pokój na świecie i odrodzenie życia chrześcijańskiego w naszej Ojczyźnie. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęcząt pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś

0: godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Tajemnica pierwsza, bolesna, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Z Ewangelii świętego Łukasza. Pogrążony w udręce, jeszcze usilniej się modlił, a jego pot był jak gęste krople krwi sączące się na ziemię. Pomimo, że doznaje niezmiernej trwogi, Chrystus nie ucieka przed swoją godziną. I cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny, ale właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Pragnie, ażeby uczniowie mu towarzyszyli, a jednak doświadcza samotności i opuszczenia. Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Tylko Jan pozostanie pod krzyżem, tuż obok Maryi i pobożnych niewiast. Agonia w Ogrójcu była wprowadzeniem do wielkopiątkowej agonii na krzyżu. Godzina święta, godzina odkupienia świata. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy,
2: zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
3: Tajemnica druga, biczowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Mateusza. Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie. Wydarzenia wielkopiątkowe wprowadzają taką zasadniczą zmianę w cały tok objawienia sił miłości i miłosierdzia w mesjańskim posłannictwie Chrystusa, że ten, który przeszedł dobrze czyniąc i uzdrawiając, lecząc wszystkie choroby i wszystkie słabości, sam oto zdaje się najbardziej zasługiwać na miłosierdzie i wzywać do miłosierdzia wówczas, gdy jest pojmany, wyszydzony, skazany, ubiczowany, ukoronowany cierniem, gdy zostaje przybity do krzyża i na nim w straszliwych męczarniach oddaje ducha. W szczególny sposób wówczas zasługuje na miłosierdzie i nie doznaje go od ludzi, którym dobrze czynił, a nawet najbliżsi nie potrafią go osłonić i wyrwać z rąk prześladowców. Na tym końcowym etapie mesjańskiego posłannictwa spełniają się na Chrystusie słowa proroków, a nade wszystko Izajasza, wypowiedziane o słudze Jahwe, w którego ranach jest nasze zdrowie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
4: Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Marka. Ubrali Go w purpurę i uplucwszy wieniec z ciernia, włożyli Mu na głowę i zaczęli Go pozdrawiać. Witaj, Królu Żydowski, Bóg Przedwieczny, Ojciec, Syn i Duch Święty, przyjął sprawę człowieka, odwieczną i ostateczną, od Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, od Chrystusa skazanego jako bluźnierca i jako uzurpator, od Chrystusa ukrzyżowanego, cierniem ukoronowanego, Bóg przejął sprawę człowieka, wczoraj i dziś i na wieki. Oto słowa apostoła Pawła. Dlatego też Bóg wywyższył go nade wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Tak, Jezus Chrystus jest Panem przyszłego wieku. On daje nam nadzieję. W Nim nadzieja nasza pełna jest nieśmiertelności i w tymże Chrystusie inicjuje ją na nowo. I dlatego dziś z ufnością i nadzieją możemy patrzeć w przyszłość. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
5: Tajemnica czwarta, droga krzyżowa Pana Jezusa z Ewangelii świętego Jana, a On sam, dźwigając krzyż, wszedł na miejsce zwane miejscem czaszki, po hebrajsku nazywa się Golgota. Droga Kościoła nie jest drogą łatwą. Możemy przyrównać ją do drogi krzyżowej Chrystusa. Nie trwa ona jednak kilka godzin, trwa wieki, napisał teolog prawosławny Paweł Ewdokimow. Tam, gdzie wzmagają się podziały pośród uczniów Chrystusa, ranione jest Jego mistyczne ciało. Pojawiają się kolejne stacje bolesne na dziejowej drodze Kościoła. A przecież Chrystus założył jeden, jedyny Kościół i pragnie, aby takim był na zawsze. Musimy więc wszyscy, stojąc u bram nowego okresu dziejów, uczynić rachunek sumienia z odpowiedzialności za istniejące podziały. Musimy przyznać się do popełnionych win i wybaczyć je sobie nawzajem. Otrzymaliśmy wszakże nowe przykazanie, przykazanie miłości wzajemnej, które ma swe źródło w miłości Chrystusa. Święty Paweł przynagla nas do tej miłości w słowach: Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze. Bądźcie więc naśladowcami i postępujcie drogą miłości. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
6: Tajemnica piąta, ukrzyżowanie Pana Jezusa. Z Ewangelii świętego Łukasza. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. O czym mówi do nas ów krzyż Chrystusa? Ostatnie poniekąd słowo Jego mesjańskiego orędzia i posłannictwa. Poprzez całe mesjańskie świadectwo człowieka, Syna, który na nim poniósł śmierć, mówi i nie przestaje mówić o Bogu, Ojcu, który jest bezwzględnie wierny swojej odwiecznej miłości do człowieka. O Bogu, który tak umiłował świat, a więc człowieka w świecie, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Uwierzyć w Syna ukrzyżowanego, to znaczy zobaczyć Ojca. To znaczy uwierzyć, że w świecie jest obecna miłość i że ta miłość jest potężniejsza od zła jakiegokolwiek, w które uwikłany jest człowiek, ludzkość, świat. Uwierzyć zaś w taką miłość, to znaczy uwierzyć w miłosierdzie. Miłosierdzie jest bowiem nieodzownym wymiarem miłości, jest jakby drugim jej imieniem, a zarazem właściwym sposobem jej objawienia się i realizacji wobec rzeczywistości zła, który jest w świecie. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Pod Twoją obronę
2: uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Amen.
1: Maryjo, Matko naszej nadziei, dziękujemy Ci, że mogliśmy trwać teraz na modlitwie za wstawiennictwem wielkiego świętego Jana Pawła II, który tak bardzo kochał tę przepiękną rozmowę z Bogiem. Ufamy, że nasze serca wznoszone do Ciebie w czasie tej modlitwy jeszcze bardziej umocnią nas na drodze szukania nadziei w naszej codzienności.
2: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1: Modlitwę prowadzili rycerze zakonu świętego Jana Pawła II, chorągwi nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Nawojowej. Vivat Jezus!
2: Totus tus!

modlitwa o dar pokoju świętego Jana Pawła II. Boże Ojców naszych, wielki i miłosierny, Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi, Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń. Niech już nie będzie więcej wojny, złej przygody, z której nie ma odwrotu. Niech już nie będzie więcej wojny, kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna w Ukrainie, która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu. Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu, bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne. Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

0: RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: Nowa sofa, dodatki, a może meble do ogrodu? Skorzystaj z wiosennych okazji. W Black Red White rabaty do 50% na meble, dodatki i zakupy w 20 ratach 0%. Tylko do 10 maja. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
1: Po reklamie.

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co pokój Twój na ziemi szerzą, którzy gmach życia wznoszą na miłości, którzy czyny swe miłością mierzą. Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności

Pozwól mi, Panie, śpiewać hymn wdzięczności za tych, co sercem czystym wciąż kochają, którzy jak dzieci, jak ludzie prości, Twą prawdą żyją i w Twej prawdzie trwają.

każdy z nas. Jeden jest tylko Bóg, Ojciec każdego z nas.

0: Materiał powstał w ramach współpracy z Forum Niezależnych Rozgłośni Katolickich w Polsce. Audycję przygotowała redakcja Radia Warszawa.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku, który przewrotnie można by było nazwać z kamerą wśród zwierząt. Ale...
3: Nawet jeżeli bez kamery, to na pewno wśród zwierząt, ptaków, gadów, płazów i ryb.
2: Tak, proszę Państwa, 11 rozdział Księga Kapłańska. Czytamy w tym rozdziale, Ojcze, o czystości i nieczystości produktów spożywczych, a zwłaszcza właśnie zwierząt. Skąd ten podział? Skąd te rozdzielnokopytne, ci przeżuwacze i tym podobne konfiguracje, które nam się pojawiają?
3: O tym, dlaczego jedne rzeczy były czyste, a drugie nieczyste, to nie tak dawno temu żeśmy rozmawiali. I wtedy była okazja powiedzieć, że tematyka czystości i nieczystości jeszcze wróci. No to wraca. Jesteśmy w takim ciągu spraw czystych i nieczystych. Czystość kapłanów, czystość ognia, tak jak tydzień temu żeśmy o tym rozmawiali, a dzisiaj rozmawiamy o tym, czym się człowiek może żywić, żeby to nie kalało jego czystości, a czym nie może. Przy czym, kiedy odwoływaliśmy się do religii perskiej, to sprawa była o wiele bardziej zrozumiała, bo mogliśmy sobie powiedzieć, jest Ahura Mazda, dobry Bóg, który stwarza tylko piękne i czyste rzeczy, i jest Ahriman, siła zła, która tworzy to, co niesie ze sobą zepsucie, zgniliznę, śmierć, brzydotę. I stąd się biorą czyste zwierzęta stworzone przez dobre bóstwo i nieczyste zwierzęta stworzone przez złe bóstwo. Natomiast jeśli chodzi o religię biblijną, to nie ma dwóch bogów, z których jeden stworzył rzeczy udane, a drugi nieudane. Więc trzeba stworzyć kryteria, w oparciu o które podzieli się rzeczy na czyste i nieczyste, bez odwoływania się do dwóch zasad metafizycznych, do dobrego i złego bóstwa. No i okazuje się, że takie kryteria Księga Kapłańska znajduje w anatomii zwierzęcej. Na co zwraca się uwagę? Budowę kopyta i budowę układu trawiennego. Dlaczego te dwa kryteria? Trudno załatwić sprawę gestem wzruszenia ramion w radio. Więc muszę to powiedzieć. Nie wiem. Nie mam bladego pojęcia i jakiekolwiek próby racjonalizacji tego rozwiązania wydają mi się mało przekonywujące. Więcej mówią o tych, którzy je podejmują, niż o sytuacji, którą mają niby rozstrzygać. Bo tak.
2: I muszą być oba te kryteria spełnione.
3: Naraz, tak.
2: Tak. Nie wystarczy posiadać jedno.
3: Oczywiście, cokolwiek czyni zwierzę nieprzynależącym do tej kategorii zwierząt czystych, to je czyni częścią tego świata, którego nie należy tykać. Ale zauważmy, że o wiele istotniejszy od tego podziału jest podział na żywe, martwe. I martwe nigdy nie jest czysty. Padlina zawsze jest nieczysta. A więc te kryteria nakładają się na siebie. No bo nie wszystkie zwierzęta mają kopyta, żeby powiedzieć, czy mają podzielone, czy niepodzielone, prawda?
2: No właśnie, jest tutaj cały katalog ptaków na przykład, których...
3: I jak popatrzymy, które ptaki są wyliczone, to zobaczymy, że do kategorii zwierząt nieczystych zaliczone są przede wszystkim ptaki żywiące się padliną, które mają z tą padliną kontakt.
2: Więc jakieś kryterium się pojawia.
3: Ale nie zostaje wyartykułowane i to też nie jest przypadek. Parę razy ostatnio zdarzyło nam się pomykać o zapożyczeniach od Persów. A to nigdy nie były takie zapożyczenia niewolnicze. Bo jak oni robią tak, a oni są tą formacją polityczną dominującą, no to my musimy ich naśladować. Weźmy właśnie kwestię ptaków żywiących się padliną, tak zwanych ścierwników. Otóż, jeśli chodzi o relię perską, to sępy i im podobne należały do zwierząt czystych, do dobrych stworzeń, które oczyszczają świat z padliny. Więc, co możemy powiedzieć? Że kiedy na użytek tej wspólnoty wokół świątyni jerozolimskiej tworzono kryteria czystości, to tworzono je tak, żeby pokazać, my jesteśmy autonomiczni, nie przejmujemy cudzych kryteriów. Konstruujemy własne, co nie znaczy, że żremy jak leci wszystko, co się nawinie pod rękę, wszystko, co biega i da się złapać. Nie. Natomiast te kryteria czystości w przypadku ptaków żywiących się padliną, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest czysta teoria. Przyszłaby państwu ochota, żeby ugotować sobie rosół z sępa? No, raczej nie. Możliwości złapania takiego sępa na rosół też są ograniczone. Więc to nie są przepisy, które aż tak bardzo dotyczą kuchni. O wiele bardziej są one związane z opisem samej religii. Czym ona jest? Na jakich fundamentach się opiera? Z jakiego typu reguł jest skonstruowane życie człowieka, który tą religią próbuje żyć?
2: Czyli raczej te zasady mają taki cel symboliczny, religijny, niż zdrowotny, higieniczny, czy jakkolwiek byśmy innego próbowali tutaj szukać przymiotnika.
3: Zdecydowanie tak.
2: Bardzo dziękuję za takie jasne wyjaśnienie nam tej kwestii zwierzęcej i poproszę o zadanie dla naszych słuchaczy.
3: Drodzy Państwo, popatrzcie w tym 11 rozdziale Księgi Kapłańskiej na werset 44. Co on nam mówi o sensie tych przepisów? O tym, po co się w ogóle ustanawia tego typu reguły?
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Drodzy Państwo, nie zapominajcie o Radiu Warszawa i o tym, że ono bardzo potrzebuje waszej pomocy, żeby codziennie dla was nadawać.
2: Rozmawiali dla państwa ojciec profesor Waldemar Linka
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Reklama.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
1: Po reklamie.

RDN Małopolska 103,6 FM. RDN Nowy Sącz 101,2 i 88,3 FM.

0: Reklama.
1: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
0: Po reklamie.

0: Słuchacie radia RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.
1: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
2: Opublikowano kolejne dokumenty synodalnych grup studyjnych. Dotyczą wyboru biskupów oraz podejścia do kontrowersyjnych kwestii. Sanktuarium w Pompejach przygotowuje się na przyjęcie papieża. Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, będzie tam pielgrzymował w pierwszą rocznicę pontyfikatu. Do Chicago sprowadzono relikwie błogosławionej rodziny Ulmów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Wybór biskupa powinien być momentem autentycznego rozeznania wspólnoty chrześcijańskiej. Podkreślono w opublikowanym dziś kolejnym dokumencie Sekretariatu Generalnego Synodu. Przedstawiono w nim pierwszą część raportu grupy studyjnej nr 7 dotyczącego kryteriów doboru kandydatów do posługi biskupiej oraz raport grupy nr 9 o rozeznawaniu kwestii doktrynalnych, duszpasterskich i etycznych.
3: Jak podkreślił sekretarz generalny synodu kardynał Mario Grech, oba raporty dotykają samego serca życia Kościoła. Pierwszy przypomina, że nie ma pasterza bez owczarni, ani owczarni bez pasterza, wskazując na wybór biskupa jako akt wspólnotowego rozeznania. Drugi przedstawia konkretne narzędzia do podejmowania najtrudniejszych kwestii bez uciekania od ich złożoności.
2: Pompeje przygotowują się na przyjęcie Leona XIV. Papież będzie modlił się w tamtejszym sanktuarium maryjnym w przyszły piątek. Jak mówi Radiu Watykańskiemu miejscowy arcybiskup, Ojciec Święty wskaże też na znaczenie założyciela sanktuarium Bartłomieja Longo. To ważny wzór dla współczesnego, pogrążonego w ciemności świata, mówi arcybiskup Tommaso Caputo.
4: Przede wszystkim należy pamiętać, że to właśnie Leon XIV kanonizował świętego Bartłomieja Longo. Jest on czczony przez miliony pielgrzymów, którzy co roku przybywają do sanktuarium również z zagranicy. Kanonizacja jeszcze bardziej wypromowała tę postać wśród wiernych na całym świecie, w Polsce, w wielu krajach Ameryki Łacińskiej, a także w Indiach. Święty Bartłomiej jest przykładem nawróconego, który w młodości oddalił się od autentycznego życia w wierze. Jest też wzorem dla wszystkich ludzi naszych czasów, ponieważ jego życie pokazuje, że nikt nie może być wykluczony z miłości Boga, a dzięki jego przykładowi pielgrzymi wiedzą, że nie ma grzechu ani ciemności, które mogłyby przeszkodzić w powrocie do Boga.
2: Arcybiskup Caputo podkreśla, że Leon XIV, podobnie jak Jan Paweł II, przywiązuje wielką wagę do sanktuarium w Pompejach. Jego misją jest propagowanie modlitwy różańcowej. Polonia w Stanach Zjednoczonych aktywnie uczestniczy w szerzeniu wiedzy na temat Polaków, którzy podczas II wojny światowej, ryzykując własnym życiem, ratowali przed zagładą Żydów. Do polonijnej parafii świętego Franciszka Borgiasza w Chicago sprowadzone zostały relikwie błogosławionej rodziny Ulmów, mówi postulator ich procesu kanonizacyjnego, ksiądz Witold Burda.
5: Relikwie przekazał ich kustosz, ksiądz arcybiskup Adam Szal, metropolita przemyski. Relikwie zostały ułożone w relikwiarzu ufundowanym przez marszałka województwa podkarpackiego, pana Władysława Ortyla.
2: Po uroczystości miała miejsce projekcja filmu Ulmowie, błogosławiona wina.
1: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swojej winnicy.

0: Nasza kochana mamo, pozwól, że rozpocznę od pewnych słów. Przychodzę, mamo, i nie mam co ci dać. Nawet nie mam kwiatka. Nie wiem, co ci powiedzieć, jakoś dziwnie zaschło w gardle. A gdyby nawet, to brakuje słów, bo tak jakoś inaczej teraz. Tyle ludzkich historii, dramatów przyszło dziś do ciebie. Kogo wysłuchasz? Komu podasz rękę? Kogo przytulisz? Za oknem ciemno, ale nikt nie wychodzi. Nikomu się nie śpieszy, bo tu zaczyna się wszystko. Mamo, jesteśmy tu dzisiaj dla ciebie. Wraz z ojcami i braćmi Paulinami, wraz z wszystkimi pielgrzymami i my jako apostolat Margaretka, modlitwę za kapłanów z diecezji kaliskiej, pragnąc podjąć nocne czuwanie, a teraz chcemy się spotkać z tobą podczas godziny apelowej. Nie mamy nic, co moglibyśmy ci dać, bo Bóg dał ci wszystko. Dlatego pozwól, mamo, że oddam ci dzisiaj wszystkich strapionych w swoich rodzinach, którzy są tutaj, a z których wyrywa się niemy krzyk. Mamo, ratuj moje małżeństwo, bo nie ma w nim szacunku, odpowiedzialności, bo żyjemy obok siebie jak obcy ludzie. Mamo, ratuj moje dzieci, by wróciły do Boga, by znalazły pracę, by poukładały swoje życie, by odnalazły tak bardzo pragniony spokój. Matko, ratuj kogoś bliskiego, kto powoli odchodzi w chorobie i dzieje się to tak szybko. Chciałbym oddać swoje życie tej osobie, ale to niemożliwe. Ile jest tych głosów, które wyrywa się dzisiaj z nas. A my, mamo, jako apostolat Margaretka z diecezji kaliskiej, oddajemy ci szczególnie dzisiaj wszystkich kapłanów, a szczególnie tych strapionych, w których toczy się ogromna walka z własnymi lękami, błędami życia, którzy chcą od ciebie odejść i odejść od Jezusowego kapłaństwa. Bądź dla nich mamą, tak jak byłaś u początku ich kapłaństwa, kiedy o nich walczyłaś, by byli blisko Jezusa. Pokazywałaś im Go, przyprowadzałaś do Niego. Mamo, pozwól im doświadczyć apostolskiego Kościoła, kiedy byłaś blisko uczniów, którym podpowiadałaś, co trzeba zrobić, kiedy ich upominałaś, kiedy ich szukałaś, by znów przyprowadzić ich do Jezusa, by pokazać im Jezusa, w którego może z czasem zaczynali wątpić. Mamo, zabierz ich pod krzyż Jezusa, szczególnie tych kapłanów strapionych, których kapłaństwo jest zagrożone, by nie zwątpili w sens drogi kapłańskiej. Pokaż im, jak bardzo są potrzebni Jezusowi. Pokaż im, jak na nowo mogą pokochać własne życie, nawet z bolesną przeszłością, czy też złą historią. Pomóż im najpierw pokochać własne życie, by dostrzegli, że kapłaństwo jest najpiękniejszą drogą, którą przygotował im Jezus, by mogli szukać zagubionych owiec, a teraz pozwolili się odnaleźć, bo ten cudowny pasterz zostawia 99 owiec i szuka tej jednej zagubionej. Mamo, prosimy cię za młodych ludzi, którzy czują głos powołania, ale boją się na nie odpowiedzieć, bo tyle zła przelewa się również przez świat, ale także przez twój ukochany Kościół, może i również przez kapłanów, którzy przestali świadczyć o twoim Synu. Mamo, zabierz z ich serc lęk, strach i pokaż, że kiedy wybiorą tę drogę, nigdy nie będą sami. Więcej będą tak blisko Jezusa, jak nigdy dotąd. Ta bliskość to Eucharystia. Kiedy będą mogli trzymać ciało Jezusa w swoich konsekrowanych dłoniach, tak jak ty, Matko, trzymałaś Go w swoich niepokalanych dłoniach. Kapłan jest blisko ludzi, gdy przychodzą na świat, by ofiarować ich Bogu w sakramencie Chrztu Świętego. Są przy nich w najszczęśliwszych momentach ich życia, kiedy po raz pierwszy przyjmują Go w Komunii Świętej, by czynić tak do końca życia, by karmić się ciałem Jezusa, który jest pokarmem na życie wieczne, siłą i mocą. Kiedy przyjmują pełnię darów Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania, a także kiedy rozpoczynają nowe życie, zakładając rodzinę uświęconą sakramentem małżeństwa. Ale kapłani towarzyszą także ludziom w najtrudniejszych momentach ich życia. Najpierw, kiedy w pokorze klękają przed Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania, by zrozumieć, że nie ma takiego błędu, grzechu, którego Bóg by nie wybaczył, ale wszystko po to, by rozpocząć nowe życie jako nowy, przemieniony człowiek. Towarzyszą także w momentach choroby, która często odbiera nadzieję, która przytłacza, wywołuje ból, by wzmocnić ich sakramentem namaszczenia. I są także wtedy, gdy człowiek przeżywa ostatnie momenty życia, gdy wydaje ostatni oddech, by pojednać go z Bogiem i oddać go w ręce Jezusa, który posili go swoim ciałem i przejdzie z nim najtrudniejszą, ostatnią drogę. Maryjo, oddajemy Ci wszystkich kapłanów, wszystkich modlących się w apostolacie Margaretka diecezji kaliskiej. Oddajemy Ci również tych, którzy odczytują głos powołania do kapłaństwa, ale także życia zakonnego, aby nie zwątpili ani w Ciebie, ani w Jezusa i nie bali się odpowiedzieć na powołanie, na głos Jezusa: pójdź za mną, żeby zrozumieli, że jest to najpiękniejsza droga, jaką Jezus dla nich przygotował. Nie będzie piękniejszej. Być tak blisko Jezusa, nosić Go w sercu i dawać Go ludziom. Obdarz, Maryjo, łaską pokoju serca tych, których dzisiaj Jezus wzywa. Pragniemy Ci teraz, Matko, zawierzyć wszystkich powołanych, którzy usłyszeli już głos Jezusa i odpowiedzieli na to powołanie, a także tych, którzy słysząc Go nadal się boją. Mamo, oddajemy Ci ich wszystkich w słowami zawierzenia, które odczyta koordynator apostolatu Margaretka w diecezji kaliskiej, pani Jadwiga Adamczyk.
1: Jezu Chryste, w Najświętszym Sakramencie stajemy przed Twoim obliczem w obecności wszystkich aniołów świętych, aby dokonać aktu zawierzenia niepokalanemu sercu Twojej Matki. Niepokalane serce Maryi, w zjednoczeniu z sercem Twego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, Tobie zawierzamy cały apostolat Margaretka diecezji kaliskiej. Zawierzamy siebie, wszystkich kapłanów objętych modlitwą oraz wszystkich członków. Całe nasze życie, plany i zamiary, pragnienia, trudności, cierpienia, dobra duchowe i doczesne, przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, duszę i ciało, wolność i wolę. Wszystkie obszary naszego życia, nad którymi zły duch usiłuje panować, oddaję pod panowanie Twojego niepokalanego serca i Jezusa Chrystusa, jedynego Pana naszego. Proszę pokornie, zdepcz głowę szatana i zniwecz jego niekczemne plany ataku na kapłanów. O niepokalane serce naszej najczystszej Matki, roztocz nad apostolatem Margaretka diecezji kaliskiej swoje panowanie. Rozporządzaj nami według zamysłów i planów Bożych. O serce nieskalane, naucz nas za Twoim przykładem unikać wszelkiego grzechu i niedoskonałości, które ranią Ciebie jak ostre kolce. Maryjo, Matko nasza, najukochańsza, pragniemy pracować, modlić się i cierpieć, walczyć i umierać dla przyspieszenia nadejścia Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego przez królowanie Twojego niepokalanego serca. O niepokalane serce Maryi, uproś nam wszelkie łaski potrzebne do poznania i wypełnienia woli Twojego Syna. Przez niepokalane serce Maryi zawierzamy siebie i apostolat Margaretka diecezji kaliskiej Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Amen.
2: Rozważania apelowe poprowadził ksiądz Łukasz Pondol, opiekun apostolatu Margaretka diecezji kaliskiej. Apostolat podejmuje też dziś nocne czuwanie. No my w godzinie apelu, Maryjo, prosimy Cię o łaskę pokoju dla świata, pokój w rodzinach, o święte, liczne powołania do służby w Kościele. Polecamy naszą ojczyznę, zawierzamy Pana Prezydenta, Pana Premiera, rząd i wszystkich polityków, aby pamiętali, że władza to przede wszystkim służba dla całego narodu. Polecamy chorych, cierpiących, przebywających w szpitalach. Zawierzamy wszystkich maturzystów na czas matur, także prosimy dla nich o dobre rozeznanie życiowego powołania. Zawierzamy dzieci, które w tym roku pierwszy raz przystąpią do Komunii Świętej, by ich serca zapłonęły miłością do Jezusa Eucharystycznego. Zawierzamy wszystkich pielgrzymów, dobrodziejów Jasnej Góry, intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej, te intencje, które nosimy w naszych sercach. Prosimy o łaskę miłosierdzia dla naszych zmarłych. Polecamy też diecezję sosnowiecką, szczególnie parafię świętego Stanisława, biskupa męczennika w Zdenku, w której przybywasz, Maryjo, w wizerunku nawiedzenia. Są też z nami na apelu grupy z diecezji kaliskiej, grupa z Wieruszowa i z Kalisza, które przybyły na nocne czuwanie apostolatu Margaretka. Tobie, Maryjo, te wszystkie intencje, szczególnie naszą kochaną ojczyznę, zawierzamy, modląc się tajemnicą Twego ukoronowania na Królową nieba i ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
4: Jak było na początku, teraz, zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
4: i dopomóż
2: szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Zawierzając jeszcze raz szczególnie wszystkich macierzystów, wołajmy pod Twoją obronę. Uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Generała naszego zakonu, ojca Beniamina, prosimy apelowe błogosławieństwo.
6: Pan z wami.
7: I z duchem twoim.
6: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
7: Amen.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Dąbrowska Bazylika. Od ruin zamku po papieski tytuł. Radio RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz zapraszają na cykl audycji, w których ksiądz Jan Bartoszek przybliży treść swojej najnowszej książki. To wyjątkowe duchowe przygotowanie do historycznego wydarzenia. Już 16 maja Dąbrowska Świątynia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Szkapleżnej zostanie ogłoszona Bazyliką Mniejszą. Posłuchaj autorskiej opowieści o cudzie na wzgórzu zamkowym. Poznaj historię i trud, jakie legły u podstaw nowej bazyliki. Bądźmy tam razem jako jedna diecezjalna rodzina. Zapraszamy do słuchania.
2: Podchoreckie marzenia biskupa Stepy. W poprzedniej audycji wspomniałem o przełomowym momencie zakupu ruin zamku lubomirskich przez księdza Jakubiaka. Ziemia została odkupiona, a Dąbrowskie Wzgórze przestało być symbolem magnackiej pychy. Jednak zanim na placu zamkowym zazgrzytały pierwsze łopaty, w zaciszu kurialnych gabinetów i na spotkaniach Komitetu Budowy toczyła się inna, niemal równie gorąca batalia. Batalia o kształt i architektoniczną duszę nowej świątyni. Ksiądz Jakubiak doskonale wiedział, że na fundamencie dawnego zamku nie może stanąć budowla przeciętna. Musiała to być forma, która podejmie dialog z historią tego miejsca, a jednocześnie stanie się duchowym drogowskazem dla całego Powiśla. Pierwsze kroki były trudne i pełne niepewności. Już 14 marca 1948 roku wystawiono obok starego kościoła trzy szkice koncepcyjne, by poddać je pod osąd wiernych i specjalistów. Wstępny projekt nie zyskał jednak aprobaty. Został odrzucony zarówno przez Kurię Tarnowską, jak i sam Komitet Budowy. Parafia znalazła się w kłopotliwym stanie zawieszenia, czekając na impuls, który nada budowli ostateczny i monumentalny charakter. Ten impuls nadszedł od biskupa Jana Stepy. Ordynariusz Tarnowski, postać o niezwykłej wrażliwości i głębokiej wierze, nosił w swoim sercu wielki, a zarazem bolesny sentyment do swoich rodzinnych stron na dzisiejszej Ukrainie. Pamiętał niezwykłą barokową świątynię jezuitów w Podchorcach, ufundowaną przez rodzinę Rzewuskich. Była to budowla o małych proporcjach, która mimo to dumnie wznosiła się w sąsiedztwie tamtejszego zamku należącego do fundatorów. Biskup Stepa pragnął, aby podobny, ale o wiele majestatyczny kościół stanął właśnie w Dąbrowie Tarnowskiej. Chciał w ten sposób symbolicznie połączyć utracone dziedzictwo kresowe z duchem i ziemią Powiśla. Była to wizja budowy kościoła monumentu, który byłby żywym echem utraconych przez Polskę ziem wschodnich. Na jego wyraźne życzenie do pracy przystąpił profesor Politechniki Krakowskiej, magister inżynier Zbigniew Wzorek, wybitny architekt i wychowawca pokoleń budowniczych. Profesor Wzorek stanął przed zadaniem karkołomnym. Musiał stworzyć projekt neoklasycystyczny, który realizowałby wizję biskupa, a jednocześnie spełniał rygorystyczne wymogi ówczesnego Wydziału Kultury i Sztuki w Krakowie. Władze wojewódzkie w dokumencie z 1947 roku postawiły twardy warunek. Nowa bryła musi nawiązywać do ocalałych murów i zabytkowej bramy wjazdowej dawnego zamku. Urbanistycznie kościół miał domknąć wzgórze zamkowe, tworząc z ocalałą bramą jedną spójną kompozycję. Efekt prac profesora Wzorka okazał się olśniewający. Zaprojektował on kościół o sylwetce bazylikowej z monumentalną kolumnadą frontową i potężną kopułą, która odtąd miała dumnie dominować nad panoramą miasta. Była ta charakteryzowała się surowym ładem, dostojeństwem i matematyczną niemal precyzją podziałów klasycznych. Biskup Jan Stepa, mimo pogarszającego się zdrowia, stał się nieformalnym kierownikiem tej budowy. Interesował się jej postępami do końca życia, wspierał budowniczych duchowo i materialnie, a nawet kilka razy w miesiącu odwiedzał miejsce budowy, by na własne oczy widzieć, jak kresowe marzenie materializuje się w dąbrowskiej cegle. To on nadał tej inwestycji rangę priorytetową dla całej diecezji, osobiście dbając, by dąbrowska bazylika nie była jedynie kolejnym budynkiem, ale architektonicznym wyznaniem wiary. To dzięki tej niezwykłej współpracy, mistycznej wizji biskupa Tułacza i geniuszu profesora z Krakowa, dąbrowianie widzieli, że wznoszą coś wyjątkowego, co przetrwa wieki. Projekt profesora Wzorka był dowodem na to, że nawet w surowych czasach powojennego neoklasycyzmu można stworzyć dzieło o królewskim majestacie. Jednak od planów na papierze do gotowych murów prowadziła droga przez prawdziwe piekło logistyczne. Budowa w latach 50. XX wieku była nieustanną walką z brakiem wszystkiego, od cementu przez stal aż po zwykły piasek. Największym wyzwaniem okazała się cegła, towar deficytowy, reglamentowany przez państwo i przeznaczony w pierwszej kolejności na odbudowę Warszawy. Parafia Dąbrowska, pozbawiona pomocy państwowej, musiała szukać surowców w najodleglejszych zakątkach kraju. Wiosną 1949 roku, dzięki niezwykłym staraniom księdza Jakubiaka, udało się sprowadzić ogromny transport cegły aż z zakładów ceramicznych w Brzegu nad Odrą. Sprowadzenie setek tysięcy sztuk materiału z drugiego końca Polski w czasach zrujnowanej kolei było wyczynem graniczącym z cudem. Tak narodziła się dąbrowska liturgia trudu. Każdy wagon docierający na stację był świętem wspólnoty. Ludzie czuli, że każda taczka piasku wydobytego z Dunajca i każda cegła przywieziona z odległego Śląska jest ich osobistym wkładem w budowanie tronu dla Pana Boga. O tym, jak wyglądała ta mordercza walka o materiał, o sztafecie piaskowej rolników z okolicznych wiosek i o tym, dlaczego przez pełne 24 godziny nikt w Dąbrowie nie położył się spać, by ręcznie wybetonować kopułę, opowiem Państwu w kolejnej audycji. Wtedy zobaczymy, jak podchoreckie marzenie zaczęło nabierać realnych kształtów.
1: Wysłuchali Państwo audycji z cyklu Dąbrowska Bazylika od ruin zamku po papieski tytuł. Wspólnie przygotujmy nasze serca na historyczny dzień 16 maja. Spotkajmy się na Dąbrowskim Wzgórzu, by wraz z kardynałem Stanisławem Dziwiszem oraz biskupem Andrzejem Jerzem świętować dar nowej Bazyliki Mniejszej. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.
0: To była audycja powtórkowa. RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz.

0: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
1: Leksykon polskiej muzyki rozrywkowej. We wtorkowe wieczory zaprasza Krzysztof Borowiec.
2: W tym odcinku leksykonu litera N i hasło No Limits. No Limits to zespół łączący różne gatunki w obrębie muzyki pop, a owo łączenie oddaje nazwa, która brzmi po polsku bez ograniczeń. Band założony został w 1987 roku w Gdyni przez kompozytora, autora tekstów, pianistę i aranżera Macieja Łyszkiewicza. W pierwszym składzie znalazły się wokalistki Anna Bakun i Anna Męczyńska oraz śpiewający gitarzysta Marcin Iszora, basista Grzegorz Żmijewski, saksofonista Robert Dobrocki, gitarzysta Sławomir Czarnota i puzonista Tomasz Bonarowski. Czasami grupa liczyła znacznie więcej członków, ponieważ rozbudowano sekcję dętą m.in. o drugi puzon, na którym grał Tomasz Dunajewski. Od początku zespół wykonywał melodyjne, bogato zaaranżowane piosenki pop z elementami soulu, funky, swingu, jazzu i rock. W listopadzie 1988 roku muzycy nagrali dla Polskiego Radia Gdańsk piosenki Primary i Samba Solo Primary, które stały się przebojami w rozgłośniach trójmiejskich i rozgłośni harcerskiej w Warszawie. Oto pierwsza z nich, Primary.

W roku 1989, jak czytamy w Encyklopedii Polskiego Rocka, do zespołu doszedł Jacek Caba, co jeszcze poszerzyło różnorodność stylistyczną formacji, która po raz kolejny odbyła sesję w Polskim Radio Gdańsk, nagrywając m.in. Post-War Lullaby i Solidarity Forever. Ten drugi utwór, zamówiony przez organizatorów Igrzysk Solidarności, został oficjalnym hymnem imprezy. Wiosną 1990 roku No Limits nagrał album No Movie Soundtrack, wydany w pierwszych miesiącach roku 1991. Mimo że partię Jacka Caby przejął Marcin Iszora, różnorodność wokalna stanowiła siłę płyty. Najczęściej odtwarzanym fragmentem w radiu była kompozycja Summer Love, w telewizji zaś nieobecna na płycie On The River, do której teledysk emitowany przez stacje MTV i Super Channel zdobył nagrody na festiwalu Sopot 92 oraz Yacht Film Festival. Oto piosenka, która największą popularnością cieszyła się w eterze. Summer Love, śpiewa Marcin Iszora.

Album No Movie Soundtrack łączył wiele inspiracji i stylistyk w jedną spójną całość. No Lemiec był wówczas prawdziwym ewenementem polskiej sceny muzycznej. Kolorowy, radosny, wielowymiarowy kolektyw prezentował światowy poziom. Ich debiutancki album potwierdził to w całej rozciągłości, przywołując z jednej strony ówczesne nowinki acid jazzowe i funkowe za oceanu w klimatach Prince'a i Milesa Davisa, z drugiej nawiązując do brytyjskiej fali jazz soul revival lat 80. do takich wykonawców jak Sade, Everything by the Girl.

W grudniu 1992 roku No Limits otrzymał nagrodę prezydenta miasta Gdyni za całokształt twórczości. Wkrótce zespołem zainteresowała się niemiecka telewizja RIAS TV, która kilkakrotnie emitowała nakręcony o nim półgodzinny film. We wrześniu 1993 grupa na specjalne zaproszenie ówczesnej premier Hanny Suchockiej wzięła udział

koncercie w auli Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wystąpiła tam już bez Marcina i Szory. Wkrótce odeszła również Anna Bakun i bez tej pary, za to z perkusistą Maciejem Mierzwińskim, No Limits nagrał album The Words of No Limits. Mimo że zawierał melodyjne i atrakcyjne brzmieniowo piosenki, przeszedł niemal niezauważony. Z tego wydawnictwa kompozycja Wspomnienia.

Po wydaniu The Wars of No Limits w lutym 1994 roku zespół koncertował sporadycznie i ostatecznie zawiesił działalność. Band ma na swoim koncie liczne koncerty na terenie całego kraju, występy na festiwalach Energia Sztuki w Żarnowcu, przed 25-tysięczną publicznością, Rock for AIDS, Romania Libera, występ na gali z okazji zdobycia przez polskich twórców Oscarów, a posiada również nagrodę Srebrnego Tukana zdobytą na przeglądzie piosenki aktorskiej we Wrocławiu w roku 2009. Może się także poszczycić występami w stacjach radiowych na całym świecie, m.in. w UK Jazz Radio, Cruise FM czy BBC Six Music. Dyskografię zespołu uzupełniają płyty Angela, wydana w 2007 roku i 5 lat późniejsza Gdy nią oddychasz. Na koniec z płyty Angela piosenka Tamtego lata, No Limits.

0: To jest audycja powtórkowa.
1: Audycja powstała dzięki ofiarności naszych słuchaczy. Wejdź na rtn.pl i dołącz do grona wspierających działalność radia.
2: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
3: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
4: Dzień dobry, witam Państwa, zapraszam na folkową listę przebojów. Przy mikrofonie Andrzej Zarych. Dzisiaj gramy podsumowanie głosowania. I zaczynamy tradycyjnie od miejsca 15, a na nim Dolina Popradu i utwór Wołomuńcu. W ogóle mnóstwo niespodzianek jest dzisiaj. No ale to jest miejsce 15.

Na czternastym utwór, który był już w piętnastce najpopularniejszej, ale to nie było takie oczywiste, że zawsze będzie. Dołowianie, Ciemny Las, czyli jedziemy do miejscowości Doły, Ciemny Las. W ogóle Ciemny Las, nie wiem, czy ktoś, pewnie byliście Państwo w większości w lesie ciemnym w nocy. Ten las wtedy jest zupełnie inny, niesamowity. No ale nie o tym miało być. Ciemny Las, Dołowianie, miejsce 14.

Na 13 będzie polka o tytule Cicho konie nie rżejcie. No to ci, którzy słuchają stale, to wiedzą, że jedziemy do Przyszowej, grupa Przyszowianie.

Przypominam Państwu, że mamy dzisiaj podsumowanie głosowania, które kończyło się ostatniego dnia kwietnia. No, za chwilę ruszy następna tura, a potem wakacje już będą. W wakacjach sobie, w czasie wakacji powędrujemy sobie w różne miejsca ciekawe, mam nadzieję, ale póki co to jesteśmy w naszym regionie cały czas. To było miejsce 13, to teraz 12. Siemiechowianie, jakem jechał.

Z siebie chowam, do niedźwiedzy. Pomkniemy szybciutko i to będzie miejsce 11. Niedźwiedzoki i słoneczko. To słoneczko, którego ciepełko nas tak przyjemnie rozgrzewa.

0: Po miejscu 11 w sposób naturalny jest miejsce 10. A skoro miejsce 10, no to kolejny utwór, tym razem Porąbcoki, Weźże mnie Jasiu za żonę. Niedługi utwór, krótki, więc od razu gramy.
1: Weźże mnie Jasiu za żonę, ta co ci mama pierzynę, 4 krowy dojne, 2 jałówki.

Przeniesiemy się teraz z naszym graniem na miejsce dziewiąte i przeniesiemy się w okolice Nowego Sącza, a konkretnie do miejscowości Mszalnica, bo mszalniczanie teraz nam zagrają pod Gaickiem, taki tytuł. No, teraz ta przyroda budzi się, tak mi akurat ten Gaicek takie skojarzenie spowodował. Rzeczywiście aż miło patrzeć, jak się świat zazielenił i jak wszystko bucha do życia i pcha się do tego, żeby kwitnąć. Bardzo przyjemne to jest i mam nadzieję, że Państwa też to tak nastraja, jak i mnie. Póki co to miejsce dziewiąte, Mszalniczanie.

Z Mszalnicy pomkniemy dość daleko, kawałek drogi, bo kilkadziesiąt kilometrów. Do Bochni jedziemy, bo tam na miejscu ósmym Bochnianie nie mam nic.

Z Bochni do Łoniowej, więc to jest kilkanaście kilometrów, no może około 20. Łoniowiacy, Rozmarynek, miejsce siódme. No to jest utwór, który akurat w najpopularniejszej piętnastce dość często gościł. Posłuchajmy zatem Łoniowiaków.

szóste miejsce to grupa, która wywodzi się z terenów, gdzie jak się wyjdzie przed dom, to widać pięknie góry. Małolipnicanie. Kotecka, taki tytuł. I to jest miejsce szóste, tak. No to jest dla mnie dość spora niespodzianka, ale nie największa i nie jedyna dzisiaj.

Jak popatrzę na pięć najpopularniejszych utworów, no to tych niespodzianek jest naprawdę dużo. Teraz będzie kolejna z nich. Starowiejski Chyr. Powiedz mi, dziewczyno. To jest miejsce piąte. I też taki skok bardzo, bardzo duży.

byli na miejscu szóstym małolipnicania z Lipnicy Małej. To jest Orawa. Teraz będą mali lipniczanie na miejscu czwartej z Lipnicy Wielkiej. To jest Pogórze. Ty moja niedola, śpiewają dzieci z zespołu Mali Lipniczanie. To jest miejsce czwarte wyśpiewane w tym miesiącu. Posłuchajmy ich.

I jeszcze będzie dziecięco dzisiaj. Naprawdę zespoły, które mają te takie zdecydowanie później urodzone składy, teraz bardzo, bardzo zyskały uznanie naszych słuchaczy. Miejsce trzecie, Rożnowska Dolina pod Gaickiem. Znowu o Gaicku dzisiaj już było, pod Gaickiem. Mszalniczanie śpiewali, to na miejscu było dziewiątym, a teraz trzecie, no proszę, tylko inne wykonanie i więcej głosów zebrało. Rożnowska Dolina.

No i teraz czas na dwie dość spore niespodzianki, jeśli o mnie chodzi, bo nie spodziewałem się, że tak debiutancki miesiąc się zakończy dla tych grup. Na miejscu drugim, zasadnioki, stoi Jawor w polu. Jedziemy zatem do zasadnego. Gratuluję serdecznie.

A na miejscu pierwszym? A to się okaże za chwilę. Ja w każdym razie życzę Państwu dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. No niech to słoneczko wewnątrz Was świeci przede wszystkim. Bądźcie dobrzy dla siebie i dla innych i świat będzie wtedy coraz lepszy. Dobrego tygodnia, dobrej niedzieli życzę Państwu Andrzej Zarych, a na zakończenie miejsce pierwsze, niespodzianka też wielka, utwór ma tytuł Popod moje okienecko, a śpiewa grupa Kierpecki.

0: Folkowa lista przebojów. Zaprasza Andrzej Zarych.
1: Będzie dużo o miłości, będzie dużo o przyrodzie, będzie dużo też o pracy i o wszystkim, co nas otacza. Te rzeczy zawsze są w muzyce folkowej, a muzyka folkowa zawsze jest w folkowej liście przebojów. O 8 rano, w każdą niedzielę. Andrzej Zarych, zapraszam. Folk to ta muzyka, która jest najbliżej nas.
2: To była audycja powtórkowa.

Czyniąc znak krzyża, chcemy rozpocząć kolejny dzień naszego życia. Krzyż uczy nas tego, że w życiu są porażki i zwycięstwa. Musimy umieć znosić te przegrane, nieść je z cierpliwością, także porażki, których efektem są nasze grzechy, ponieważ Jezus już zapłacił za nas. Chciejmy trwać przed krzyżem, który mamy w domu, albo przed krzyżem na różańcu. Patrzmy na Niego, jest znakiem naszej porażki, która ma następstwa, niszczy nas, ale także jest znakiem zwycięstwa, nadziei, ponieważ Bóg na nim zwycięży. W tej modlitwie polecajmy Bogu naszą ukochaną Ojczyznę i upraszajmy Jego błogosławieństwa dla niej i dla nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.